0: Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Danahe, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam jak

Ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek.

cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko gaw, gaw, gaw. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, to i plop.

brzeg i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.
1: Radio Pogoda.

kiedy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść. Kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Zaporęcz miała

103,4 FM.

ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

chodźmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Wracają upały, dziś prawie 30 stopni, jutro będzie jeszcze więcej. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim na razie zostają w PiSie. Dunaj płytki jak nigdy dotąd, wycieczkowice grzęzną na mieliźnie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
1: Dorota Wartecka. Dzisiaj będzie ciepło w całym kraju, a jutro już upalnie, nawet 36 stopni na zachodzie. Jednak od piątku temperatura spadnie na północy, mówi synoptyk MGW Michał Wolbarski.
3: W piątek i w sobotę, jak tutaj jeszcze na południu, południowym wschodzie, będzie po tych 35-36 stopni, a możemy sobie zobaczyć, że tam krańce północne, rejon Pomorza czy Wybrzeża raptem koło 19-20, więc różnica jest kolosalna.
1: Wreszcie kraju będzie ciepło, ale i burzowo w piątek na zachodzie, w sobotę prawie w całym kraju. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii, jak poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochanek. Sprawa 44 członków PiSu została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. A chodzi przede wszystkim o tych polityków, którzy według ultimatum Jarosława Kaczyńskiego pozostali w Stowarzyszeniu Morawieckiego Rozwój Plus.
4: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, szanowni państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
1: Mówi Rafał Bochenek. Skomentował to Mateusz Morawiecki, mówiąc: to, co zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiSu, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem tej operacji ma być zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według amerykańskiej administracji liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona, mówi ekspertka od polityki międzynarodowej dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Jeżeli Amerykanie od jakiegoś czasu właśnie sygnalizują u nas wręcz trend odwrotny, czyli likwidujemy w innych państwach europejskich, ale do was możemy przysłać więcej, no to po naszej stronie powinno być dużo większe tempo działania.
1: Jak zapowiadał wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth, przegląd amerykańskich sił potrwa do 6 miesięcy. Zakończono wyciąganie z popradu wagonów pociągu towarowego, który wykoleił się w połowie lipca w Wiechomli. Prace prowadzono od strony słowackiej, dzięki temu nie było konieczności wstrzymywania ruchu. Poprad w tym miejscu stanowi rzeka graniczną. Prokuratura rejonowa w Muszynie prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy. Dunaj płytki jak nigdy dotąd. 186 pasażerów statku wycieczkowego w Bułgarii trzeba było ewakuować z pokładu. Statek osiadł na mieliźnie. Najpłytszy w historii jest także Dunaj w Budapeszcie. Cierpi żegluga, to ważna gałąź turystyki węgierskiej, bo rejsy po Dunaju w Budapeszcie są bardzo popularne. Prognozy wskazują, że będzie jeszcze płyciej. Lech Poznań i Górnik Zabrze mogą dziś awansować do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Kolejarz gra z duńskim Aarhus i wystarczy postawić kropkę na D i pierwszy mecz Lech wygrał 4-1. Dużo trudniejsze zadanie czeka Górnika. Zabrzanie mają silniejszego rywala, tureckie Fenerbahçe. W Stambule Górnik przegrał 0-1. Oba mecze w Polsce. Lech gra o 19, Górnik o 20.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Na drodze krajowej nr 7 między Głoczowem i Krakowem w Mogilanach na terenie województwa małopolskiego zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. I teraz jezdnią w kierunku Zakopanego kierowcy poruszają się jednym pasem. Można też objechać to miejsce ulicą Krakowską przez Mogilany właśnie. Na A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamińsk w województwie łódzkim samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Ranna jedna osoba. W kierunku Katowic ruch odbywa się pasem prawym, a w kierunku Gdańska na całe szczęście brak utrudnień.
2: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
6: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Pogoda.
1: Wraca upał. Dziś od 23 stopni na Mazurach, 25 nad morzem, 26 w centrum, 27 na południu, 29 na zachodzie Polski. Bardzo dużo słońca, odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa, a jutro już wyraźniej powyżej 30.
2: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
6: Na program zaprosił sponsor promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl. Na program zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
7: Lato w Radiu Pogoda.
8: Lato, lato, lato czeka.
0: 5 minut po 6, kawka jest, słońce jest, najpiękniejsze melodie są, no można zaczynać. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Asia Kruk, dzień dobry. Dzisiaj środa, 29 dzień lipca, 210 dzień roku, do końca roku 155 dni, do końca lata 55. Słońce wstało 8 minut przed 5:00. I piękny to był wschód. Zajdzie o 20:32. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 7 minut. Dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa. Co mi przypomina taki fragment jednego z kabaretów. A to przypomnijmy sobie później, bo to chyba zabawne. No dobrze, najpiękniejsze melodie, pięknie. Jacek Lech, Warszawa jest smutna bez ciebie. Eleni już za chwilę, a później sprawdzimy, co w porannej prasie piszczy.

12 minut po godzinie 6. Co w porannej prasie? A no, interesujące rzeczy. Zaczynamy przegląd od Gazety Wyborczej i Stron Ekonomicznych, strona 11. Polska po raz pierwszy przyczyniła się do osłabienia unijnych sankcji wobec Rosji, sprzeciwiając się zakazowi importu ryb z tego kraju. Mimo wybicia części zębów z nowych sankcji, tak mocno zabolone Rosję, tak pisze Andrzej Kublik w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. I co czytamy dalej? W ramach 21.

pomysłu systemowego wsparcia dla osób mniej zarabiających, których nie stać na zakup własnego mieszkania ani na najem komercyjny. No i Rzeczpospolita dotarła do tego projektu, który dostał właśnie zielone światło w rządzie. To nowelizacja ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Chodzi o Towarzystwo Budownictwa Społecznego i tak zwane społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czyli składamy się na budowę jakiegoś domu. On nie jest do końca nasz, ale możemy tam mieszkać i to jest o wiele tańsze niż kredyty komercyjne. Rodzinny kredyt 2.0 to dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze ostateczne starcie, bazarek czy market, czyli strona pieniądze na stronie 6 dzisiejszego faktu, który sprawdził, gdzie są tańsze warzywa i owoce. Czy na bazarku, czy w marketach. I tu są ziemniaki, maliny, borówki, truskawki, czereśnie, ogórki gruntowe, fasola szparagowa. Jak Państwo myślą, jaki jest wynik tego, konkluzja tego artykułu? Gdzie jest taniej, w markecie czy na bazarku? No to sobie Państwo przeczytają. Dzisiejszy fakt na przykład. Ja oczywiście najbardziej polecam, najbardziej sprawdzone wiadomości w Radiu Pogoda. Codziennie, każdego dnia. No i oczywiście najpiękniejsze melodie Righteous Brothers.

0: kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. No, za długo to pewnie tylko na urlopie. Chociaż sami państwo przyznają, że jest tak, że normalnie musimy wcześniej wstawać, no bo to jakieś obowiązki, czy to praca, czy nie praca, no po prostu obowiązki. Jak mamy urlop i możemy się wyspać, a to szkoda takiego pięknego poranka. A to można się podelektować rano, dniem i też wstajemy wcześniej. Nie wiem, czy ktoś tak ma, no ja tak mam. 22 444 4004, nasz telefon oczywiście czynny w każdej sprawie. Właśnie, jak się państwu wstaje na przykład. Teraz 22 po 6, za chwilę Maria Koterbska.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
2: Została ostatnia reklama.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Yves Montand sous le ciel de Paris. Do Paryża jeszcze będziemy wracać po godzinie 7 w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz jest 6:31. No, różne mają Państwo przemyślenia o poranku, zwłaszcza jeśli bardzo wcześnie rano muszą Państwo być w pracy. To człowiek sobie pomyśli o różnych rzeczach i zadzwoni z tym do radia. Dzień dobry.
1: Witam, stały słuchacz. Kiedyś tak poruszyliście temat tych zanikłych wiosków ruchu. Bo mnie się tu obiło gdzieś, że ostatni kiosek zamknęli rok albo dwa lata temu. A powiem tak, że ja jestem jako kierowca zawodowy, to jeszcze taki ala kiosek ruchu widziałem, ale z rok temu, ze dwa właśnie, w okolicy, jak się na Końskie tam jechało, to był taki stary, standardowy kiosek ruchu. No myśmy pamiętali, no pewnie pani Asia, jest trochę młodszy, pan Zygmunt, tak, mój rówieśnik, mamy kioski ruchu. Tam było wszystko można kupić. Czyli zawsze jak kolejka była, stawał w kolejce. Cokolwiek kupił, się cieszył. Przynosił do domu. Ja pamiętam nawet takie rzeczy jak jakieś rajki, takie rzeczy kobiece też się kupowało.
0: Tak.
1: Mama się z tym wymieniała z koleżankami. Kiedyś to było. Za gazetami. Przecież to jest nienormalne, że za gazetami się stało godzinę czasu. Kto to pamięta?
0: No właśnie, kto to pamięta? 22 444 4004. Ja to pamiętam. No może jestem troszkę i młodsza, ale przecież doskonale pamiętam. Mam zresztą taką anegdotę rodzinną związaną z kioskiem ruchu. No różne rzeczy się kupowały. A tak dla porządku, to kioski ruchu ostatni został zamknięty w grudniu 2024 roku i mówiliśmy o tym w Radiu Pogoda. Od połowy ubiegłego roku ta spółka Ruch jest w likwidacji, więc już kioski ruchu jako takiego nie wrócą. A co Państwo kupowali? Co można było dostać w kioskach ruchu? 22 444 4004. Zapraszamy.

0: pomidory, Ewa Bem. Sezon w pełni. Gdyby Państwo pytali, jak tam moje pomidorki, to z jednego spadł już kwiatek, a spod spodu wychynął taki maciupeńki pomidorek. Czuję się jak dumna matka. Naprawdę. Problemy pierwszego świata, można by powiedzieć. Ale nie, za 19 minut będzie godzina 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest, przypomniało mi się, dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa. Kabaret Potem robił kiedyś taki sketch, który we fragmencie już za moment zaprezentujemy. Proszę się nie przestraszyć, bo będzie głośno.
1: Nie mów

0: mnie bawi zawsze. Mam nadzieję, że Państwa również. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Nils Sedaka za chwilę.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Reklama. No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
3: No ale...
2: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
6: Gdzie?
5: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu. I twoje też.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Została ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
12: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wakacyjnie bardzo port, Krzysztof Klęczon i trzy korony wszystkim, którzy w rejsie. Stopy wody pod kielem i pięknych wiatrów życzymy na dzisiaj i na cały rejs. Za 10-9 właściwie minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Niechcący jeden z naszych słuchaczy wywołał temat kiosków ruchu. Co to się kiedyś w nich kupowało? No bo kiosków ruchu nie ma już od prawie 2 lat i raczej nie będzie. Są inne, ale one się już nie nazywają ruch. No ale to tak samo jak teraz są inne loterie, a zawsze to będzie dla nas totolotek, prawda? Albo jak buty sportowe zawsze nazywają się Adidasami, inaczej nie będzie. W każdym razie ja doskonale pamiętam kioski ruchu, mam rodzinną anegdotę związaną z kioskiem ruchu. Kiedy byłam małą dziewczynką, no malutka byłam, no nie wiem, tam z 5 lat mogłam mieć. Bardzo bałam się lekarza i zastrzyków, no ale wtedy leczono dzieci antybiotykami w zastrzykach właśnie. I ja po takim zastrzyku, kiedy go dzielnie przetrwałam, obiecali mi rodzice, że kupią mi w kiosku ruchu to, co chcę. No więc poszliśmy pod ten kiosk ruchu w malutkiej Bielawie, pod Urząd Miasta, zwany dzisiaj ratuszem. Tam był taki kiosk ruchu i ja mówię, że chcę taką lalkę, takiego niemowlaczka, taką laleczkę po prostu, nie za dużą, 20 centymetrów. No i mama mówi do mnie, masz tu pieniądze i sama sobie kup. Ale sami Państwo wiedzą, ten blat w tym kiosku ruchu to na wysokości jakiegoś 1,50 m. Ja mam z 0,5 m mniej. Jak ja mam kupić tą laleczkę sobie? W związku z tym wzięłam taki potężny rozbieg, rozpędziłam się i kiedy już byłam przy tym kiosku ruchu, wrzuciłam te pieniądze do tego okienka i powiedziałam, poproszę dzidziusia! Nie wiem, co było tam w środku, prawdopodobnie kioskarz czy kioskarka dostali tymi pieniędzmi. Dostałam dzidziusia i byłam zadowolona. Taka to historia, proszę Państwa. Co Państwo kupowali w kioskach ruchu? 22 444 4004.

0: wiosną, zimą, życie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Lato czeka i Halina Kunicka zaraz po godzinie 7, a wcześniej w wiadomości. A w nich, no, mamy pewien rekord. Rekrutacyjne rekordy na studia medyczne. Dzisiaj w prasie i w wiadomościach Radia Pogoda, jak to wygląda, taka rekrutacja. Ja już wczoraj chyba mówiłam o tym pokrótce, ale dzisiaj więcej wiadomości o tym i to już za chwilę.
1: Radio Pogoda. A tak już.

0: to promocje.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz który krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze. O zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania. Prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie. Od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
4: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
5: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once a Miele. Always Emile.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza. Tutaj fajna data jest. Jedna, dwie, a może i nawet więcej. Proszę posłuchać, tak mniej więcej 10 po siódmej. Wrócimy też do kiosków ruchu. Państwo mówią nam, co to się kiedyś w kioskach ruchu kupowało. Wykorzystamy to na pewno. Kontakt do Państwa, a teraz wiadomości.
14: Rzecznik dyscyplinarny zajmie się posłami PiS-u, których z partii jednak nie wyrzucono. Jest wniosek o areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary. Rekord chętnych na kierunki medyczne w tym roku.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
14: Dorota Wartecka. Bez przełomu, ale i bez rozłamu w PiS-ie. Po rozmowach na Nowogrodzkiej oraz w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, zamiast zapowiadanej decyzji o wyrzuceniu z partii 44 polityków, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, jest decyzja o tym, że ich losem zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Więcej o tym Błażej Kulesza.
15: Komitet polityczny decyzję o dalszym losie posłów pozostawi w gestii rzecznika dyscypliny partyjnej.
16: Na tej liście są 44 osoby.
15: Mówi Rafał Bochenek, rzecznik partii.
16: Ta sytuacja nie dotyczy tylko osób, które są zadeklarowanymi członkami Stowarzyszenia Pana Morawieckiego. Są też parlamentarzyści, którzy złożyli oświadczenia, ale one nie odpowiadają tym wzorom, które były wymagane przez kierownictwo.
15: Sam Morawiecki decyzję swoich byłych kolegów przyjął z zaskoczeniem.
17: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą?
15: Do późnych godzin nocnych obradowali rozłamowcy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale szczegóły ich ustaleń mają zostać przedstawione dopiero dziś.
14: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Nie ma zgody na tego typu ataki, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
18: Statystyki na ten moment nie wskazują jakiegoś lawinowego wzrostu. Jesteśmy wyczuleni na wszystkie sytuacje, które są ujawniane, w których widzimy niewłaściwe, złe, agresywne zachowania.
14: W ciągu ostatnich 6 miesięcy do policji wpłynęło 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. Nie tylko Francja i Hiszpania, ale także Portugalia walczy z pożarami lasów i łąk. 3 duże pożary wybuchły na północy tego kraju, w dystrykcie Guarda, gdzie ogień przemieszcza się szybko z wiatrem. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Zamknięta jest jedna z autostrad łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii. silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu w Japonii, zginęło 13 osób, przekazała szefowa japońskiego rządu. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych, a wstrząsy doprowadziły do dużych zniszczeń, w tym pożarów, uszkodzeń dróg i zawalenia budynków. 260 tysięcy osób dostało zalecenie ewakuacji, 37 tysięcy domów nie ma prądu, a do szpitali trafiło około 100 rannych. W środku wakacji do drzwi pukają osoby podające się za kominiarzy. Takie sytuacje zdarzyły się na przykład w Gorzowie Wielkopolskim. Rzekomi kominiarze oferują sprzedaż kalendarzy oraz namawiają do przekazania pieniędzy. Uważajmy, ostrzegają prawdziwi kominiarze.
19: Wiedzą, że jest to bardzo szybki dochód, tylko nie biorą pod uwagę tego, że to jest bezprawie i nie wolno w ten sposób robić.
14: Mówi kominiarz z wieloletnim doświadczeniem Sebastian Gniota. Prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową, która zawiera zdjęcie, numer identyfikacyjny, hologram oraz informacje potwierdzające przynależność do organizacji branżowej. Rekrutacyjne rekordy na medycynę. Jak podaje Gazeta Wyborcza, o miejsce na medycynie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym walczy ponad 16 osób, w Lublinie 14, w Białymstoku ponad 23. Miejsc na 39 uczelniach medycznych jest niemal tyle samo, co w zeszłym roku. Resort zdrowia, który ustala limity przyjęć, zwiększył liczbę na kierunku lekarskim o 2%, a na lekarsko-dentystycznym o prawie 4,5%.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Zastąpił Didiera Deschampsa, który po mundialu zakończył swoją 14-letnią kadencję. Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu. Nowego selekcjonera mają także Włosi. Został nim Roberto Mancini, który wraca na stanowisko trenera Squadra Azzurra po 3 latach.

0: Pogoda.
1: Dziś tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać deszcz i tutaj będzie najchłodniej od 20 do 21 stopni, około 25 w centrum, do 29 w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce.

0: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
1: Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk. Troszkę nietypowo rozpoczęliśmy.
1: Ale zaraz będzie za chwileczkę lato czeka w pełnej krasie.
0: Tak jest, a witamy Państwa w środę, 29 lipca. Mamy 210 dzień do roku, do końca roku 155 dni, a do końca astronomicznego lata 55.
1: Także jeśli Państwo czekali na ten sygnał lato czeka, to on już tuż. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Proszę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 7 zaglądamy do kalendarza. Zaczniemy od imienin. Dziś imieniny obchodzą Maria, Marta, Olaf i Eugeniusz. Wszystkiego dobrego.
1: Dzisiaj jest Światowy Dzień Tygrysa, ale nie mów do mnie, misiu. Mów do mnie, tygrysie. Już
0: słyszałem,
1: było.
0: Słyszałem.
1: No właśnie, bawi mnie to. A co w kalendarzu?
0: 1836 rok i właśnie 29 lipca. Tego dnia w Paryżu odsłonięto łuk triumfalny.
1: Mm-hmm. Zlecony przez Napoleona, chociaż ten formalnie zupełnie takiego gotowego w pełni nie zobaczył, no ale zechciał, to miał. Jeden z najbardziej charakterystycznych symboli Paryża zwieńcza pola elizejskie, o których powstało wiele filmów, wiele piosenek, między innymi ta najpiękniejsza melodia.

No i bardzo dobrze się stało. To tyle w dzisiejszym kalendarium. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Marta Mirska, Mireille Mathieu. Już za chwilę jest 7:14.

0: 20,5 minuty po godzinie 7, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 8, ostatnie hasło w pogodnej krzyżówce, nasza zabawa z nagrodami. A po godzinie 9, dzisiaj ktoś, kto zechciał nam przysłać na adres poranek@radiopogoda.pl mail z rozwiązaniem miesięcznej krzyżówki, tej wydrukowanej ze strony www.radiopogoda.pl, zostanie obsypany nagrodami. Jeszcze rzutem na taśmę można do nas pisać. Oczywiście serdecznie zapraszamy. O telefon poprosimy nieco później, więc na razie nie. Po prostu proszę słuchać z przyjemnością. Za chwilę Filipinki.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
9: Została ostatnia reklama.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. W Media Expert.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7.30. Słyszałem, Asiu, twoją opowieść o kupowaniu lalki w kiosku Ruchu.
1: Ale wcześniej jeszcze było, bo słuchacz do nas zadzwonił właśnie z tą sprawą, że ma takie przemyślenia o tych kioskach Ruchu i mówi tak, Zygmunt to na pewno pamięta.
0: Ja pamiętam, oczywiście, kioski Ruchu pamiętam. Każdego popołudnia kupowałem ekspres wieczorny. To była taka popołudniówka. I tak jak wszystkie gazety pisały o jakichś tam zjazdach partyjnych i tak dalej. A no, to była taka dziennik taki, wiesz, trochę kolorowy, troszkę
1: luźniejszy.
0: Troszkę ciekawych jakichś artykułów było. I zawsze pamiętam złotóweczka, ekspres wieczorny, popołudniu w kolejeczce kiosku Ruchu.
1: No właśnie, o tych kolejkach też jeszcze będzie mowa. Co państwo kupowali w kioskach Ruchu?
2: Dzień dobry. Ja kupowałam swojej mamusi w kiosku Ruchu na jej imieniny perfumy 7 kwiatów.
1: A, nie pamiętam takich perfum.
0: Były.
1: Natomiast doskonale pamiętam właśnie kolejkę do kiosku Ruchu. W tej kolejce dużo panów, ja z mamusią. I się pytam, co panowie tak kupują w tej kolejce. I mamusia mówi, perfumy kupują, specjalnie na głos, bo chcą ładnie pachnieć. A ci wszyscy panowie...
0: perfumy były brutal.
1: Nie, woda brzozowa albo przemysławka. To ten rodzaj perfum. Sami państwo wiedzą, o co chodzi, prawda? Mrugam oczkiem tutaj dwa razy. 22 444 4004. Co państwo kupowali w kiosku Ruchu?

0: tak, słowo daję. Ja sobie kiedyś zrobię taką płytę specjalną, taką playlistę, jak to się dzisiaj mówi po nowoczesnemu, z samymi wykonaniami Besame Mucho. Między innymi Connie Francis na pewno tam się znajdzie i dopiero wtedy będę mogła określić, które jest najlepsze. Bo tak to mi się każde podoba.
1: No jest trochę tych wykonań. Julio Iglesias.
0: No, nie, no w ogóle. Całe mnóstwo. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, proszę Państwa. A później po godzinie 10.30 Ewa Podolska zaprasza na program taki krótki, ale bardzo treściwy, Szlachetne Zdrowie. W tym tygodniu Ewa Podolska opowiada o cukrzycy, glukozie, chorobach metabolicznych i my tutaj za chwilę w studiu Radia Pogoda będziemy próbowali.
1: Chociaż,
0: bo próby trwają.
1: Chociaż wczoraj słyszałem, że raczej nie powinno się opierać swoich wyników badań na podstawie glukometru, tylko robić normalne badania laboratoryjne, ale oczywiście to jest jakiś wskaźnik i spróbujemy.
0: Od czegoś trzeba zacząć.
1: Tak.
0: Proszę trzymać za nas kciuki, bo będziemy się tutaj nakłuwać do krwi, a Państwo sobie w tym czasie posłuchają piosenki w wykonaniu Grażyny Świtały.
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
5: Hurra, dziękuję bardzo.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
12: Markiza do Pergoli rzekła:
13: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
12: A stolik na to zachwycony.
14: Nasz leżak pięknie rozłożony.
12: Narożnik na to się odzywa:
15: w ogrodzie słońca się zażywa.
12: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy. W outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skurzewskiej 37 w Wysogotowie.
16: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
17: Marian, a gdzie mogę kupić
18: Na mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
19: W USHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
20: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
19: Już od 400 zł studiuj.
20: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
19: Ekonomię i logistykę.
20: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
19: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
20: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
19: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
20: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
19: W USHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
2: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: 12 minut i będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. W sprawie kiosków, tak, dzwonią Państwo, no bo każdy ma wspomnienia z kioskiem ruchu związane, chyba. A właśnie, bo ja mam takie pytanie. Może ktoś miał znajomego albo sam w kiosku ruchu pracował, to zawsze mnie nurtowała taka zagadka, gdzie tam była toaleta?
1: Tam nie było chyba toalety.
0: Nie mam zielonego pojęcia i nikt mi nie chce tego powiedzieć.
1: Ta budka była za mała.
0: Ale skąd ty wiesz? No, byłeś tam?
1: W środku?
0: Ja nie, no.
1: W środku nie, no, ale tam miejsca w ogóle nie było. No.
0: Proszę Państwa, może ktoś nam zechce odpowiedzieć na to pytanie, to podamy dalej po godzinie 8, ale teraz z zupełnie innej beczki. Dzień dobry.
2: Bardzo proszę o nadawanie częściej piosenki Sam już nie wiem, czy mnie jeszcze kochasz. I kto to śpiewa? Dziękuję, Małgorzata.
0: Wszystko wiemy. Dziękujemy. No jak kto to śpiewa? To Wawele z Janem Wojdakiem oczywiście. Tak to ta piosenka? Sam już nie wiem, czy mnie jeszcze kochasz. Sam już nie wiem, czy mnie kochasz też. Boże, miłość... No i gramy ją oczywiście często, czy jeszcze częściej można? Zawsze można, ale na razie gramy Łucję Prus, Nie mam woli do zamęścia, to też wesołe. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Za 3 minuty będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Jest odpowiedź na drażliwe pytanie o kioski ruchu, ale wrócimy do tego już po godzinie 8. Za chwilę będzie godzina 8. Tutaj w wiadomościach ważne sprawy, między innymi pożar lasów w takich miejscach, do których Polacy bardzo chętnie wyjeżdżają na wakacje, a poza tym wakacje w Polsce będą gorące i będzie o tym mowa w wiadomościach i później w Radiu Pogoda.
1: A ja zapraszam Państwa do krzyżówki, mamy nowy diagram.
0: Od jutra.
1: Od jutra, dzisiaj końcówka i rozwiązanie całości hasła. Nagroda gwarantowana, butelka na wodę z filtrem z limitowanej edycji Radia Pogoda. Do wygrania koszulka Pogoda mi w duszy gra.
0: Kto odgadnie ostatnie hasło z tej lipcowej krzyżówki? 22 444 4004 na automatycznej sekretarce. Proszę zostawić numer telefonu do siebie i swoje imię.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors Komorniki.
9: Kia. Movement that inspires. Reklama.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Krzysztof Krawczyk i parostatek, Mieczysław Fok i Waltz François. To zaraz po godzinie 8 muzycznie w Radiu Pogoda, a teraz wiadomości.
11: Jest śledztwo po wypadku z udziałem dziecka w łódzkim akwaparku. PiS jednak nie wykluczył z partii rozłamowców. Do Polski wracają upały.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
11: Dorota Werdecka. Łódzka prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na basenie w akwaparku. Do Centrum Zdrowia Matki Polki trafił 7-letni chłopiec, który nieprzytomny został wyłowiony z wody. Do szpitala trafił w skrajnie ciężkim stanie. Dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki pływania podczas półkolonii organizowanych przez zewnętrzną firmę. Z zapisu monitoringu wynika, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Jako pierwszy pomocy udzielił mu postronny mężczyzna, który to zauważył. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia potopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mimo wcześniejszych zapowiedzi frakcja Mateusza Morawieckiego nie została wyrzucona z PiSu. Komitet Polityczny Partii zatwierdził listę 44 działaczy, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym lub zrobili to w niewłaściwej formie. Teraz wobec nich konsekwencje wyciągnie rzecznik dyscypliny partyjnej, mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
13: Może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
11: O przeciąganiu kiepskiego serialu mówi Mateusz Morawiecki.
14: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu? Czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii oczekujecie otwarcia nowego rozdziału?
11: Na razie rzecznik PiSu deklaruje, że reakcja rzecznika dyscyplinarnego powinna nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet Patriot, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News, a powiedział to po wczorajszym spotkaniu z amerykańskim prezydentem w Waszyngtonie.
15: To ważne, ponieważ potrzebujemy ich więcej i potrzebujemy ich szybciej. Dzisiaj odbyliśmy bardzo udane spotkanie z prezydentem Trumpem, zgodził się na udzielenie nam licencji, a następnie spotkałem się z przedstawicielami firm produkcyjnych, bardzo silnych firm zbrojeniowych Stanów Zjednoczonych.
11: Biały Dom nie komentuje słów ukraińskiego przywódcy. Donald Trump napisał tylko w serwisie społecznościowym, że spotkanie z Zełenskim przebiegło bardzo dobrze i było dla niego wielkim zaszczytem. Kolejny kraj walczy z pożarem na położonej na Morzu Egejskim greckiej wyspie Paros. Strażacy walczą z potężnym ogniem. Płonie las, ale z powodu rozprzestrzeniających się płomieni ewakuowanych zostało kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju. Hiszpania, która także walczy z pożarami będzie od dziś mierzyć się z czwartą falą upałów tego lata. Temperatury mogą sięgać 40 stopni i zwiększą zagrożenie pożarami w Hiszpanii oraz utrudnią walkę z nimi. Strażacy walczą z ogniem w prowincji Avila, w Madrycie i w Walencji. Pożary szaleją także we Francji i Portugalii. Wysokie temperatury wracają też do Polski, jutro na zachodzie nawet 36 stopni. Do tego będą burze, mówi Michał Folwarski z IMGW.
4: Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco.
11: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być ciepło.
16: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
12: Pogoda.
11: Dziś w większości regionów pogodnie i słonecznie, tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać deszcz na termometrach od 20 do 21 stopni właśnie w tym regionie. 25 w centrum, do 29 w zachodniej i południowej Polsce.
16: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
12: Lato w Radiu Pogoda.
17: Lato, lato, lato czeka.
18: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
19: Zygmunt Heiser.
18: Jasia Kruk. Witamy w środę, 29 lipca. Mamy 210 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 4.52, zachód będzie o 20.32, a dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 7 minut.
19: I dla kogo to będzie szczęśliwy dzień, bo sobie odgadnie hasło ostatnie w naszej lipcowej krzyżówce i zdobędzie fajne nagrody, to się już za chwileczkę okaże. Najpierw niech gra muzyka, najpiękniejsze melodie, a wśród nich Parostatek w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry Pani Katarzyno.
3: Dzień dobry Pani Asi, dzień dobry Panie Zygmuncie.
0: Dzień dobry
3: wszystkim słuchaczom.
2: Witamy Panią bardzo serdecznie w myśl starej prawdy, że ostatni będą pierwszymi.
3: No, zobaczymy.
0: Ostatnie
3: bo ja już kasemko. Mam 250 na 100.
2: Ciśnienie?
3: No.
2: Nie, to niech Pani oddycha.
0: Nie, spokojnie Pani Katarzyno. Okay. Będzie dobrze, naprawdę... Zrobimy wszystko, co w naszej mocy.
2: Naprawdę, będzie wspaniale. A tym bardziej, że już mamy dla Pani prezent. Drobny, ale fajny woda z filtrem z limitowanej edycji Radia Pogoda, bo trzeba się nawadniać. Będzie tak też koszulka jest. Pogodowa, ta granatowa pogoda mi w duszy gra.
3: O, super.
2: No właśnie, ale to jeśli rozpozna Pani hasło ostatnie no w właśnie. Lipcowej krzyżówce.
0: No i na wszelki wypadek podajemy numer hasła.
2: Tej linijki, pierwsza.
0: To jest 19. To dla tych, tak którzy jest. Wpisują sobie do diagramu.
3: No ja wpisuję, ale brakuje mi pierwszych trzech niestety, bo byłam na urlopie i rano...
0: Ale to się pani domyśli pewnie. Dobrze, teraz informacje dotyczące dzisiejszego hasła. To hasło składa się z 6 liter.
3: Tak.
0: Kategoria piosenkarz. I teraz podam...
3: O matko.
0: Spokojnie. Teraz podam zagadkę. Będzie pani miała 10 sekund na odpowiedź. Wszystko jasne?
3: Tak jest.
0: Oto zagadka. Kategoria piosenkarz. Śnił o Warszawie.
3: Niemen.
2: No pewnie!
0: Tak. No! Widzi pani, jak poszło? Od razu i bez problemu. Sera no. Warszawie, o to chodziło. Oczywiście, tak, że jest. Tak. Mamy ostatnie hasło.
2: Dobrze, pani Katarzyno, ciśnienie spada, bo coś pani nic nie mówi, to ja się martwię.
3: Nie, no z wrażenia, ja się bardzo cieszę, bo no tak mi się zdarzyło, że chyba w tym miesiącu, no na przestrzeni 30 dni, drugi raz jestem u państwa, tylko niestety Golden, rasca psa jakoś wtedy uciekła, jak była szybka piątka.
0: Ale teraz dobrze.
2: Jeszcze szybkie piątce, no dobra.
3: No.
2: Okej, jasne. Pani Katarzyno, bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy pani wszystkiego najlepszego. Odgadła pani ostatnie hasło w krzyżówce, ale proszę państwa, proszę pamiętać, że dzisiaj będzie jeszcze rozwiązanie miesiąca, czyli kto wysyłał do nas maile z odpowiedzią, jakie jest hasło miesiąca, to pionowe na poranek @radiopogoda.pl może spodziewać się telefonu po godzinie 9:00, rozmowy na antenie z Radiem Pogoda, no i obsypaniem nagrodami. Nie wiem, jak my to zrobimy przez antenę i przez telefon, ale coś jeszcze wymyślimy do 9:00 parę minut. Właściwie to jest 8:13 dopiero. Bardzo dziękujemy. Od jutra nowa krzyżówka.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: 20 minut po godzinie 8 to pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co Państwo kupowali w kiosku Ruchu? Na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy do tego tematu, który wywołał niechcący jeden z naszych słuchaczy, który zadzwonił naprawdę bardzo wcześnie rano. Zresztą różne telefony w sprawie kiosków Ruchu nam się tutaj pojawiają. Dzień dobry.
1: Witam. Ja odnośnie tych kiosków Ruchu. Idzie dwóch facetów i jeden mówi, kupię sobie gazetę. A ten drugi mówi, tylko mów głośno, bo ta pani nie słyszy. Dobrze. Podchodzi do kiosku i krzyczy, poproszę głos wybrzeża. Proszę pana, niech pan tak nie krzyczy, przecież słyszę. Z filtrem czy bez filtra? Pozdrawiam, Jurek z Gdańska.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję, panie Jurku. Co państwo kupowali w kiosku Ruchu? 22 444 4004. Będziemy o tym mówić jeszcze przed godziną 9. O upałach też będzie w Radiu Pogoda już za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: niezniszczego.
1: Niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obóz świeży.
2: Autopromocja.
3: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 990.

0: Mleko Vita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum akademickie.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Została ostatnia reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8.31. Jeszcze niedawno, proszę Państwa, w prognozach pogody dominowały ostrzeżenia przed intensywnymi opadami, podtopieniami, gwałtownymi burzami, no ale wiele wskazuje na to, że czeka nas najsilniejsza od lat fala upałów. Tak. Pierwsze oznaki silnego ocieplenia pojawią się już pod koniec lipca, czyli tuż. W wielu rejonach temperatura może wzrosnąć do około 37 stopni Celsjusza. No ale prawdziwa fala gorąca miałaby nadejść na przełomie lipca i sierpnia. 1 sierpnia na Podkarpaciu termometry mogą pokazywać, uwaga, około 40 stopni Celsjusza. Dzień później upał ma objąć niemal cały kraj. Najbardziej ekstremalny scenariusz dotyczy 3 i 4 sierpnia. Wówczas lokalnie na południowym wschodzie temperatura mogłaby osiągnąć nawet, uwaga, 43 stopnie Celsjusza. Tak. No gdyby taki wariant się sprawdził, oznaczałoby to ustanowienie nowego rekordu temperatury w historii pomiarów Polski. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale upał na pewno nadejdzie.
1: Na pewno będzie gorąco, trzeba się obkupić arbuzami i po prostu spokojnie to przeczekać. W ogóle mam wrażenie, że w cyklach miesięcznych te upały przychodzą. Pamiętam, jak dokładnie miesiąc temu z urodzin mojej mamuni wracałam pociągiem 105 minut dłużej niż trzeba było, bo się tory wygły. Tak, i w dodatku nie działała klimatyzacja. Za klimatyzację odszkodowanie już dostałam, za opóźnienie jeszcze nie. No miejmy nadzieję, że jakoś to po prostu przetrwamy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. The Platters, Only You.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 9. Za chwilę w Radiu Pogoda ostateczne rozwikłanie tajemnicy kiosków ruchu i toalet. Ale to sobie zostawiamy na za kilka minut. Teraz wspomnijmy, co było wczoraj w jednym z etapów naszej zabawy Fundusz Czasów Pogodowych, której każdy etap kończy się 2000 złotych na wymarzone wakacje. Można to dostać od Radia Pogoda, jak było wczoraj.
1: Także mamy rozstrzygnięcie. Pan Jan niniejszym otrzymuje prawo udziału w jutrzejszym ćwierćfinale. Gratulacje, panie Janie.
2: Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo.
1: A pan Stanisław w podziękowaniu za udział w dzisiejszych rozgrywkach otrzymuje zestaw upominków od Radia Pogoda. Panie Stanisławie, myślę, że nie zmartwi się pan, jak pan dostanie nasz pogodny kubeczek, naszą pogodną torbę, książkę do czytania, no i coś tam jeszcze będzie, malutkie dodatki.
3: Bardzo się cieszę i gratuluję przeciwnikowi.
2: Dziękuję.
4: No to pan Jan po raz drugi. Idzie jak burza. Zobaczymy, czy to trwa do piątku.
0: Sprawdzimy to oczywiście i słuchajmy. Natomiast mogą się państwo zgłaszać do naszej zabawy cały czas i serdecznie do tego zapraszamy. www.radiopogoda.pl. Trzymamy kciuki.
5: Radio Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
10: Została ostatnia reklama.
11: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa supercen w Biedronce. Tylko w tę środę arbuz na wagę jedynie 99 groszy za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie lody, drugi tańszy produkt 50% taniej oraz wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Codziennie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut i będzie godzina 9. O kioskach ruchu sobie dzisiaj rozmawiamy różne rzeczy, między innymi o gazetach w teczkach. No, kto miał teczkę?
1: Tak było. Odkładały panie kioskarki teczki. Ale to, nie wiem, to dla wybranych jakoś było.
0: No, trzeba było się tam zapisać, zarejestrować po prostu. Ale jest też rzecz i zagadka taka właśnie, która nurtuje dużą część społeczeństwa. Czasem się o tym rozmawia nawet towarzysko i odczarujmy to teraz, zdejmijmy tabu z tego, gdzie w kioskach ruchu i czy w ogóle były toalety. Dzień dobry.
2: Dobry, słucham mojego ukochanego radia.
0: Dziękujemy.
2: Na pytanie pani Asi w dzisiejszym tym odpowiadam, że w ruchu, w kioskach ruchu nigdzie nie było ubikacji, trzeba było biegać do wszystkich barów okolicznych i nikt się tym nie przejmował, mimo tego, że mój tata był dyrektorem tego wielkiego przedsiębiorstwa RSW Prasa Książkarów, to nikt tam nie widział tego problemu. Pozdrawiam serdecznie, Grażyna.
0: Pozdrawiamy pani Grażynko.
1: To była ciężka praca, bo to był nie jedyny problem. Tam była ciasnota, tam były upały. Żadnej tam klimatyzacji w ogóle nie było mowy. Wiatraczek sobie ci państwo, którzy tam sprzedawali, instalowali, próbowali się jakoś chłodzić, ale generalnie to nie były najnowocześniejsze placówki handlowe.
0: Ale z drugiej strony, przepraszam najmocniej, solidarność ludzka była taka, że jak wyskoczyć na ten skobelek, zamknąć kiosk i wyskoczyć do toalety, do jakiegoś sklepu czy restauracji, nie było najmniejszego problemu. Proszę bardzo, proszę korzystać. A dzisiaj jest tak, że ktoś tam czasem nosem krzywi. No, kiedyś to były czasy, dzisiaj to nie ma czasów. Za 9:09.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage. Un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle. Il y a une éternité.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 5 minut i będzie godzina 9. Co to się będzie działo po 9? Proszę Państwa, kto...
1: Fanfary mamy?
0: Mamy.
1: Mamy, przygotowane.
0: Mamy, przygotowane. Dobrze. Jasne, że tak. Proszę Państwa, po godzinie 9 dziać się tutaj będą wielkie rzeczy. Kto przez cały miesiąc rozwiązywał krzyżówkę ze strony www.radiopogoda.pl i na antenie Radia Pogoda, rzecz jasna, słuchając nas po prostu, ten może liczyć na obsypanie deszczem nagród całym. Mnóstwo nagród mamy dla Państwa. Dobrze, dobrze, ja powiem. To są karty, taki bidon na wodę z filtrem oczywiście, jest koszulka Radia Pogoda, jest parasolka Radia Pogoda, a zwłaszcza to ostatnia jest wielce pożądanym gadżetem wśród naszych słuchaczy. Takie prezenty będziemy mieć dla kogoś, kto rozwiązywał krzyżówkę i to hasło pionowe miesięczne wysłał na adres poranek@radiopogoda.pl, więc zapraszamy serdecznie, proszę słuchać i w razie czego odbierać telefon z radia. Polecamy bardzo gorąco, natomiast w wiadomościach o silnych zjawiskach pogodowych, różnych pogodowych zagrożeniach i ochronie przed nimi, na przykładzie Włoch.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
7: Cenisz wyjątkowe i piękne rzeczy? Odwiedź Strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Znajdziesz tu największy wybór oryginalnej ceramiki bolesławieckiej w regionie. Kubki, filiżanki, czajniki, talerze, dzbanki oraz inne elementy zastawy stołowej. Czekają zarówno popularne, jak i unikatowe dekoracje. Przyjdź po gotowe zestawy podarunkowe lub zapakuj wybrane naczynia na prezent. Konkurencyjne ceny i bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Poznań, ulica Romana Maja 1 przy Rondzie Starołęka.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
13: Gdzie?
12: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom +1. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
13: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
14: I twoje też.
0: Reklama.
15: Emocje fruwają w powietrzu. Po godzinie 9 rozwiązanie miesięcznej krzyżówki w Radiu Pogoda Lipcowej. A teraz najważniejsze wiadomości.
16: Jeszcze przed końcem wakacji rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Andrzej Poczobut dostał mieszkanie w Białymstoku. Włosi zabezpieczają samochody przed gradobiciem.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
16: Dorota Werdycka. Rząd jeszcze przed końcem wakacji będzie chciał zaproponować zmiany, które mieliby odczuć kierowcy na stacjach benzynowych. Takie deklaracje składa rzecznik rządu Adam Żłapka. Podkreśla, że dotychczasowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, był bardzo drogi. Kosztował 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
18: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślam jeszcze raz, że dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
16: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów na razie monitoruje ceny paliw na rynkach światowych. A my mamy właśnie najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Iran zaatakował 3 tankowce w ciśnienie Ormuz oraz wystrzelił rakiety na bazę USA w Jordanii. To odpowiedź na uderzenie Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej w Iraku, podaje Teheran. 13 osób zginęło, około 100 zostało rannych w wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi w Japonii. Trwają poszukiwania zaginionych, w których bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Wstrząsy miały magnitudę 7,1 w skali Richtera. To jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w ostatnim czasie w tym rejonie świata, komentuje profesor Stanisław Lasowski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
19: Różnica jednego punktu, czyli pomiędzy 7 a 8, to jest energia, czy też siła tego trzęsienia ziemi jest 33 razy mniejsza. Więc tutaj rzeczywiście różnica była ogromna.
16: Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. Blisko 37 tysięcy gospodarstw na japońskiej wyspie Kyushu pozostaje bez prądu. Andrzej Poczobut, więziony przez lata przez białoruski reżim, polski dziennikarz, dostał właśnie mieszkanie w Białymstoku. Sam podkreśla, że tu będzie jego drugi dom. Pierwszym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ma zostać Grodno. W komunalnym mieszkaniu, jakie wynajmie dziennikarzowi Białystok, na co dzień będzie mieszkać jego córka studiująca w tym mieście. On sam już we wrześniu chce wrócić na Białoruś na zjazd Związku Polaków, którego jest działaczem.
20: Teraz odbywa się wyłanianie delegatów. W spokojnej atmosferze to się odbywa. Na razie żadnych przeciwdziałań temu nie ma. Też odbywają się wyjazdy dzieci, które uczą się przy Związku Polaków języka polskiego. Teraz odbywają się wyjazdy na ferie do Polski. Też przeszkód nie ma.
16: Andrzej Poczobut kilka miesięcy temu został zwolniony z białoruskiego obozu, w którym odsiadywał 8-letni wyrok. Europa zmaga się z upałami z jednej strony, z drugiej upałom towarzyszą burze i gradobicie, jak we Włoszech, w regionie Marche, czyli w Rywierze Palm nad Adriatykiem. Po ostatnim gradobiciu rekordowym uszkodzone zostało 33 tysiące aut. Dlatego przed prognozowanym kolejnym takim zjawiskiem pogodowym mieszkańcy zabezpieczają swoje samochody, kładąc na ich kołdry, ciężkie koce, kartony, deski i odwrócone stoliki.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju w Waszyngtonie. Polski tenisista pokonał wyżej notowanego Amerykanina Tomiego Pola 7-5-7-6. O ćwierćfinał zagra z Taylorem Fritzem. Do drugiej rundy w Waszyngtonie awansowała także Magdalena Frank, która wygrała 6-4-6-3 z Amerykanką Ann Lee. Polskie kluby wracają do rywalizacji w europejskich pucharach. Lech, który na wyjeździe pokonał Orchus 4-1, rewanżowy mecz drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozegra w Poznaniu o godzinie 19. Z kolei Górnik, który w Stambule przegrał z Fenerbahce 0-1, rywala z Turcji, podejmie o 20.
17: Pogoda.
16: Pogodnie i słonecznie dziś praktycznie w całym kraju, tylko na północnym wschodzie możliwe deszczowe chmury i tutaj może padać słaby, przelotny deszcz, tu też najchłodniej od 20 do 21 stopni. 25 w centrum, do 29 na zachodzie i południowym zachodzie.
17: Lato w Radiu Pogoda.
22: Lato, lato, lato czeka.
23: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
15: Zygmunt Heiser.
23: Jasia Kruk. Przypominamy, jest środa, 29 dzień lipca, 210 dzień roku. Imieniny obchodzą Maria, Marta, Olaf i Eugeniusz.
15: Życzymy wszystkiego najlepszego i już za chwileczkę, już za momencik, wielki finał miesięcznej krzyżówki w Radiu Pogoda. Od jutra nowe rozdanie, ale dzisiaj jeszcze będziemy świętować, to już za kilka minut. Tymczasem czerwone gitary.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9, proszę Państwa, i to jest ten moment.
1: To jest ten moment, kiedy na antenie Radia Pogoda serdecznie witamy Panią Aleksandrę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Panie Asiu, dzień dobry Panie Zygmuncie. Witam całe Radio Pogoda.
0: Dzień dobry, zapomniałaś Asiu dodać, cała na biało.
1: Tak, i na białym koniu jeszcze Pani Aleksandra wjeżdża. Pani Aleksandro, ale jak my słyszymy Pani uśmiech, bo to słychać, naprawdę, to jesteśmy tacy szczęśliwi. No dobrze, Pani Aleksandro, proszę podać to hasło.
2: Hasło brzmi: piosenki z moich wspomnień.
1: Tak jest!
0: Brawo!
1: O to nam chodziło. Świetnie. Właśnie, o to nam chodziło. I teraz kilka pytań, Pani Aleksandro. Czy Pani codziennie słuchała Radia Pogoda i tam sprawdzała, jakie to hasło będzie, jaka to będzie zagadka?
2: Codziennie i to razem z mężem. Pilnowaliśmy codziennie i razem rozwiązywaliśmy.
1: Cudownie.
0: Super. A czy było jakieś takie hasło, które sprawiło Państwu szczególną trudność?
2: No, były chyba tak ze dwa hasła, aha, ale w tej chwili w stresie chyba nie przypomnę sobie.
1: Na szczęście zasady były takie, że człowiek się dodzwaniał, dostawał nagrodę, ale za podanie prawidłowego, więc można było sobie tam w odpowiedni wiersz wpisać. Pani Aleksandro, to my mamy dla Pani, no i męża, jeżeli jest, była taka solidarność w rozwiązywaniu naszej miesięcznej krzyżówki,
2: tak,
1: to mamy taki komplet nagród, to jest parasolka Radia Pogoda, to są karty Radia Pogoda i to jest bidon i koszulka, więc trzeba się będzie podzielić.
2: Dla kogo ogromnie jedno, dla kogo się cieszę. Ogromnie się cieszymy oboje i jesteśmy po prostu szczęśliwi bardzo.
0: Serdecznie gratulujemy. A jeszcze tylko pytanko, w jakim mieście, gdzie Państwo mieszkają?
2: Mieszkamy w Paczkowie, to jest gmina Twarzędz.
0: O, pięknie.
1: A, czyli super. Ty w Paczkowie, bo jest jeszcze jeden Paczków.
2: Tak, tak, to jest Wielkopolska, koło Poznania, niedaleko.
1: W Paczkowie Wielkopolskim. Bardzo się cieszymy.
0: No to my Paczuszkę i do Paczkowa.
2: Bardzo się cieszymy, ogromna radość. I będziemy nową krzyżówkę rozwiązywać.
0: Tak jest,
1: jasne,
0: jutra,
1: że tak. Człowiekowi w nawyk wchodzi, to po prostu nawet jakby nie chciał, to już musi włączyć radio rano i posłuchać, co tam w krzyżówce.
2: Ale to jest ogromna przyjemność i zabawa świetna i bardzo się cieszymy.
1: Super,
0: dziękujemy,
1: że dajemy Państwu wiele radości. Państwo nam również. Od jutra startuje nowa krzyżówka. To już teraz zapraszamy serdecznie. Ona dzisiaj jeszcze pojawi się na stronie www.radiopogoda.pl. Zasady są takie. Państwo sobie tę krzyżówkę drukują z naszej strony. No i później codziennie rano po godzinie 8 słuchają Radia Pogoda i rozwiązują krzyżówkę razem z nami, a później na adres poranek@radiopogoda.pl przysyłają miesięczne hasło i pod koniec sierpnia spotykamy się znowu w takich okolicznościach jak dzisiaj z Panią Aleksandrą. Świetnie, świetnie.
3: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: 20 po 9. Państwo słuchają Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Jeszcze słówko w sprawie krzyżówki. Próbowaliśmy policzyć te wszystkie maile, które przychodziły z odpowiedziami na adres poranek@radiopogoda.pl. Około 200. Około 200 osób wysłało nam...
1: No ale tych, którzy rozwiązywali, było naprawdę dużo więcej. Jasne. To tylko ci z Państwa, którzy zdecydowali się powalczyć o główną nagrodę.
0: Za wszystkie te listy i za Państwa obecność bardzo serdecznie wszystkich dziękujemy. No gdybyśmy mogli, to byśmy każdemu dali nagrodę. Naprawdę, tacy jesteśmy. No ale zwycięzca może być tylko jeden i to była pani Aleksandra. No i dzisiaj pani Katarzyna oczywiście była zwycięzcą dziennym. Tak jak powiedzieliśmy, bawimy się jutro od nowa. Będzie nowa krzyżówka, ale dzisiaj jeszcze po południu też zabawa z nagrodami w Radiu Pogoda. Bardzo gorąco zapraszamy do słuchania programu Moniki Tarki po godzinie 14, a po godzinie 16 konkurs Daje Słowo. Będą Państwo z nami? Myślę, że tak. Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie Licea Ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl. Yeah.

0: Jest 9:30 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dzisiaj temat wywołany przez naszego słuchacza zresztą, który po nocach jeździ po całym kraju, bo jest kierowcą zawodowym i myśli sobie o różnych rzeczach i czasami tymi myślami dzieli się z nami, słuchaczami Radia Pogoda, i to jest bardzo fajne. Dzisiaj było o kioskach ruchu, których już nie ma. Ostatni kiosk ruchu jako takiego przedsiębiorstwa Ruch został zamknięty w grudniu 2024 roku. Nie ma też już praktycznie przedsiębiorstwa, chociaż takie sklepiki jak kioski ruchu cały czas są.
1: A te kioski tak stopniowo znikały, coraz mniej ich było, mniej, aż w końcu pyk, nie ma.
0: Nie wszystkie jednak, bo często ajenci, którzy prowadzili te kioski ruchu, po prostu przerobili je sobie na przykład na altankę. Wykupili i zabrali na działkę, albo otworzyli tam na przykład warzywniaczek. No i jesteśmy tego świadkami w różnych miejscach kraju. Natomiast państwo nam opowiadali głównie o tym, co się kupowało w kioskach ruchu. To była jednak prasa. Do teczek albo na wolnym rynku, że tak powiem, czyli stojąc w niebotycznej kolejce.
1: Trzeba było stać w kolejce, tak.
0: To było tak, świerszczyk, płomyczek, płomyk, świat młodych.
1: Ekspres wieczorny, no mówię ci.
0: Ja byłam dzieckiem, to ja pamiętam te dla dzieci, dokładnie, różne dzienniki, ale to też tygodniki typu Przekrój, Na Przełaj, ja pamiętam jeszcze Jestem, oczywiście Filipinka, w której były wykroje, a nie w przekroju. Ktoś nawet powiedział o Dzienniku Ludowym, ale tej wersji weekendowej, w której był kolorowy dodatek z artykułami z całego świata, różnymi. No tak jest, to są wspomnienia. Co jeszcze kupowało się w kioskach ruchu? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W kioskach ruchu jako bardzo młoda osoba chodziłam często, kupowałam żyletki dla taty, dla mamy czasami papierosy. No dzisiaj by mi nie sprzedali, jak byłam w tamtym wieku.
0: Tak.
2: Oprócz tego prasę z tak zwanej teczki, gdzie były codzienne 3 gazety. Serdecznie pozdrawiam całą redakcję. Do widzenia.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon.
1: Te żyletki to były Ravalux, potocznie nazywane Krwawalux.
0: Naprawdę. Tak. Domyślamy się wszyscy w sumie dlaczego. No tak, można się było spotkać pod kioskiem ruchu, pogadać, bo to każda dzielnica miała, poobgadywać, co tam, jak tam, coś się dzieje, wszyscy byli na bieżąco. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, bardzo państwu dziękujemy za te wszystkie wspomnienia. Super są. Zbigniew Wodecki teraz, u nas 9:33.

0: 70 tysięcy buziaków mamy dla Państwa. Dlaczego? To się za chwilę wyjaśni. Proszę zaglądać na nasze media społecznościowe, ale my tutaj jesteśmy w takich emocjach, że szok.
1: Nie spodziewaliśmy się tego. Jesteśmy naprawdę zszokowani. Wyjaśnimy, o co chodzi. Lada moment.
0: Proszę zaglądać na Facebook Radia Pogoda dosłownie za minutkę. No i zrobić radio głośniej, bo będzie Neil Diamond śpiewał Sweet Caroline, a później Barbara Rylska, Bubliczki.
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
5: Hurra, dziękuję bardzo.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
15: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
16: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
17: Gdzie?
16: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
18: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
19: I twoje też.
9: Znowu niespodzianka?
1: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.

0: No, wyjaśnijmy, wyjaśnijmy. Za 10, 10 najwyższa pora, żeby wyjaśnić.
1: 70 tysięcy słuchaczy Radia Pogoda obserwuje nas na Facebooku. Ogłosiliśmy to właśnie, podliczyliśmy to właśnie. Za każdego z Państwa, każdej tej osobie bardzo serdecznie dziękujemy. Jesteśmy niezmiernie wzruszeni. Proszę obserwować, zwłaszcza dziś, Facebook i Instagram Radia Pogoda. Za 10 minut będzie godzina 10, ale tu są ważne sprawy, żeby nie powiedzieć ważne sprawki. Piotr Sworakowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mówicie o Światowym Dniu Tygrysa.
1: Tak, oczywiście. Już było, nie mów do mnie misiu, mów do mnie tygrysie, może jeszcze dzisiaj będzie, bo słuchaczy też to bawi się, okazuje.
2: Nie, no wiadomo, ale będzie też rozgrywka funduszów czasów pogodowych, dziś ćwierćfinał. Także sprawdzimy, czy panu Janowi się znów powiedzie.
0: A pan Jan
2: też
0: taki tygrys, taki trochę powiedział tak, po tak, dwóch
2: tak,
0: dniach.
2: Walczy.
1: Proszę z nami zostać, koniecznie zapraszamy i dziękujemy. Spotykamy się jutro tutaj, proszę państwa, oczywiście w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zygmunt Heiser.
0: I Jasiek Kruk.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: sklepu Biedronka.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Tych lat nie odda nikt. Wielki przebój Iryny Santor usłyszymy zaraz po wiadomościach o 10, a potem w Radiu Pogoda pojawi się Radość o poranku, którą wyśpiewa grupa I.
12: Sprawa Sebastiana M. i wypadku na A1 wciąż bez wyroku. Prezydent na czele rankingu zaufania, duże zaufanie zyskał Krzysztof Bosak. 35 tysięcy złotych to cena za metr kwadratowy mieszkania w Zakopanem.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
12: Dorota Wertecka. Nadal nie ma wyroku dla Sebastiana M. Chodzi o wypadek z 2023 roku, kiedy na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, w wyniku czego w jego pożarze zginęła trzyosobowa rodzina. A o tym, dlaczego proces się nie kończy, Bartosz Kądziołka.
14: Obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Przed sądem zeznawał jeden z nich, do którego obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
15: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
14: A jak odpowiada prokurator Aleksander Duda?
16: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
14: Kolejna rozprawa we wrześniu. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
12: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, są podejrzani m.in. o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia czynu w warunkach recydywy. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Są pierwsze wyniki ekshumacji Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Jak na razie badacze odkryli szczątki 49 osób pochowanych w trzech zbiorowych mogiłach. To trzecia tura prac w tym miejscu. W poprzednich latach odkryto szczątki ponad 600 osób. W ekshumacjach brał udział Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, który w Ostrówkach stracił swoją rodzinę.
17: Ocalała moja mama, wujek, moja babcia. Zginął mój dziadek Jan Szwed, miał wtedy 65 lat. Zginęła moja ciocia Zofia Lewczuk z domu Szwed, z dwójką dzieci, z mężem. Z bliższej i dalszej rodziny, z Ostrówek Woli Ostrowieckiej, zginęło w sumie ponad 20 osób.
12: Prace mają się skończyć 9 sierpnia. Uroczysty pogrzeb zaplanowano na 30 sierpnia. Prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa ponad 51% badanych, pozostaje liderem rankingu zaufania. Jak wynika z sondażu Ibris dla Onetu, prezydentowi przybyło 3,5 punkta procentowego. Jeszcze większym wzrostem zaufania może się pochwalić Krzysztof Bosak o 10 punktów procentowych. Ufa mu blisko 40% badanych. W rankingu zajmuje miejsce za szefem MON-u Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Nawet 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy w centrum Zakopanego to najwyższe ceny mieszkań w Polsce. Eksperci wskazują, że rynek napędzają inwestorzy kupujący lokale pod wynajem, a mieszkań dla mieszkańców jest za mało, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
0: Drobniejsi, więksi i ci średni inwestorzy poszukują lokali na Podhalu, w szczególności w nowoczesnym designie, no i oczywiście z widokiem. Do tych lokali ustawiają się czasem nawet kolejki. A jeśli jest popyt, to cena musi rosnąć.
12: Coraz więcej młodych osób wyprowadza się więc z miasta, bo na własne mieszkanie pod Giewontem nie może sobie pozwolić.
13: Pogoda.
12: Północny wschód to rejon, w którym mogą się dziś pojawić deszczowe chmury. W pozostałych regionach pogodniej, słoneczniej i cieplej, bo na północnym wschodzie 20-21 stopni, w centralnej Polsce 25-29, na południu i południowym zachodzie.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
11: Lato czeka. Piotr Sworakowski, dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Tygrysa, a tygrys to, jak wiadomo, kot, więc może dzisiaj się nimi zajmiemy. Na przykład ciekaw jestem bardzo, czy Państwa domowy przyjaciel rzeczywiście ma w sobie coś z tygrysa. Jeśli tak, to co takiego? Co najbardziej lubi Państwa domowy tygrys? No i jak ma na imię, bo to zawsze łatwiej opowiadać. 22 444 4004. Za pół godziny mniej więcej kolejne spotkanie z Ewą Podolską i jej gościem w sprawie cukrzycy, a za chwilkę jedno wyjaśnienie dotyczące wczorajszego odcinka Szlachetnego Zdrowia.

0: Wczoraj w cyklu Szlachetne Zdrowie pani doktor Alicja Milczarczyk powiedziała te słowa.
1: Bardzo ważne jest, że w celu diagnostyki nie oznaczamy stężenia glukozy glukometrem, tylko w laboratorium. Dlatego musi odbyć się wizyta u lekarza. Lekarz w ramach badań profilaktycznych

Zależy od jakości urządzenia, którym ten pomiar wykonujemy, prawda? Pomiar cukru tym domowym glukometrem można porównać do pomiaru napięcia żarówką. Jeżeli świeci i nie pali się, prawdopodobnie wszystko gra. Ale i tak lepiej jest sprawdzić wysokość napięcia dokładniejszym miernikiem. Tak samo jest z glukometrem. On jest tylko taką żarówką. Pokazuje za wysoki lub za niski stan cukru, ale dokładność pomiaru jest żadna w porównaniu do badania w laboratorium. Dlatego glukometr warto mieć, ale dokładne badania trzeba przeprowadzać w laboratorium, no i konsultować to z lekarzem. Mam nadzieję, że pomogłem.

0: Najpiękniejsze melodie na lato wracają za chwilkę w Radiu Pogoda, a teraz przypomnienie o niedzielnych porankach. W Radiu Pogoda są bardzo literackie, bo Wojciech Masiak czyta nam kolejne fragmenty lalki Bolesława Prusa. W zeszłą niedzielę skończył w tym miejscu.
1: Po odejściu oryginalnego barona w sklepie zapanowało milczenie. Rzecki patrzył na drzwi, Klein na Rzeckiego, a Lisiecki na Mraczewskiego, który znajdując się z tyłu damy, krzywił się w sposób bardzo dwuznaczny.
0: Kolejne fragmenty powieści Bolesława Prusa, lalka, do usłyszenia w Radiu Pogoda w najbliższą niedzielę od 8 do 10. A za chwilkę Ewa Podolska i jej gość o cukrzycy w cyklu Szlachetne Zdrowie.
2: Radio Pogoda.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
1: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
2: Dzień dobry, Ewa Podolska. Kolejny odcinek Szlachetnego Zdrowia i dalej cukrzyca. I vis-a-vis mnie siedzi nasz gość, pani doktor Alicja Milczarczyk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Pani doktor, dowiedziałam się, że mam cukrzycę. Jestem przerażona. I teraz tak, jak będę ją leczyć? Co lekarz mi zaleci? Lekarstwa? Tylko?
3: Na szczęście jest dobra wiadomość, ponieważ cukrzyca może być skutecznie, bezpiecznie leczona. Podstawą leczenia jest oczywiście zmiana trybu życia. I to jest chyba najtrudniejsze dla wielu pacjentów, ale jest to bardzo ważne. Trzeba stosować zdrową dietę, bardzo istotna jest aktywność fizyczna, no i oczywiście stosowanie się do zaleceń, przyjmowanie leków, które dobiera lekarz.
2: Pani doktor, no wobec tego być może optymistyczny wniosek. Jeżeli będę brała leki, zmienię styl życia, dietę, będę się ruszała, poziom cukru spadnie, czy to znaczy, że wyleczyłam się z cukrzycy?
3: Nie, to tylko oznacza, że cukrzyca jest kontrolowana, że stężenie glukozy jest prawidłowe w zakresie normy zindywidualizowanej, dostosowanej do konkretnego pacjenta. Natomiast póki co cukrzyca jest chorobą przewlekłą, postępującą i musi być leczona do końca życia, natomiast leczenie może być modyfikowane.
2: Czyli nie ma pojęcia, wyleczona jestem.
3: Wyleczona nie, dobrze kontrolowana. Może być intensyfikacja, ale czasem i deintensyfikacja, czyli uproszczenie leczenia.
2: Proszę państwa, spotykamy się jutro i będzie mowa o tym, czy ktoś, kto ma cukrzycę, może jeść rzeczy słodkie. Do usłyszenia.
1: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
0: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
4: To jutrzejsze spotkanie w sprawie cukrzycy usłyszymy w Radiu Pogoda około 10:30, tak jak dzisiejsze.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyż

0: Nie dość, że piosenka wesoła, to jeszcze w ciągu 3 minut usłyszeliśmy historię godną pełnometrażowej komedii romantycznej, a na pewno pełnowymiarowej sztuki teatralnej w 3 aktach. Moim zdaniem mistrzostwo świata. To był Zbigniew Kurtycz. Kolejne najpiękniejsze melodie na lato już za chwilkę usłyszymy w piosenkach Serge'a Gainsbourga i Jane Birkin, a potem Wojciecha Młynarskiego.
1: Reklama.

0: produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Polska na tak. Akcja telewizji polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka elektryczna Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Została ostatnia reklama.
14: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
15: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
16: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Reklama.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spice Shop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
2: Została ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
13: Za kilka minut posłuchamy najpiękniejszych melodii na lato. Ada to nie wypada w wykonaniu Sławy Przybylskiej i iść w stronę słońca zespołu 2 plus 1. A teraz w Radiu Pogoda proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
14: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w parlamencie. Będzie pełnomocniczka do spraw promocji marki Polska. Upały wracają, a będą im towarzyszyć burze.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
14: Dorota Wardecka. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w polskim parlamencie. 40 posłów i senator będą tworzyć Rozwój Plus. Były premier zapowiada, że nie chce angażować się w partyjne rozgrywki i chce skupić się na krytyce obecnego rządu.
15: A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. My chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny. Jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd?
14: Nie jest jasne, czy dotychczasowi posłowie PiSu, którzy przeszli pod skrzydło Mateusza Morawieckiego, zostali już formalnie wykluczeni z PiSu. W Prawie i Sprawiedliwości sprawą zajmuje się rzecznik dyscyplinarny. A teraz premier, który powołał nowe stanowisko. Pełnomocniczką do spraw promocji marki Polska została Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank. Jak wyjaśnia szef rządu, jej celem będzie spójna promocja marki naszego kraju, dzięki czemu Polska ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla turystów. FIFA chce sprzedać udziały prywatnym inwestorom. To bezprecedensowa decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, której już sprzeciwia się Europejska Federacja. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
16: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć.
14: Wysokie temperatury wracają do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. W piątek w zachodnich regionach pojawią się też burze, które w sobotę dotrą na teren większości kraju, mówi Michał Folwarski z IMGW.
10: Punktowo to mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco.
14: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco albo upalnie. Warunki na szlakach w Beskidach są teraz bardzo dobre, choć wybierając się na wędrówkę, turyści muszą pamiętać o możliwych upałach, przed którymi ostrzegają już teraz goprowcy. Idąc w góry, warto pamiętać też o tym, by zaopatrzyć się w odpowiednią ilość płynów i mieć nakrycie głowy.
2: Pogoda.
14: Środa będzie pogodna w większości regionów, tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać słaby deszcz. Tu też najchłodniej, 20-21 stopni, do 25 w centralnej Polsce, 29 na zachodzie i na południowym zachodzie.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
12: Lato, lato, lato czeka.
13: Prędziutko wracamy do najpiękniejszych melodii na lato, żeby no, różne marne seriale polityczne zastąpić muzyką ulubionych artystów. Przed nami piosenki Sławy Przybylskiej, zespołu 2+1 i Dalidy. Potem jeszcze raz wrócimy do kwestii glukometru, bo państwo mają swoje opinie i świetnie. A za około pół godziny przypomnimy sobie pewną premierę filmową sprzed 38 lat. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sporakowski.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dziś.

ty masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: trudno, rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cotaż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapady, zicie i te wiecie, co ty robisz z tym.
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogo lata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał po tygodniu

0: O trochę innej sytuacji, kiedy mamy w domu glukometr i sami postanawiamy sobie mierzyć poziomy cukru. Bez konsultacji z lekarzem, bez niczego, po prostu zwykła okazja nadarza się, więc korzystamy. Ale co ja się tu będę wymądrzać, skoro są lepsi specjaliści ode mnie w tłumaczeniu? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wysłuchałam pana Bogdana o cukrzycy i glukometrach. Mhm. Pominął pan istotne słowo, które padło podczas tego programu. Dotyczy to diagnostyki. Mhm. Glukometr właśnie służy do kontroli poziomu cukru. Natomiast, żeby zdiagnozować cukrzycę, to trzeba to zrobić laboratoryjnie. Poziomem cukrzycy potwierdzić hemoglobiną glikowaną i wtedy wiemy, czy mamy cukrzycę i możemy używać glukometru do codziennej kontroli poziomu cukru. Dziękuję bardzo. Wanda z Warszawy.
0: Nie, no to ja dziękuję za to wyjaśnienie, pani Wando. Lepszego wyjaśnienia problemu nie mógłbym sobie wyobrazić. Właśnie to chciałem powiedzieć. Nawet posiadanie i używanie glukometru nie zwalnia nas od wizyty u lekarza.

0: To Zofia i Zbigniew Framerowie, wrócisz. No pewnie, że wrócą. Najpiękniejsze melodie wracają za parę minut do Radia Pogoda. Usłyszymy przeboje Violetty Villa, Simira i Mathieu, a potem przypomnimy sobie pewien film, który, z tego co mi wiadomo, cieszy się Państwa wielką sympatią.
1: Radio Pogoda.

0: sama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Została ostatnia reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: pogodne lato
1: roku 1988.
0: Z radiem Pogoda.
1: 15 sierpnia na ekrany polskich kin trafiła nowa komedia Romana Załuskiego, Kogel Mogel.
2: Bardzo elegancki kawaler, sama widziałaś. Na kulturze się zna, no i ma ten horyzont.
3: Zanuś, ten samochód to się Volkswagen nazywa.
2: On ma i horyzont, i Volkswagen, i jeszcze motor MZ ma. O, co on ma. Lepszego nie ma i nie będzie. Zaręczyny w sobotę. No, Kasiu.
1: No właśnie, Volkswagen, będę używał. Scenariusz reżyser napisał wspólnie z Iloną Łebkowską, tą samą, która potem stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych autorek scenariuszy telewizyjnych seriali i wręcz gwarancją ich popularności. Kogel Mogel nie był pierwszym sukcesem scenariusza pani Ilony. 5 lat wcześniej napisała scenariusz innego filmu Romana Załuskiego, Och, Karol. Znają go państwo między innymi dzięki tej najpiękniejszej melodii Seweryna Krajewskiego.
4: Zbaw mnie, przytul i zbaw mnie, amor tak trafi.
1: To była komedia Baw mnie, ale mam wrażenie, że Kogel Mogel jest częściej wspominany i na pewno głębiej utkwił w sercach widzów. Także 15 sierpnia tego roku minie 38. rocznica tej sympatii.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Krajobrazy już trochę jesienne w piosence Trubadurów, ale w Radiu Pogoda ciągle mamy dla Państwa najpiękniejsze melodie na lato. Za chwilkę usłyszymy przeboje Beatlesów, a potem Maryli Rodowicz.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: bombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: W końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie. Bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors komorniki.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Została ostatnia reklama.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

Jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Grupa Happy End przywita się słowami Jak się masz kochanie, a Edyta Geppert zaśpiewa Szukaj mnie. I tak się rozpocznie popołudniowa część naszego spotkania w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
16: Będzie tańsze paliwo pod koniec wakacji, ale szczegółów rząd nie ujawnia. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop na prace remontowe. Na koniec dobre informacje dla kibiców tenisa, które napłynęły z Waszyngtonu.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
16: Michał Pierzchała. Po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Na giełdach paliwowych ropa naftowa mocno drożeje w reakcji na wybuch nowych walk na Bliskim Wschodzie. Zapewne niedługo przełoży się to na ceny na stacjach w Polsce. W najlepszym wypadku obniżki zostaną zahamowane albo znów będzie drożej. Premier Donald Tusk przekonuje, że będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
18: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw. Każdy dzień jest niespodzianką, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie i sytuację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, więc przygotowujemy się do tego.
16: Szef rządu powtórzył, że to wymaga pieniędzy, a ich wygospodarowanie utrudnił prezydent, gdy nie podpisał ustawy nakładającej na koncerny paliwowe przekazania do budżetu nadmiarowych zysków, jakie spółki osiągnęły po tym, jak przed kilkoma miesiącami ceny paliw mocno poszły w górę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wakacje nie, aby nie powodować niepotrzebnych utrudnień w ruchu, ale najprawdopodobniej we wrześniu rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przybędzie trzeci pas, ma też pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. A2 na mazowiecko-łódzkim odcinku stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicach Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop albo przynajmniej jego część na prace remontowe. Takie wyliczenie przynosi raport UCE Research. Na ogół są to prostsze naprawy i odświeżenie mieszkania, ale kilkanaście procent ankietowanych zabiera się też za poważniejsze remonty. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze i obydwoje pokonali pokonali wyżej notowanych rywali. A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i Montrealu, o czym więcej powie teraz Przemysław Pozowski.
5: Kamil Majchrzak pokonał do niedawna ósmego na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
19: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
5: Wyzwanie czeka też Magdalenę Fremych, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Ann Lee jutro zagra z trzecią w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magdalinet, która teraz czeka na turniej w Toronto.
20: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
5: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
16: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę.
17: Pogoda.
16: Przez cały dzień dzisiaj będzie dużo słońca, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i tutaj możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach po południu od 20 stopni na północnym wschodzie do 25 stopni w centrum i do 29 stopni na zachodzie i południowym zachodzie.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
21: Lato, lato, lato czeka.
15: Pół godziny zostało do dzisiejszej rozgrywki funduszów czasów pogodowych, które wczoraj roboczo nazwałem ćwierćfinałem, ale nie upieram się przy tej nazwie. Natomiast będę się upierać, że w każdej chwili można i warto dołączyć do naszej zabawy, zapisując się na stronie radiopogoda.pl, wziąć w niej udział, w jej rozgrywkach, bo to może przynieść 2000 zł w finale. A to na wakacjach może bardzo ułatwić życie, zgodzą się Państwo. Skoro już mowa o wakacjach, pocztówka z Juraty za chwilkę od słuchaczki Radia Pogoda. Dzień dobry.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza.

0: Właśnie słuchaliśmy przeboju zespołu The Everly Brothers z roku 60. All I Have to Do Is Dream. Wystarczy, że o tym pomarzę. Ale bywają i takie wakacje, które same w sobie są jak marzenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Alicja z Opola. Tegoroczny odpoczynek w Juracie był bardzo wyjątkowym czasem, pełnym spokoju i pięknych widoków i morskiego klimatu. Długie spacery po plaży, szum fal i chwile relaksu pozwoliły mi naładować baterie.
0: Świetnie.
1: Jurata zachwyciła mnie swym urokiem. Z pewnością będę miło wspominać ten pobyt. A we wrześniu wybieram się jeszcze do Międzyzdrojów. Pozdrawiam.
0: Odwzajemniam pozdrowienia pani Alicjo i dziękuję za piękną dźwiękową pocztówkę z Juraty. Morze i długie spacery jego brzegiem, morski klimat zawsze się dobrze wspomina, nawet jeśli jakaś niespodziewana fala wleje się czasem do butów. To była pocztówka, teraz będą listy. Jeden wyczekiwany przez Irenę Jarocką, drugi obserwowany przez Andrzeja Sikorowskiego.

0: List do świata wraz z dziećmi pisali Andrzej Sikorowski i grupa Pod Budą. Za chwilkę usłyszymy cyganerię Anny Germana po przeboju duetu Bakara i Yes Sir I Can Boogie. Zabierzemy się za dzisiejszy pojedynek na znajomość wykonawców najpiękniejszych melodii w zabawie Fundusz Czasów Pogodowych.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz góry krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30.

0: 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze. O zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania. Prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie. Od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
2: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Została ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
14: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: już w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Dzisiaj w rozgrywce funduszów czasów pogodowych pan Jan będzie pewnie kroczyć w stronę piątkowego finału. Dzień dobry, panie Janie.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
1: A pani Joanna spróbuje przeszkodzić w tym marszu i zająć miejsce lidera wyścigu. Dzień dobry, pani Asiu.
3: Witam serdecznie.
1: To będzie pojedynek w rundach. One będą się składać z zagadek dotyczących wykonawców najpiękniejszych melodii. Po jednej zagadce dla każdej ze stron. Punkt przyznaje tylko za prawidłowe imię i nazwisko bądź nazwę wykonawcy fragmentu, który usłyszymy. I po każdej z takich rund sprawdzimy wynik rozgrywki. Jeśli będzie remis, gra toczy się dalej. Jeśli nie, zwycięża osoba, która zbierze więcej punktów, a druga osoba dostaje nagrodę pocieszenia. Także jeżeli reguły gry są jasne, przystąpilibyśmy do gry. Co państwo na to?
2: Proszę bardzo.
1: Pan Jan dzisiaj rozwiązuje zagadki jako pierwszy. Panie Janie, poproszę o imię i nazwisko wykonawcy tej najpiękniejszej melodii.
4: Cicha woda brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na...
2: Zbigniew Kurtyś.
1: Tak, oczywiście, ma pan rację, to był ten artysta. Pytanie do pani Asi. Kto to śpiewa? Tu chodzi o nazwę zespołu. I też 5 sekund na odpowiedź.
3: Nie mam pojęcia.
1: Grupy Pod Budą pani nie zna?
3: Ojejku.
1: Pani Asiu, no to wszystko wiemy, mamy jasną sytuację. Ćwierćfinał tej serii rozgrywek wygrywa pan Jan, czyli jutro o tej porze już półfinał, panie Janie.
2: Cieszę się bardzo.
3: Gratulacje, panie Janie. I trzymam kciuki za piątkowe powodzenie.
2: Dziękuję za pracę.
1: A dla pani Asi mam podziękowania za udział w naszej wakacyjnej zabawie w postaci zestawu upominków od Radia Pogoda. Przydadzą się nie tylko latem, zapewniam.
3: Oczywiście, bardzo dziękuję. To będzie piękny dzień.
1: To będzie super dzień, oczywiście, że tak. A teraz propozycja dla wszystkich państwa, jeżeli znali państwo wszystkie odpowiedzi, a jeszcze się państwo nie zgłosili do tej edycji naszej zabawy, może warto to zrobić. Wystarczy odwiedzić naszą stronę radiopogoda.pl, poświęcić dosłownie parę minut, żeby wypełnić formularz przystąpienia do funduszów czasów pogodowych. Być może jutro to państwo będą grać o udział w piątkowej grze o 2000 zł na wakacyjne wydatki. radiopogoda.pl.
0: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

0: Bohdan Łazuka za nami, przed nami najpiękniejsze melodie na lato grupy The Carpenters i Grażyny Świtały, a później po 16 u Moniki Tarki zabawa w skojarzenia, daje słowo. Bawią się Państwo? Monika oprócz tego, że daje słowo, czyli powód do skojarzeń, to za 5 dobrych skojarzeń daje też nagrodę, czyli parasolkę Radia Pogoda. A już za sam występ na naszej antenie otrzymują Państwo od Moniki pogodną talię kart. Wszystko świetnie słychać w Radiu Pogoda około 16.30.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
4: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
7: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Została ostatnia reklama.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.

0: Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpan.pl, regulaminy.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.
12: Dochodzi 13, czyli w Radiu Pogoda słuchamy teraz najważniejszych wiadomości, żeby zaraz po nich znów słuchać najpiękniejszych melodii na lato. Dua Didi, Manfreda Mena i Baw mnie Seweryna Krajewskiego.
13: Pożar teraz też w Grecji. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Niemal wszyscy Polacy domagają się podwojenia kwoty wolnej od podatku. 17-letni ratownik bohaterem. Posłuchajcie, co zrobił licealista.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Michał Pieszkała. Teraz także w Grecji potężne pożary i ewakuacje mieszkańców i turystów. To kolejny kraj po Francji, Hiszpanii i Portugalii, który zmaga się z ogniem i z nieułatwiającymi gaszenia upałami. Nowe informacje zebrał Cezary Jaszczyk.
14: W związku z potężnym pożarem lasu służby zarządziły dziś ewakuację mieszkańców na greckiej wyspie Paros. Ogień zagraża kilku miejscowościom. Poważne pożary do tej pory oszczędzały Grecję. Ale jak podkreślają miejscowe media, służby wyciągnęły wnioski z poprzednich trudnych lat. Grecy mają obecnie 85 samolotów gaśniczych, 18 tysięcy strażaków zawodowych i sezonowych oraz system wczesnego ostrzegania wspierany przez 4 satelity i 100 dronów. Ponad 1000 strażaków walczy obecnie z kilkoma pożarami w północnej Portugalii. Walka z żywiołem, choć sytuacja jest już nieco lepsza, nadal trwa we Francji i w Hiszpanii.
13: 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Obecnie jest to 30 tysięcy nieopodatkowanych złotych. Ankietowani przekonują, że kwota wolna powinna wzrosnąć jeszcze w tej kadencji Sejmu. Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych. Już nie tylko stowarzyszenie, ale ma powstać też sejmowy klub o nazwie Rozwój Plus. Jego utworzenie zapowiedział wraz z grupą 40 polityków Mateusz Morawiecki. Jeszcze dziś wszystkie dokumenty mają trafić do Kancelarii Sejmu. Choć nie wiadomo, czy to się uda, bo nadal są członkami klubu PiS. Musieliby z niego sami wystąpić, ale tego nie robią, bo czekają, aż zostaną usunięci. Wydawało się, że stanie się to wczoraj, bo tak wcześniej zapowiadał Jarosław Kaczyński, ale ostatecznie zwolennicy Morawieckiego w partii i klubie nadal są.
15: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej.
13: Politycy skupieni wokół Morawieckiego mają już swoje plany. to przede wszystkim piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami. Sopocka Marina będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej, która, jak mówi prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim, kosztować ma blisko 7 milionów złotych.
7: W ramach tych środków będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
13: Na niektóre z nich będą wyposażone w specjalne podnośniki do przenoszenia osób z niepełnosprawnością. Uspokajam, remont nie przeszkodzi w planach wakacyjnych, zacznie się po zakończeniu sezonu żeglarskiego. 17-letni licealista spod Rzymu, pracujący jako ratownik na nadmorskiej plaży, jednego dnia uratował 8 osób, które kąpały się mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Włoskie media okrzyknęły go bohaterem i przy tej okazji ponowiły apele o rozwagę. W miejscu, gdzie to się działo, przebywa na wakacjach tysiące Rzymian i turystów. Są tam piaszczyste plaże z łagodnym zajściem do czystego i przejrzystego morza. Jednak kiedy ono jest wzburzone, zagrożenie dla osób, które lekkomyślnie wchodzą do wody, może być bardzo poważne, o czym przekonali się wszyscy uratowani przez licealistę.
1: Pogoda.
13: Najcieplej jest na zachodzie i południowym zachodzie, do 29 stopni, w centrum 25, a najmniej około 20 stopni. Termometry pokazują na północnym wschodzie. Środa w większości kraju słoneczna, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i przelotny deszcz.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
12: Aktualności za nami, przed nami samo piękno, czyli najpiękniejsze melodie na lato i letnie klimaty. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Tygrysa, ale państwo jakoś niechętnie mówią, co państwa domowe tygrysy mają w sobie z tych prawdziwych, dzikich. Więc wrócimy do jednego z tematów poruszonych w porannym programie Radia Pogoda, czyli do kiosków, bo opowieść będzie, no, taka ludzko-zwierzęca. Piotr Sforakowski, dzień dobry.
17: There she was, just

0: Ludmiła Jakubczak, czego chyba nie trzeba Państwu przypominać, bo szeptem należy do Państwa ulubionych piosenek z jej repertuaru. Za chwilkę posłuchamy przeboju zespołu Mango Jerry in the Summertime, w sam raz na lato, a teraz wracam nie tyle do tematu, który rano poruszył słuchacz Radia Pogoda, czyli do znikania kiosków ruchu, ile do samych kiosków i tego, co się działo w kolejkach do nich przed laty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Ada z Warszawy. Chcę się podzielić taką anegdotą na temat kiosku ruchu. Mm-hmm. Czekając kiedyś na gazetę, przy kiosku ruchu kolejka była. Stałam w tej kolejce razem z moim psem. A był to hart afgański, no, który wzbudzał sobą duże zainteresowanie. Nagle słyszę za sobą głos. Śliczno to ty moja. Myśląc, że to do mnie, oglądam się, a ten pan mówi do mojego psa. Tak to czasami bywa. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No właśnie, a już zapowiadało się obiecująco, prawda? Ale mam nadzieję, że to był odosobniony przypadek.

Karyn Stanek w Radiu Pogoda. Dzisiaj środa, więc może warto podpowiedzieć Państwu, że w tę niedzielę między 10 a 14 czekają nas 4 godziny w towarzystwie Maryli Rodowicz i jej 6 płyty Sing Sing. Nad stroną muzyczną płyty i jej brzmieniem czuwał Jan Ptaszyn-Wróblewski, a na tej płycie znalazły się świetne piosenki, między innymi Damą Być, Moja Mama Jest Przy Forsie, Ludzkie Gadanie, no i oczywiście tytułowa Sing Sing. O płycie opowie Asia Kruk, więc myślę, że Państwo będą zadowoleni z tych opowieści, które Asia ma w zanadrzu i ujawni w niedzielę w Radiu Pogoda między 10 a 14. Radio Pogoda.

Radio Pogoda słuchaliśmy przeboju Tonego Orlando z 73 roku Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree, czyli zawiąż żółtą wstążkę wokół starego dębu. Taki troszeczkę łamaniec językowy. Ta żółta wstążka zawiązywana wokół drzewa była, jak usłyszałem kiedyś, starym zwyczajem amerykańskim, anglosaskim, sięgającym XIX wieku jeszcze. Chodziło o różne sprawy. Upamiętnienie osoby, która zmarła także, ale również danie wyraźnego sygnału, że ktoś jest bardzo oczekiwany, na przykład w domu, jak w przypadku Tonego Orlando. Nie wiem, czy i u nas istniał podobny zwyczaj, ale mam wrażenie, że jakiś sygnał musiał być widoczny, że wędrowiec jest mile widziany u celu, czyli w domu właśnie. A sama piosenka była oczywiście wielkim przebojem Tonego Orlando w 73 roku, jak powiedziałem, chociaż nie on miał być wykonawcą tego utworu. Pierwszym, któremu twórcy zaoferowali nagranie, był Ringo Starr, ale Ringo odrzucił propozycję, określając ją jako słabą. Ciekawe, czy potem sobie pluł w brodę, chociaż troszkę, że Toniemu Orlando tak pięknie udało się przebić na listach przebojów. Przed nami wspomnienia lat 20. i lat 30. według Ludmiły Warzechy z filmu o tym samym tytule.

Kalinowe Serce i Kalina Jędrusik. W Warszawie jest takie miejsce, które właściciele nazwali Kalinowe Serce właśnie i od czasu do czasu są tam organizowane koncerty, więc zdarza mi się tam bywać. I wcale niekoniecznie są to koncerty związane z repertuarem Kaliny Jędrusik. Za chwilkę posłuchamy najpiękniejszych melodii Heleny Wondraczkowej i zespołu Czerwony Tulipan, a od 14 o Państwa pogodny nastrój popołudniowy zadba Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Homo-homi.
3: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
2: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Biedronką.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.
11: Została ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Reklama. Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizor.

0: Została ostatnia reklama.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
2: Reklama.
3: Słuchają Państwo najpiękniejszych melodii na lato w Radiu Pogoda. Za kilka minut muzyczne spotkanie z Marią Koterską czy Anną Jurksztowicz, ale na razie wiadomość. Jest 14.
4: 36 stopni w cieniu, niemal w całej Polsce będzie upalnie. Jest 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o brutalne pobicie Ukraińców. Piłkarska Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. O wieczornych meczach opowiemy za chwilę.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
4: Michał Pierzchała. Wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia dla większości Polski, w tym najwyższe 3 stopnia dla południowego zachodu w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu Wielkopolski. Temperatura może dochodzić do 36 stopni w cieniu. Alerty są dla 15 województw. Zaczną obowiązywać od jutra, od południa i potrwają do końca piątku. Adam C. za brutalne pobicie we Wrocławiu. Pary z Ukrainy trafi do aresztu. 45-latek był wcześniej karany, jest powiązany z pseudoklubem bokserskim. Według śledczych powodem napaści i pobicia Ukraińców była ich narodowość. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące, mówi prokurator Beata Łęcka.
6: Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń. Obawa ucieczki. Podejrzany odpowiada w warunkach powrotu do przestępstwa i zachodzi realna obawa, iż może utrudniać postępowanie.
4: Według obrońców Adama C. napaść nie była na tle narodowościowym. Sam podejrzany powiedział krótko, że to on został zaatakowany, że nie lubi bić kobiet, ale go bili i że żałuje. Sąd jeszcze rozpatruje wniosek o aresztowanie drugiego z podejrzanych, 27-latka, a policja nadal szuka trzeciego napastnika. Prezydent Ukrainy w Polsce. Jeszcze dziś w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Tematem rozmowy, jak podała kancelaria premiera, ma być podsumowanie wizyty Zełenskiego w USA i jego spotkania z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca wczoraj rozmawiał w Waszyngtonie m.in. o rakietach do systemów Patriot. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem. Adwokatka po 5 latach zastąpiła na stanowisku profesora Marcina Wiącka. Nie będzie dorożek na krakowskim rynku głównym. Tymczasowo postój z dorożkami został zamknięty do wtorku, a dodatkowo w sobotę i niedzielę w ogóle dorożki nie będą mogły przejechać przez rynek. Powodem są przygotowania i same zawody Ironman. Podpowiadamy zawczasu, gdyby ktoś miał te najbliższe wakacyjne dni chęć skorzystać z przejażdżki dorożkami. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dzisiaj duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. Przemysław Pozowski teraz ze szczegółami.
7: Ten drugi klub to Górnik. Zabrzanie o 20 podejmował Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Samedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michal Gasparik.
8: To się zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
7: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
9: Papier nie gra. Wiemy, że mają duże jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach taki KP Verde, gdzie są dobrze zorganizowani. Z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
7: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą duńskie Orhus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
4: Będziemy oglądać.
5: Pogoda.
4: Przelotne opady deszczu tylko na północnym wschodzie, gdzie indziej dużo słońca. Na termometrach od 20 stopni właśnie na północnym wschodzie do 25 w centrum i do 29 stopni na zachodzie. Jutro powrót upałów. Miejscami termometry pokażą 36 stopni.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato. poczeka.
3: No i za chwilę wracamy do tych najpiękniejszych melodii. Będą nam towarzyszyć w to dzisiejsze piękne, letnie, wakacyjne popołudnie. Ale oprócz tego też na naszej antenie Klub Pogodnych Ludzi, bo mam dla kogoś z Państwa legitymację członkowską naszego klubu i radiopogodową przypinkę. Po 16 zaproszę Was na konkurs. Daję słowa, do wygrania będą karty Radia Pogoda. No i nasza parasolka, która jest nie tylko na deszcz, można się też nie uchronić przed mocno palącym słońcem. A za chwilę Anna Jurksztowicz na naszej antenie Diamentowy Kolczyk, ale wcześniej tradycyjnie pozdrowienia od kogoś z Państwa.
11: Witam serdecznie. Pozdrawiam, miłego dzionka.
3: Dziękujemy i nawzajem. No, ten śmiech jest zaraźliwy.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Brzydula i Rydzielec, Maria Koterwska, która po nagraniu tej piosenki powiedziała w jednym z wywiadów żartobliwie, że wcale nie jestem aż taka brzydka i aż taka ruda, ale po pewnym czasie mówiła, że bardzo pokochała tę siebie, tą swoją postać w tej piosence. A za chwilę Majka Jeżowska, najpiękniejsza w klasie i charakterystyczny początek, czyli hulali po polu i pili kakao. Wczoraj Państwo wspominali ten utwór jako jeden z takich Waszych utworów kojarzących się z latem, z wakacjami, z taką beztroską, chociaż przecież cały tekst jest jednak o szkole i o takim szkolnym zauroczeniu. Jeżeli chodzi o hulali po polu i pili kakao, to przyczynił się do tego, proszę Państwa, Julian Tuwim, czyli nasz słynny poeta, który podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych spotkał Hawajkę i zachwycił się melodyjnością jej języka, no i chcąc zrobić na niej wrażenie, wypowiedział po polsku trochę nonsensowne, ale takie śpiewne zdanie: mali na polu hulali i pili kakao. A kobieta była przekonana, że to jest komplement w jej rodzinnym języku, który oznacza: jesteś naprawdę piękna. No i właśnie to postanowił wykorzystać autor tego tekstu.

0: listopadzie, proszę Państwa, zapoznamy się z pasjami Jerzego Połomskiego, podróżami, poznamy jego wrażliwość na sztukę, jego zainteresowanie architekturą, zobaczymy sposób, w jaki kolekcjonował swoje wspomnienia, jego osobiste notatki, zapiski, a nawet nagrania, proszę Państwa, na kasecie. To wszystko na wystawie, którą zobaczymy w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Przypominam, otwarcie wystawy 19 listopada pod patronatem oczywiście Radia Pogoda. Będziemy tam, żeby spotkać się z Państwem, ale zanim spotkamy się w Opolu, spotkamy się w innym pięknym polskim mieście. W jakich okolicznościach i kiedy, powiem Państwu już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.

wszystko to, co złe, Zbigniew Wodecki, oczywiście piosenka o miłości, ale też o takiej radości życia, żeby zostawić wszystko to, co smutne, sprawić, czy zrobić coś, żeby nasze dni znów były kolorowe, po prostu czerpać z życia, nawet takimi małymi kęskami, póki jeszcze tylko można. I tak a propos, proszę Państwa, to zapowiada się bardzo kolorowy wrześniowy piątek. 18 września spotkajmy się razem w pięknym Wrocławiu, na wrocławskich dniach seniora. Oczywiście będzie Marsz Kapeluszy i dlatego mówię o tych kolorach, które można wprowadzić do swojego życia. Marsz Kapeluszy startuje 14.30 18 września, przejdzie wokół wrocławskiego rynku, jak zresztą co roku i jak co roku my też będziemy w tym wspaniałym wydarzeniu uczestniczyć. Pojawimy się na miejscu, będzie można się spotkać. Państwo z nami, a my z Państwem. A od godziny 16 wrocławski rynek zamieni się w największy parkiet taneczny pod gołym niebem, a do wspólnej zabawy przy najpiękniejszych melodiach oczywiście zaproszą Zygmunt Heiser i Asia Kruk i to będzie prywatka z Radiem Pogoda, na którą już teraz zapraszam. No i nie zabraknie też występu gwiazdy. Tym razem na scenie we Wrocławiu pojawi się Halina Frąckowiak, która niedawno opowiadała na naszej antenie o swoich najpiękniejszych melodiach. Osoba niezwykle sympatyczna, niezwykle ciepła, przy okazji mająca na swoim koncie wiele znakomitych przebojów, które usłyszymy, proszę Państwa, już w czasie wrocławskich Dni Seniora. Przypomnę, spotykamy się w piątek, 18 września. A Halina Frąckowiak teraz w Radiu Pogoda. Jeden z jej największych przebojów, Timpan Alley.

0: Maciej Kosowski, czerwono-czarni dwudziestolatki i teraz pewnie wiele osób pomyślało sobie, a co ja takiego robiłem, jak miałem 20 lat, albo robiłam. No, ja już byłam zakochana, wtedy na pewno studiowałam dziennikarstwo, pracowałam już w radiu, zarabiałam swoje pierwsze pieniądze, więc rodzice pożyczyli mi na starego malucha, który potem okazał się składakiem i powoli go spłacałam, także miałam już nawet wtedy swój pierwszy samochód. Także, no, dwudziestolatkiem fajnie być, proszę Państwa, no ale nie zostaje się nim na całe życie. Niemniej wspomnienia są miłe. Już niedługo jej portret Bogusława Meca, a później grupa Respekt i cały maj. Bardzo lubię ten utwór.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once a Miele. Always Emile.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
8: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze, o zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie od poniedziałku do piątku po 10.30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
9: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
10: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
11: Gdzie?
10: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom +1. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też.
14: Została ostatnia reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka. Naprawdę.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors komorniki.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Została ostatnia reklama.
12: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Reklama.
13: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
14: To jest letnie, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda i z najpiękniejszymi melodiami, takimi jak na przykład Adio Pomidory Wiesława Michnikowskiego czy Żegnaj Kotku Hanny Banaszak. Za chwilę to usłyszymy, ale na razie wiadomości. Jest 15.
15: Wracają upały, gorąco będzie od jutra prawie w całej Polsce. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami nie przyznała się do winy. Na kilkudziesięciu kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Nadciąga fala gorąca. Prawie w całym kraju, oprócz północno-wschodniej części, ma być od jutra upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia, również te najwyższego, trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie w Lubuskim, zachodnim krańcu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku. Tu temperatura może przekroczyć 36 stopni, ale możliwe, że wartości maksymalne będą jeszcze wyższe, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
16: Będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
15: Niestety czekają nas też tak zwane tropikalne noce z temperaturą powyżej 20 stopni. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują do końca piątku. Koniec tygodnia przyniesie za to burze. Miejscami mogą być intensywne. Pali się hala, w której produkowane są tworzywa sztuczne, to w Skorzewie na Pomorzu. Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich zabudowań. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB, mówiący m.in. o dużym zadymieniu i o tym, aby nie otwierać okien. SMS-y otrzymały osoby przebywające w powiatach kościerskim i kartuskim. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami oferowała w internecie suplementy własnej marki, które, jak przekonywała, mogły wspierać leczenie chorób tarczycy, m.in. chorobę Hashimoto. W rzeczywistości, zdaniem prokuratury, preparaty nie spełniały wymogów określonych w ustawie, aby móc tak twierdzić. Piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale złożyła wyjaśnienia. Grozi jej kara grzywny. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA, czyli piłkarskiej centrali, dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym Mistrzostw Świata. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Przemysław Pozowski.
17: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. I to nie dziwi, bo na linii FIFA-UEFA zgrzyta od dawna, a szef europejskiej piłki Aleksander Czeferin nawet nie pofatygował się, by obejrzeć na żywo finał Mistrzostw Świata, czyli flagową imprezę FIFA.
15: Na 76 kąpieliskach na wybrzeżu jest zakaz kąpieli. Większość z nich zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na 3 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu pogorszenia jakości wody, zakwitu sinic i wykrycia bakterii. Dziś nie wolno się kąpać m.in. w Lubiatowie, Jastarni i Juracie, również w Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Kołobrzegu i Jarosławcu. Czerwona flaga także na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, m.in. w Sztutowie i Krynicy Morskiej.
11: Pogoda.
15: Wieczorem i w nocy wszędzie powinno być pogodnie, chociaż na północy i północnym wschodzie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność na drodze. Nocą na ogół od 14 do 18 stopni. A jutro w dzień upalnie do 36 stopni na zachodzie, w centrum 31, najchłodniej 26 na północnym wschodzie.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
14: 4 minuty po godzinie 15 to jest nasze wspólne pogodne popołudnie. Oczywiście z najpiękniejszymi melodiami, a niektóre z nich pojawiają się na Państwa życzenie i za kilka minut właśnie taka piosenka na antenie Radia Pogoda. Ale powiem też o tym, jak to możliwe, że pomidory rosną w środku blokowiska.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

cię. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Bogdan, trzymaj się, to był Bogdan Łazuka w Radiu Pogoda, a teraz...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Nie chcą Państwo usłyszeć na naszej antenie jakiś utwór, albo z jakiejś okazji, albo na przykład wiąże się on z jakimiś wspomnieniami wakacyjnymi czy letnimi, albo po prostu dawno go nie słyszeliście, to można zadzwonić pod numer 22 440 44004 i zostawić taką wiadomość dla mnie. Ja zapisuję te wszystkie Wasze prośby do kolejki. No i właśnie, dzisiaj czas na spełnienie takiej oto prośby od Państwa. Halo?
2: Dzień dobry. Ja dzwonię z taką bardzo gorącą, serdeczną prośbą. Moja mama jest wierną słuchaczką Waszego radia. Codziennie, każdy dzień zaczyna z Wami. Wstaje codziennie o 5:00 i kończy dzień też z Wami. Miała taką bardzo gorącą prośbę. Czy mogłabym poprosić o piosenkę z okazji urodzin dla mojej mamy, Andrzeja Freinta, ze starej płyty? Wiem, że w soboty, w niedzielę nie ma tego koncertu życzeń, więc taka moja gorąca prośba. Czy mogę poprosić o tą piosenkę dla mojej mamy? Dziękuję, do widzenia.
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej, z najlepszymi życzeniami, ale przypominam, że koncert życzeń i Robert Janowski wracają na naszą antenę po wakacjach.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

0: It's my party, Leslie Gore w Radiu Pogoda. Przypominam, że w każdy piątek potańcówka pogodna z Radiem Pogoda rusza o godzinie 18. Dużo muzyki, prawie w ogóle nie ma gadania, także można się, proszę Państwa, bawić w najlepsze. No a taka potańcówka pod gołym niebem, przypomnę, już 18 września we Wrocławiu. Tam się spotykamy i bawimy się przy najpiękniejszych melodiach z Radia Pogoda.
1: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop, mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony, www.spyshop.pl.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Media Expert.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień.

zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone.

Dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę.

Na mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio.

No już właściwie zapomnieliśmy o tym, że kiedyś pomidorów nie można było kupić zimą, także mieliśmy je zamknięte tylko w słoikach. Wiesław Michnikowski przed momentem w Radiu Pogoda. A czy wiedzą Państwo, że między blokami mogą rosnąć pomidory, ogórki, małe drzewa owocowe? Taki pomysł właśnie wykiełkował w Łodzi. Powstał tam zielony zakątek sąsiedzki na osiedlu Redkinia. To jest taka przestrzeń wspólna dla mieszkańców, przestrzeń ogrodnicza utworzona między blokami, a mieszkańcy, którzy no nie mają własnych działek ani żadnego kawałka ziemi, tylko malutkie balkoniki, mogą tam w tym zakątku sadzić warzywa, owoce, krzewy, niewielkie drzewa owocowe. Postawiono tam takie drewniane grządki, jest też kompostownik, system, który wykorzystuje zebraną deszczówkę do podlewania tego wszystkiego. No i oczywiście są też ławeczki, miejsca do odpoczynku i rozmowy. Bardzo fajny pomysł, który no myślę, że inne blokowiska i osiedla też powinny podpatrzeć i fajnie by było, żeby też takie pomysły kiełkowały i w innych miejscach, gdzie jest dużo bloków, dużo betonu, dużo parkingów, a bardzo mało zieleni. No i przy okazji też przy takim wspólnym ogródku, jak nie będzie kłótni o miedzę oczywiście, mogą wykiełkować jakieś międzysąsiedzkie przyjaźnie.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: Janusz Gniatkowski w jego wykonaniu Arrivederci Roma na antenie Radia Pogoda. Za chwilę pojedziemy do Tomaszowa z Ewą Demarczyk. Posłuchamy Roya Orbisona. I to są, mam nadzieję, piosenki z waszych wspomnień. I tak a propos, to właśnie takie hasło było, proszę państwa, w krzyżówce, w pogodnej krzyżówce, którą codziennie państwo rozwiązują, Zasią i Zygmuntem w pogodnym poranku. Hasło brzmiało: piosenki z moich wspomnień. No i tym hasłem zamknęliśmy krzyżówkę lipcową, a jutro rozpoczniemy zupełnie nową krzyżówkę na antenie Radia Pogoda. Będziemy wspólnie rozwiązywać poszczególne hasła. Codziennie za jedno z nich mogą państwo wygrywać nagrody. W tym tygodniu to butelka na wodę z filtrem z limitowanej edycji Radia Pogoda, a dodatkowo można wygrać koszulkę naszą radiopogodową z napisem "Pogoda mi w duszy gra". Także jutro zaczynamy nową krzyżówkę i znajdą ją państwo jutro też na pewno na naszej stronie internetowej, także warto do niej zajrzeć i po prostu bawić się razem z nami codziennie rano.
1: Autopromocja.
2: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence "Jadą szkoły na wykopki". Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Teju śpiewał Zbigniew Wodecki.
3: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
8: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
9: Gdzie?
8: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
10: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
11: I twoje też.
12: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjacka. Licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i
9: wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
19: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Castorama!
22: Teoria
23: i praktyka.
22: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
23: Trawnik, kwiaty?
22: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
24: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Reklama.
26: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Została ostatnia reklama.
10: Mamo, one latają wszędzie!
11: I mogą usiąść nawet na tobie.
12: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
13: Reklama.
14: To jest Radio Pogoda o godzinie 16:00. Czas na najnowsze wiadomości. A tuż po nich Anna Jantar zaśpiewa Za każdy uśmiech.
15: Lekarze walczą o życie chłopca, który topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Do Polski wracają upały, jutro temperatura do 36 stopni. Co robi Polak na urlopie? Często myśli o pracy. Tak wynika z nowego sondażu.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
15: Michał Pierzchała. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie 7-letniego chłopca, który trafił do szpitala w poniedziałek po wypadku w akwaparku Fala. Dziecko brało udział w wakacyjnym kursie pływania. W pewnym momencie znalazło się pod wodą. Zostało zauważone przez przypadkowego świadka, jednego z mężczyzn, który był w tym czasie na pływalni. Reanimacja chłopca trwała pół godziny.
16: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
15: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których miejsce wypadku było widoczne. Akwapark przyznaje, że coś nie zadziałało. Marcin Masłowski.
17: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędami ludzkimi.
15: Dziecko pod wodą w pełnym zanurzeniu miało spędzić w sumie 6 minut. Wcześniej przez mniej więcej 3 minuty wynurzało się i zanurzało pod wodą. Nagrały to kamery monitoringu. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie, zwłaszcza na południowym zachodzie, do 36 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinny zostać w domu. Wszelkie aktywności warto zaplanować rano albo późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego.
18: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, o takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
15: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć czy zaostrzeń chorób kardiologicznych. Według naszych informacji rozpoczęło się już spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Rozmowa odbywa się w Lublinie. Zełenski wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wczoraj rozmawiał z Donaldem Trumpem i zapewne zrelacjonuje Tuskowi przebieg tego spotkania, na którym mowa była m.in. o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. O licencję stara się także Polska. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, wynika z badania opublikowanego na łamach Prawo.pl. To odcięcie polega na tym, że nie sprawdzamy służbowych wiadomości i nie odbieramy telefonów z pracy. Pozostali 60% na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. Prawie połowa osób w tej grupie czasami zerka na maila albo myśli o obowiązkach. Co dziesiąta osoba regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie. Warto zapisać sobie w kalendarzu przy 5 sierpnia hasło Księżyc. bo to właśnie wtedy, według wyliczeń naukowców, na Księżycu może rozbić się górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Astronomowie z kilkunastu uczelni zachęcają do obserwacji obserwatoria profesjonalne i miłośników astronomii. Byłaby to bowiem okazja do zarejestrowania takiego zderzenia na żywo. Według obliczeń człon rakiety o długości prawie 14 metrów i średnicy 4 metrów może w przyszłą środę rozbić się na Księżycu około godziny 8:35 polskiego czasu. Uderzy blisko krawędzi Księżyca. Błysk będzie trwał mniej niż sekundę.
0: Radio Pogoda. Co jest grane?
13: Patrycja Strupińska, zapraszam. Halo Poznań. Już jutro czeka Was muzyczny wieczór nad Rusałką. O 21:00 koncert Leona Krześniaka, producenta młodego pokolenia, autora radiowych hitów, który z powodzeniem rozwija solową karierę. Do zobaczenia przy Golęcińskiej 27 w Poznaniu. Wstęp jest wolny. Tymczasem muzyka, teatr i letni klimat rozbrzmiewają w Pruszczu Gdańskim, a to za sprawą 18. edycji Faktorii Kultury. W programie bezpłatne koncerty i spektakle dla całych rodzin. A w piątek na scenie ikona polskiej piosenki Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Natomiast Wolin od jutra przenosi się do epoki Słowian i Wikingów. Czekają Was bitwy wojowników, pokazy rzemiosła i niezwykły teatr obrazu. To akurat w piątek o 19:00 na scenie nad Dziwną.
0: Pogoda.
15: Wieczór i noc będą pogodne. Miejscami na północy i północnym wschodzie mogą pojawić się mgły. Jutro w dzień bezchmurnie albo tylko małe zachmurzenie. Będzie więc słonecznie i bardzo ciepło, zwłaszcza na zachodzie do 36 stopni. W centrum jutro 31. Najchłodniej na północnym wschodzie i w Bieszczadach 26.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
14: A za niecałe pół godziny na naszej antenie wakacyjny letni konkurs Radio Pogoda, czyli daję słowo, można będzie zdobyć kartę do gry i parasolkę, która, przypominam, przydaje się nie tylko w czasie deszczu, można też jej używać, jak zbyt mocno świeci słońce.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
14: Witam po 16:00. Anna Jantar teraz za każdy uśmiech.

0: Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, ten tekst napisał Wojciech Młynarski, a już w niedzielę, proszę Państwa, w naszej audycji Płyta na lata usłyszymy m.in. o piosenkach, do których teksty pisała Agnieszka Osiecka, bo Asia Kruk opowie Państwu o płycie Maryli Rodowicz Sing Sing. Za chwilę usłyszymy tytułową piosenkę z tego albumu. No właśnie, teksty Agnieszka Osiecka, kompozycje Jacek Mikuła, na przynajmniej tych największych przebojów na tej płycie. No i podobno Jacek Mikuła zamknął Agnieszkę Osiecką u siebie w mieszkaniu w Zabrzu, żeby napisała jak najszybciej teksty do jego kompozycji, a sama Agnieszka Osiecka tak o tym opowiadała.
1: Ja pamiętam, że do tego Zabrza pojechałam z Zakopanego taksówką. Cały czas żałowałam tych pieniędzy. To jest dla mnie typowe. Ja wydaję i potem żałuję. To samo robię z prezentami. W każdym razie przyjechałam do Mikuły taksówką. On usiadł do fortepianu i zagrał mi od razu te trzy jakby wielkie, wielkie melodie Jacka Mikuły, to znaczy Sing Sing, Damą Być i chyba jakiś wariant późniejszej jego piosenki Nie ma jak pompa. Ja te piosenki napisałam od razu, 2 czy 3 dni, także jak już wróciłam do Warszawy, to Marylka miała je gotowe.
0: Więcej tajemnic, ciekawostek związaną z tymi piosenkami usłyszycie już w niedzielę między 10 a 14.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
2: Już świt.
3: Jadwiga Prolińska najpierw była aktorką, a potem, jak mówiła sobie, pieśniarką, bo mówiła, że piosenkarką można zostać, a pieśniarką trzeba się urodzić. Śpiewała Pójdę na stare miasto, Każda miłość jest pierwsza, Żyje się raz, Meksikane. A Lucjan Kedryjski pisał o niej, że ma tak nośny głos, że zbędne wydają się dla niej wszelkie mikrofony. Z kolei Joanna Rawik mówiła o niej, że żadne zdjęcie nie odda jej wyjątkowej urody. Jadwiga Prolińska przed momentem w Radiu Pogoda. Już niedługo Hanna Konieczna o gafach, Monika Borys o Królu Złotym, a potem daje słowo, czyli wakacyjny konkurs Radia Pogoda. Karty Radia Pogoda to jest nagroda gwarantowana, a dodatkowo można zdobyć naszą parasolkę. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Nasz numer 22 444 4004.
4: Radio Pogoda.

0: tym razem dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem.
1: Autopromocja. Jak wygrać 2000 zł na wymagania?

0: lekko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media

0: Radio Pogoda, czas na konkurs.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A ja dzisiaj witam panią Irenę. Dzień dobry, pani Ireno.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pani Irena powiedziała mi poza anteną, że mieszka w Jastarni, czyli w miejscu, do którego większość Polaków jeździ na wakacje.
2: Tak, oczywiście.
0: Ale domyślam się, że nie czuje się pani cały czas, jakby była na wakacjach, pani Ireno.
2: No nie, raczej nie.
0: Jak tam sezon w tym roku? Sporo osób przyjeżdża do Jastarni?
2: No w tym roku jest słabo, bo pogoda jest taka kiepska.
0: Kapryśna, no właśnie. No nie wiem, dlaczego właśnie wszyscy się boją brzydkiej pogody. Przecież wtedy też można robić ciekawe rzeczy i się nie nudzić, prawda?
2: Dokładnie.
0: Zwłaszcza w takim pięknym miejscu jak Jastarnia i w ogóle cały Półwysep Helski. No dobrze, tak. Pani Irena, my tu gadu, a tymczasem przecież o konkurs chodzi, prawda? Daję słowo. Tak. Przypomnę zasady. Za chwilę pani wybierze sobie słowo, na jaką ono ma być literę. Potem ja podam to słowo i włączę od razu stoper. Będzie pani miała 15 sekund na to, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Na jaką literkę ma być słowo, pani Ireno?
2: No, może być K.
0: K, dobrze. To ja mam już w głowie to słowo na K. I uwaga, daję słowo kawka.
2: Kawka?
0: Tak.
2: Ekspres. Ale kawa do picia, tak?
0: Kawka, słowo kawka, z czym się kojarzy?
2: No, z ekspresem, z aromatem.
0: Czas minął, pani Irena. No ptak, ziarna, bo kawka to też ptaszek przecież. Woda, bo jest potrzebna do tego, mleko.
2: No tak, ja myślałam o kawce takiej.
0: Kawka. No z wieloma rzeczami może się skojarzyć, ale ma pani karty Radia Pogoda. Także jak deszcz się pojawi, to można sobie pograć, pani Ireno. Także gratuluję serdecznie i pozdrawiam.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Święty Antoni, Święty Antoni, strach mnie od rana opada. Palą mnie skronie, w uszach mi dzwoni. Już pewno

0: łzby, jakieś strachy zaglądają. Święty Antoni, Święty Antoni, serce zgubiłam pod miedzą.
1: Tak śpiewała Wiera Gran na antenie Radia Pogoda. Wracamy, a Jan, jeszcze do Jastarni. Proszę Państwa, skąd dzwoniła pani Irena, która przyjmuje tam turystów. Powiedziała mi poza anteną, że ma takich, którzy wracają do niej już niemal 40 lat, cały czas do tego samego miejsca. Tak więc gratulacje. Ale Jastarnia to też takie miejsce, które warto odwiedzić. Tam na przykład jest najniższa w Polsce latarnia morska. Mierzy nieco ponad 13 metrów wysokości. A przy okazji, jak Państwo będą zwiedzać latarnie morskie, to warto zapytać w kasie o taki paszport Bliza. Tak to się nazywa, to jest taki paszport, który dostają miłośnicy latarni morskich, ci, którzy często je odwiedzają. Można zdobyć 3 takie odznaki za odwiedzenie odpowiedniej ilości latarni morskich w Polsce. No i po prostu mieć taką legitymację miłośnika latarni morskich. Bliza dlatego, że to podobno w języku kaszubskim oznaczało światło, takie światło ostrzegawcze na morskim brzegu.
2: Autopromocja.
3: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
4: Kocham.
3: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
4: To łatwo powiedzieć.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
9: Gdzie?
8: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus 1. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też.
11: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors Komorniki.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze. O zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania. Prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie. Od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
16: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
20: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
21: Reklama. Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Michał Pierzchała, raport z Zakopianki na początek, bo w nocy pojawią się nowe utrudnienia w Gaju koło Krakowa. Droga zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, a około północy całkowicie zamknięta na pół godziny. Utrudnienia są związane z montażem belki na kładce dla pieszych, która powstaje nad Zakopianką. Do końca dnia pogoda do jazdy na ogół dobra, jedynie na północy i północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu.
21: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
24: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Została ostatnia reklama.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
9: Reklama. Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli Swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 17, czas na najnowsze wiadomości, a tuż po wiadomościach Beatlesi na naszej antenie.
11: 3-miesięczne areszty dla podejrzanych o brutalne pobicie pary Ukraińców. Wiemy, gdzie obecnie w Polsce jest najtańsze i najdroższe paliwo. Co było na talerzach mieszkańców Dolnego Śląska 200 lat temu? Naukowcy właśnie to ustalili.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Michał Piaszchała. Jest decyzja sądu w sprawie brutalnego pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Dwóch podejrzanych o to mężczyzn najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zatrzymani to 27 i 45-latek. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokurator Beata Łęcka.
13: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
11: Według śledczych powodem bójki była narodowość młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. Rośnie liczba przypadków bąblowicy w Polsce. To groźna choroba, którą zarazić się można przez nieumyte leśne owoce, czyli po prostu jedzenie z krzaczka. W pierwszym półroczu tego roku lekarze odnotowali ponad 40 zachorowań. To 2 razy więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej przypadków jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim, mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
14: Bąblowica jest wywoływana przez takiego bardzo małego tasiemca. Jaja tego pasożyta znajdują się w odchodach lisów i po prostu potrafią bardzo długo przetrwać w glebie czy na roślinności.
15: I jest to choroba śmiertelna.
14: Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy. Tasiemiec nie bytuje u nas w jelicie, tylko larwa jest zlokalizowana głównie w wątrobie.
11: Eksperci zalecają, aby nie jeść owoców podczas zbierania i dokładnie umyć cały zbiór przed podaniem. Najmniej za tankowanie benzyny 95 płacą kierowcy w województwie łódzkim, a na drugim biegunie jest województwo mazowieckie, podali analitycy portalu epetrol.pl. Jeśli chodzi o ceny, to różnice między regionami nie są szczególnie duże, rozstrzał to kilkanaście groszy. Jeśli chodzi o diesla, to najtaniej zatankujemy go w województwach lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej natomiast jest na Podkarpaciu. Obecnie drożeją wszystkie paliwa oprócz autogazu. Tymczasem po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Premier Donald Tusk przekonuje, że podobnie jak przed wakacjami, będzie będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
16: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw.
11: Szczegółów jednak wciąż nie poznaliśmy. Możliwe, że dwa kończące sezon wyścigi Formuły 1 zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. Będzie tak, jeśli nie zmieni się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o przełom listopada i grudnia. Jedna z rozważanych lokalizacji to włoski tor Imola. Decyzja ma zapaść do połowy września. Naukowcy zrekonstruowali dietę i nawyki żywieniowe mieszkańców Wrocławia sprzed 200 lat. Było to możliwe dzięki pobraniu ze szczątków kamienia nazębnego. Jego powstawaniu sprzyja słaba higiena i fakt, że dawni wrocławianie niezbyt starannie dbali o zęby, paradoksalnie zapewnił współczesnym badaczom cenny materiał do oceny jakości życia. Co więc jedli? Wieprzowinę, dziczyznę i drób. Również groch i fasole, też kukurydzę. Wtedy była ona czymś zupełnie nowym w Europie. Były ślady ziemniaków i ryb, szczególnie bałtyckich śledzi. Chociaż były produktem sprowadzanym z daleka, bo aż ze Szczecina i mogły uchodzić za rarytas. Badania wskazują, że trafiały nie tylko na stoły najzamożniejszych mieszczan.
12: Pogoda.
11: Jutro upalnie do 36 stopni na zachodzie, w centrum 31, na północnym wschodzie 26 stopni. Niebo bezchmurne albo z zachmurzeniem małym. Nigdzie jutro nie powinno padać.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
10: Czeka też na Państwa legitymacja Klubu Pogodnych Ludzi. Nasza radiopogodowa przypinka to dla tych, których przyjmuje do Klubu Pogodnych Ludzi. A mogą się Państwo zgłaszać, wypełniając formularz na naszej stronie internetowej. Proszę wchodzić, bo tam nie tylko ten formularz, ale codziennie mnóstwo ciekawostek. www.radiopogoda.pl to adres naszej strony. 17:04. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę tego dzisiejszego popołudnia.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

18 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: Wielki Targ, Alicja Majewska w Radiu Pogoda, a ja jeszcze wrócę na chwilę do naszej strony internetowej radiopogoda.pl, bo tam też znajdą Państwo szczegóły naszego wakacyjnego konkursu, czyli Funduszu Czasów Pogodowych. W tym roku to już 10. edycja tej naszej, no więc można już powiedzieć, kultowej letniej zabawy. Jak Państwo doskonale znają nasze najpiękniejsze melodie i ich wykonawców, to proszę koniecznie spróbować swoich sił w tym konkursie, bo można wygrać 2000 zł. A jak się cieszą te osoby, które takie właśnie pieniądze wygrywają?
1: To pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura!
2: Super!
3: Hura! Dziękuję bardzo!
1: Pani Doroto, no, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona. No i fajnie się tak bawi.
0: Prawda? Zapraszam Państwa do gry, do walki o te 2000 zł, dofinansowania do wymarzonych czasów zgłoszenia. Też przejmujemy przez naszą stronę internetową, tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy, no a potem wystarczy tylko po prostu cierpliwie czekać. Być może to właśnie do Was oddzwoni Piotrek Sporakowski i zaprosi Was do gry.

0: Heleny Majdaniec, grali oczywiście razem z nią Czerwono-Czarni. Za kilka minut w Radiu Pogoda słynny walca Ubaraa, ale w duecie Ireny Santor i Zbigniewa Wodeckiego.
1: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
2: Autopromocja.
3: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
4: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
5: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
4: Asia Kruk
5: i Zygmunt Heiser.
3: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
4: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
5: uśmiechnij się.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Została ostatnia reklama.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Ray Jacks w Radiu Pogoda. A teraz czas na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj oddzwoniłam do pani Grażyny.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda. Czy to pani Grażyna?
2: Tak.
0: Dzwonię do pani z Klubu Pogodnych Ludzi i już słyszę uśmiech w głosie, jak to miło.
2: Ja już tak chyba mam. Trzeba jakoś tam sobie radzić i przez życie iść.
0: No oczywiście.
2: Jak się coś uśmiecha, to jest mu lżej. I drugiemu obok mnie też jest inaczej.
0: Ba, nawet można poprawić sytuację tej drugiej osoby, bo jak ona jest smutna, a my się do niej uśmiechniemy, no to być może, że ją tym uśmiechem zarazimy, prawda, pani Grażyna?
2: Tak, tak.
0: A co pani robi na co dzień?
2: A na co dzień już teraz jestem emerytką i odezwała się po trochu, zaczyna jakaś odzywać się we mnie dusza poetycka, że tak powiem.
0: Dobrze, czyli zaczęła pani pisać wiersze?
2: Postarałam się napisać opowiadanie, ale nie wiem, czy to z tego cokolwiek tam będzie wymyślone samo z głowy. No głowa jeszcze po prostu musi po trochu pracować.
0: I oczywiście, że tak. I to jest w ogóle bardzo dobry pomysł. A czego dotyczy? Coś pani zdradzi, pani Grażyno?
2: Króciutko. Dawno, dawno temu taki młody człowiek mieszka z rodzicami, przechował swój skarb i później chciał ten skarb odzyskać, bo na figurze napisał taką informację.
0: Aha, czyli to jest takie, żeby pani za dużo nie zdradziła, pani Grażyno, ale ja rozumiem, że to jest takie opowiadanie z zagadką też, także wymaga od czytelnika takiego rozwiązania, jak jakiejś tajemnicy.
2: To wciąga i zobaczymy, co z tego tam będzie dalej, czy jeszcze główka będzie pracowała, czy będzie chciała, no nie wiadomo.
0: Pani Grażyno, ja wierzę, że wszystko będzie dobrze, także trzymam kciuki, żeby się udało. Ja mam dla pani tymczasem taką wiadomość dotyczącą pani zgłoszenia do klubu.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Jest pieczątka, także wszystko odbyło się zgodnie z regułami, więc witamy w Klubie Pogodnych Ludzi. Mam dla pani naszą legitymację i oczywiście radiopogodową przypinkę, pani Grażyno.
2: No dziękuję bardzo, dziękuję. To ja będę się uśmiechała jeszcze więcej.
0: O, i dobrze, i właśnie o to mi chodziło. To mam nadzieję, do usłyszenia.
2: Tak, bo nie jest dobrze. Do usłyszenia i pozdrowienia.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: Tego słuchała Polska w połowie lat 60. Halina Kunicka i Czumba Lalajka przed momentem. Za 21 minut 18, po 18 w Radiu Pogoda Aleja Sław zapraszam na wywiady Tamary Pawlik-Lipskiej, a po 22 nasza powieść, ciąg dalszy hrabiego Monte Cristo. Ja przypomnę, że wszystkie powieści Radia Pogoda są dostępne w formie podcastów, także na naszej stronie internetowej, więc ta nasza strona, jak już Państwu dzisiaj mówiłam, bardzo bogata w różnego rodzaju atrakcje. Także nawet jak Państwo jakiś odcinek przegapią, to zawsze można go ponownie odsłuchać, wchodząc na radiopogoda.pl. Życzę przyjemnego wieczoru, słyszymy się jutro, więc do usłyszenia. Monika Tarka. Reklama.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu lease and drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Została ostatnia reklama.
17: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: W końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
20: Reklama.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Michał Pierzchała. Na autostradzie A4 w Małopolsce na odcinku Targowisko-Kraków popsuta ciężarówka może jeszcze blokować jeden pas jezdni w stronę stolicy Małopolski. Z kolei na Podlasiu na drodze ekspresowej S61 Budzisko-Suwałki w pobliżu miejscowości Czerwonka strażacy gasili płonący samochód. Mogą być jeszcze kłopoty z przejazdem w stronę Suwałk. Do końca dnia pogodnie, a od jutra upały.

0: to promocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
14: Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Pożary lasów już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Portugalii i Grecji. Sopot ułatwia dostęp do mariny osobom z niepełnosprawnościami.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mateusz Morawiecki i politycy z jego stowarzyszenia Rozwój Plus zarejestrowali właśnie nowy klub parlamentarny. Współpracy z nim nie wykluczają niektórzy politycy obozu władzy. Szczegóły Maciej Kluczka.
15: Jarosław Rzepa w PSL-u z grupą Morawieckiego tworzyłby nawet wspólne listy wyborcze.
16: Patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać.
15: Z kolei Mirosław Suchoń z Unicentrum powiedział, że z Morawieckim rozmawia już szefowa Polski 2050.
17: Pojawiają się różne informacje, czy to na temat rozmów przewodniczącej Pełczyńskiej na Łęcz z Morawieckim.
15: Morawiecki, pytany o takie scenariusze, odpowiada zdecydowanie.
18: Nie ma żadnych zamiarów z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska.
14: Na razie teoretycznie politycy frakcji Morawieckiego nadal są w partii Prawo i Sprawiedliwość. Nawet 40-stopniowe upały prognozowane są znowu na południu Europy. A szaleją tam pożary. Lasy płoną już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Grecji i Portugalii. Ogień trawi tam setki tysięcy hektarów powierzchni. Unoszący się dym może sprawić, że powietrze będzie jeszcze gorętsze, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
19: Pożar o powierzchni około 200 hektarów, kiedy obciążenie ogniowe, czyli ilość tego palnego materiału wynosi tylko 2 kg na metr kwadratowy, to jest niedużo, to jest tyle ciepła, ile wydzieliło się podczas zrzucenia bomby atomowej w Hiroszimie.
14: W samej Hiszpanii ogień strawił 175 tysięcy hektarów powierzchni. Konieczna była tam ewakuacja 180 tysięcy osób. Na pomoc w gaszeniu pożarów w najbliższą sobotę ma wyruszyć do Hiszpanii ponad 100 polskich strażaków. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pożary, turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wykupionego wyjazdu, informuje Polska Izba Turystyki, o ile miejsce pobytu znajduje się w zagrożonym obszarze. Biuro podróży jest też odpowiedzialne za pomoc, w razie gdyby w trakcie wycieczki doszło do zagrożenia. Może wtedy zaproponować na przykład przeniesienie wyjazdu w bezpieczny region. Możliwe jest też przerwanie wycieczki. Poznań zachęca turystów do odwiedzin. Zaczął się właśnie festiwal tradycji poznańskich. Koncerty, spacery z przewodnikiem, rodzinne pikniki, a kulminacją będzie Święto Bamberskie w najbliższą niedzielę, czyli kolorowy korowód w historycznych strojach i dekoracja figurki Bamberki. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w łatwiejszy sposób korzystać z sopockiej mariny. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej. Powstaną nowe miejsca cumownicze, a znikną architektoniczne bariery, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
20: Będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
14: Powstaną też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
20: Między innymi specjalny podnośnik, który umożliwi przeniesienie osoby ze szczególnymi potrzebami z nabrzeża na jacht. Widzimy, że osoby te coraz częściej żeglują.
14: Prace powinny ruszyć po zakończeniu sezonu żeglarskiego.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Lech Poznań i Górnik Zabrze walczą o Ligę Mistrzów. Na drodze trzy przeszkody, a pierwszą już dziś będzie można pokonać. Lech o 19 rozpocznie mecz z Orchus w komfortowej sytuacji, bo w Danii wygrał 4-1. Górnik o 20 spróbuje odrobić jednobramkową stratę ze Stambułu w starciu z Fenerbahce. Na Kolejorza w trzeciej rundzie czeka już Sabah Baku, a na Zabrzan Szturm Graz. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym mundialu. W tle są oczywiście gigantyczne pieniądze, które miałyby trafić do piłkarskiej centrali.
2: Pogoda.
14: Dziś na termometrach od 20 do 21 stopni na północnym wschodzie, miejscami w rejonach podgórskich, 25 w centrum, a nawet 29 na zachodzie i południowym zachodzie. Jutro jeszcze cieplej, prawie wszędzie już powyżej 30 stopni, w centrum do 35, a na zachodzie 36.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Dzień dobry, Tamara Pawlik-Lipska. Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Dziś rozmawiam z aktorką Anną Szymańczyk. Znają ją Państwo z wielu filmów, znają ją Państwo na pewno z wielu teatralnych ról, ale też mogli Państwo posłuchać, jak podkłada głos pod różne postacie, ponieważ też bardzo często dubbinguje filmy. Zapraszam bardzo serdecznie na tę rozmowę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry Państwu. Dziś ze mną w studiu gość wyjątkowy, gość aktorski, a raczej gościni, Anna Szymańczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu przed odbiornikami i pewnie przed różnymi innymi ustrojstwami, na których można słuchać.
1: A jak wiadomo, już teraz technologia pozwala nam słuchać na różnych dziwnych rzeczach.
2: Tak.
1: Również i aktorowi pewnie pozwala grać w różnych dziwnych ujęciach, które niekoniecznie wyglądają tak jak ostatecznie.
2: Tak, ale też w jednym z seriali, w którym brałam udział, były używane takie kamery, które podchodzą bardzo blisko na przykład i widzą wielkość centymetra na przykład. Mogą spojrzeć w źrenicę bardzo blisko, więc to są właściwie takie trochę jak mikroskopy. Więc tak, dzisiaj są różne dziwne sprzęty, na których się pracuje. Są bodykamy, na które się nakłada na własne ciało i skierowany jest obiektyw w naszą stronę, więc sami sobie nosimy tę kamerę. Nie jest to najprzyjemniejsza rzecz, bo to trochę waży.
1: Mhm. To może, że tak ujmę po kolei, bo jeszcze o to, jak film, a teatr, to też pewnie dzisiaj zapytam. Natomiast mówię po kolei, dlatego że jeden film już możemy zobaczyć również z tobą. Mówię tutaj o niedawno mającym premierę Pieprzyć Mickiewicza 3.
2: Tak jest.
1: Jesteś tam mamą Korka. Korek jest wymagającą osobą.
2: Tak, Korek jest w spektrum. Moja postać pojawiła się w drugiej części i sprawiła mi nie lada przyjemność granie tej mamy, bo po pierwsze, pierwszy raz zagrałam na ekranie mamę tak dużego dziecka. Oczywiście wszyscy się zastanawiali, czy technicznie jest to możliwe, żebym była taką mamą takiego dużego dziecka. Tak, jest to możliwe absolutnie. Ja już mam swoje lata i mogłabym mieć prawie dorosłego syna. To jest raz. Dwa, praca z tymi młodymi ludźmi to była wspaniała praca. Karol Roth, który gra mojego syna właśnie, Korka, jest niesamowicie wrażliwym młodym chłopakiem, bardzo zafascynowany kinem, bardzo zafascynowany tym, co się dzieje na planie, nie tylko od strony aktorskiej, ale również od strony technicznej. Jest świetnym partnerem, przyjemnym chłopakiem. W ogóle cała ta młodzież, która tam gra, no młodzież trochę brzmi jak stara ciota, ale troszeczkę taka ciocia na imieninach, ale coś w tym jest. Cała, no bo jednak oni są o pokolenie młodsi ode mnie w większości. Cała ta grupa jest, to jest grupa przemiłych, bardzo zdolnych osób, niesamowicie wrażliwych i którzy oddają serce temu projektowi, wierzą w niego i wiem, że mają ogromne grono fanów. W trzeciej części ta mama występuje w małej ilości scen.
1: Ale prawie na samym początku.
2: Ale prawie na samym początku. I ja bardzo, bardzo lubię tak naprawdę tę postać. Mhm. Ona jest mi jakoś bliska. Bliska mojemu wyobrażeniu o tym, jaką mamą być. Czyli być mamą, która zawsze stoi za swoim dzieckiem, która zdaje sobie sprawę z też niemożności swojego dziecka i pewnych jego ograniczeń, ale kocha go i akceptuje takim, jaki jest i stara się go zrozumieć i stara się z nim rozmawiać i szanować też jego granice.
1: A już za parę chwil do rozmowy z Anną Szymańczyk wrócimy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: A dzisiaj Walejsław, moim gościem jest Anna Szymańczyk. Rozmawiamy między innymi o filmie, który mogą Państwo zobaczyć w kinie, czyli filmie Pieprzyć Mickiewicza 3.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Myślę, że za dużo nie zdradzimy z filmu, ale Korek miał chwilę przygody w innej szkole i wraca do tej klasy, którą zna, czyli chyba ta mama pogodziła się rzeczywiście z tym, jaki jest jej syn.
2: Tak, myślę, że wybrała to, co było dla Korka ważne, a on bardzo prosił o to, żeby wrócić do tej szkoły i żeby w niej być, więc myślę, że ona bardzo uważnie słucha jego potrzeb i stara się im sprostać, nawet jeżeli one wymagają od niej większego nakładu pracy, czy większego nakładu prac później wyrównawczych w domu.
0: O ile na pierwszej i drugiej części Pieprzyć Mickiewicza bardzo dużo się śmiałam, tak pomyślałam, że ta trzecia część to taka chyba bardziej melancholijna jest.
2: Tak, ja przyznam szczerze, że ja się na drugiej trochę pośmiałam, ale ona była tak naprawdę o wrażliwości, tolerancji i akceptacji. Ta trzecia jest o wchodzeniu w dorosłość, o decyzjach, które wszyscy podejmujemy, o tym momencie takim bardzo trudnym dla większości młodych ludzi i trudnym też dla mnie, jak wspominam, takiego, że raptem z roku na rok ktoś zaczyna cię traktować jako dorosłego i masz temu sprostać po prostu. Napisać maturę, wybrać studia i dać sobie radę sam. Oczywiście rodzice są wspaniali, nad nami czuwają, ale założenie jest takie, że no to jest ten moment przejścia w dorosłość, a tak naprawdę te czwartą klasę liceum od tej trzeciej różni te niewiele miesięcy, więc to się nie dzieje magicznie i myślę, że też duża rola rodziców w tym, żeby wesprzeć swoje pociechy w tym wszystkim. Dodatkowo hormony buzują, emocje wszystkie związane z pierwszymi zakochaniami, z pierwszymi rozstaniami albo już kolejnymi, ale bardziej poważnymi. To wszystko się miesza łącznie z tą maturą i z tymi wyborami życiowymi i jest to po prostu bardzo trudny czas. Dodatkowo ta studniówka, która jest takim momentem rzeczywiście pierwszego balu jakiegoś takiego dorosłego. Może teraz już się czasy zmieniły i młodzi ludzie trochę częściej chodzą na obcasach i ubierają się w dorosłe, nazwijmy to, ciuchy. Ale za moich czasów to był rzeczywiście taki pierwszy moment, kiedy się zakładało obcasy tak naprawdę. No ale ja już jakiś czas temu skończyłam liceum. Zdecydowanie to było już prawie dwie dekady temu. Więc te czasy się bardzo zmieniły. Ale myślę, że nadal jest to ważna impreza po prostu. Też od tego momentu tak inaczej nauczyciele na ciebie patrzą. To wszystko inaczej zaczyna wyglądać.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
13: Markiza do Pergoli rzekła:
14: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
13: A stolik na to zachwycony.
15: Nasz leżak pięknie rozłożony.
13: Narożnik na to się odzywa:
16: w ogrodzie słońca się zażywa.
13: I tak rozmowa się dziś toczy, od rana aż do samej nocy, w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.
17: Została ostatnia reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
18: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Wojciech Wiszniewski, dobre warunki dzisiaj do jazdy, choć na pewno przyda się klimatyzacja. Skończyły się utrudnienia na A2 w Skierniewicach, województwo łódzkie. Ciężarówka tu się przewróciła na jezdni, ale już zabrana i jedziemy bez kłopotu. Podobnie na A4 w Małopolsce, odcinek Targowisko-Kraków. Ciężarówka blokowała ruch, bo miała awarię, ale już po sprawie i A4 jest przejezdna.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty, będąc w klasie maturalnej, już wiedziałaś, że chcesz pójść w stronę aktorstwa? Czy to się dopiero gdzieś tam wykluło?
2: Nie, ja bardzo szybko się określiłam, bo w wieku 13 lat w klasie, to jest chyba druga albo pierwsza gimnazjalna.
1: Nie ma już takiej klasy.
2: Nie ma takiej klasy, była jak ja jeszcze byłam. I rzeczywiście, czyli to będzie siódma albo ósma klasa.
1: Tak.
2: I ja zdecydowałam, że będę szła w stronę aktorstwa. Wcześniej nigdy nie marzyłam o tym, żeby być aktorką. Chciałam być albo ichtiologiem, albo mikrobiologiem jako dziecko.
1: Okay.
2: Ponieważ w tym się wychowywałam. Mój ojciec był ichtiologiem, a moja ciocia serdeczna była mikrobiologiem, więc gdzieś mi to było bliskie. Natomiast w wieku tak właśnie mniej więcej 13-14 lat zdecydowałam, że będę aktorką i konsekwentnie do tego dążyłam. To się wzięło z miłości do literatury, ale też z takiego pewnego zadania, które mieliśmy jeszcze w klasie właśnie gimnazjalnej. Mieliśmy przedstawić fragment Dziadów, zrobić jako spektakl i ja tam zagrałam guślarza. I rzeczywiście wypatrzyła mnie tam pani Krystyna Jędrys, która była opiekunką kółka teatralnego w Olsztynie, moim rodzinnym mieście. No i tak to się potoczyło i ja rzeczywiście bardzo konsekwentnie do tego dążyłam. Przez całe liceum właściwie jeździłam na kurs przygotowawczy do Warszawy, do Akademii Teatralnej. Tam były takie konsultacje, nie wiem, czy one nadal są, chyba są. I próbowałam się wstrzelić jakoś i znaleźć w tym. I bardzo chciałam być w tej szkole, więc już zdając maturę wiedziałam, że to będzie aktorstwo. Dlatego ja za bardzo nie pamiętam stresu związanego z maturą, ponieważ ten egzamin na aktorstwo był tak rozległy i ja byłam tak skoncentrowana na tym egzaminie, że ta matura jakoś w ogóle mi przeszła. Pamiętam, że siedzę w tej sali, że jest ciepło i że idę na tę maturę, ale później już tylko pierwszy egzamin pamiętam, już żadnego więcej nie. To był egzamin z języka polskiego. Ja też byłam dobrym uczniem, więc jakoś bardzo się nie bałam. Problem by był, gdybym musiała zdawać z matematyki i całe szczęście wtedy nie trzeba było z niej zdawać, bo no, mogłabym trochę dłużej w liceum zostać, coś mi się tak wydaje.
1: Z moich obliczeń z kolei wynika, że teraz czas na chwilę przerwy, a do rozmowy z aktorką Anną Szymańczyk wrócimy już dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors Komorniki.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Markiza do Pergoli rzekła:
8: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
7: A stolik na to zachwycony.
9: Nasz leżak pięknie rozłożony.
7: Narożnik na to się odzywa:
10: w ogrodzie słońca się zażywa.
7: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy. W outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysokotowie. To wie.
0: Została ostatnia reklama.
11: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
12: Gdzie?
11: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też.
1: Reklama.
14: A skoro na zegarach mamy godzinę 19, to znaczy, że już teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później kolejna odsłona naszego spotkania w Alei Sław.
15: Współpraca obronna i inwestycje tematami rozmów Tuska z Zełenskim. Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Uwaga turyści, od jutra w Tatrach zamknięty będzie szlak między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie inwestycje na Ukrainie i współpraca w ochronie przed rosyjskimi rakietami to były tematy zakończonej właśnie rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski opuścił już lubelski urząd wojewódzki, gdzie doszło do spotkania. Przywódcy mówili też o wizycie Zełenskiego w USA i o dalszym wsparciu Ukrainy w obronie przed Rosją. Sylwia Gregorczyk-Abram została rzeczniczką praw obywatelskich. Podczas swojej pierwszej konferencji zaznaczyła, że zauważa rosnącą mowę nienawiści wobec Ukraińców. Planuje już spotkanie ze specjalnie powołanym zespołem, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram.
16: Chciałabym dopytać, w jaki sposób jest badana rzeczywista motywacja sprawcy, bo ma to znaczenie w tych przestępstwach motywowanych właśnie nienawiścią, i zapytać się, jak państwo jest gotowe, jak funkcjonariusze są przygotowywani do tego wyzwania.
15: Ślubowanie nowej rzeczniczki praw obywatelskich zbojkotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Opuścili salę sejmową, ponieważ głosowali przeciwko tej kandydaturze. Znowu niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Po kilku dniach względnego spokoju sytuacja zaczyna wracać do normy. Iran zaatakował Jordanię. Donald Trump zapowiada odwet. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
17: Teheran tłumaczy się, że atak na Jordanię był odpowiedzią na połączony amerykańsko-saudyjski ostrzał proirańskich jednostek milicji w Iraku. Zginęło w nim co najmniej 20 osób. Iran chciał nas zaatakować z zaskoczenia. Skopiemy im tyłki. Uderzymy w nich z pełną siłą. Staną od nas solidne baty. Groził Trump w rozmowie telefonicznej z Fox News. Zapowiedź pada po kilku dniach spokoju na Bliskim Wschodzie. Waszyngton wstrzymał ataki w nadziei, że uda się dojść do porozumienia z irańskimi negocjatorami. Z kolei Izrael już rozważa odpowiedź na nowy atak ze strony Hezbollahu. Należący do proirańskiej organizacji dron miał uderzyć w południowym Libanie w pojazd należący do izraelskiej armii. Ceny ropy zaczęły znowu rosnąć.
15: Niespełna 1000 głosów zabrakło, by zwołać referendum w sprawie odwołania władz Radomia. Pod wnioskiem o to zebrano 14 212 podpisów, a wymaganych było trochę powyżej 15 tysięcy. Prezydent miasta Radosław Witkowski oświadczył, że referendum zmotywuje go do lepszego zarządzania miastem, a jego odwołania chcą lokalne stowarzyszenia, przede wszystkim Stowarzyszenie Lepszy Radom. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Jutro ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
18: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
15: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. W Beskidzkim Centrum Onkologii, Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej realizowany jest projekt wprowadzający sztukę na oddziały szpitalne. Wicedyrektor placówki Elżbieta Popielska ma nadzieję, że jej obecność dobrze wpłynie na samopoczucie pacjentów i na atmosferę leczenia. W programie kameralne koncerty, warsztaty plastyczne, fotograficzne i literackie oraz zajęcia ruchowo-oddechowe. W organizację zaangażowanych zostało kilkunastu lokalnych artystów.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
20: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo i może być półfinałowym rywalem Polski, o ile biało-czerwoni jutro uporają się z Ukrainą. Także jutro ćwierćfinał pomiędzy USA i Włochami. Zwycięzca tego meczu w półfinale zagra z Japonią, która dziś ograła Chiny 3-1. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majszak, jak i Magdalena French wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze i obydwoje pokonali wyżej notowanych rywali. Teraz poprzeczka pójdzie w górę jeszcze wyżej. Majszak zagra dziś o trzecią rundę z Amerykaninem Taylorem Fritzem, a French jutro z jego rodaczką Jessicą Pegulą.
19: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
20: Pogoda.
15: Dzisiaj już było gorąco, a jutro to dopiero będzie. Prawie wszędzie powyżej 30 stopni. Tylko na północnym wschodzie delikatnie poniżej 26-27. W centrum do 33, a na zachodzie Polski nawet 36. A to wszystko w cieniu, a będzie jutro pełne słońce.
20: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem i Państwa jest aktorka wyjątkowa. Grała Zośkę w nowej wersji Znachora. Grała Oliwkę w Nic na siłę. Grała chociażby też w filmie, który teraz mogą Państwo zobaczyć w kinach. I była tam mamą Korka. Anna Szymańczyk.
20: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Anna Szymańczyk i do tej rozmowy już za chwilę wrócimy.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Niebawem w kinach zobaczymy drugą część filmu Nic na siłę, czyli Podlasie.
2: Tak.
1: I tam...
2: To znaczy, to nie jest taka bezpośrednio druga część.
1: No
2: bardziej,
1: właśnie.
2: Bardziej to jest o tym samym uniwersum. Zobaczymy te same postaci.
1: Okej. Okay.
2: Główny wątek będzie skoncentrowany wokół Artura Barcisia, Ani Seniuk i tego starszego pokolenia.
1: Okej. Okay.
2: Ale zobaczymy właściwie wszystkich bohaterów oraz dochodzą nowi. Między innymi pani Joanna Trzepiecińska.
1: O, bardzo przyjemnie oglądało mi się film Nic na siłę i to Podlasie było takie tam magiczne, chociaż czy to rzeczywiście tam Podlasie wystąpiło?
2: Tak, rzeczywiście wystąpiło Podlasie. Oprócz dwóch czy trzech dni zdjęciowych, które mieliśmy we Wrocławiu, bo moja postać pochodziła z Wrocławia, to znaczy przyjechała z Wrocławia na tę podlaską wieś, tak to rzeczywiście było Podlasie. I wspominam ten czas jako bardzo dobry czas spędzania w pięknym słońcu i w pięknych krajobrazach, w towarzystwie zwierząt, w towarzystwie konia, który ze mną grał i był moim bardzo ważnym partnerem. No i w towarzystwie oczywiście znamienitych aktorów, Ani Seniuk, która grała moją babcię, Artura Barcisia, który grał jej przyjaciela, i wielu, wielu innych aktorów, którzy wzięli tam udział w tej produkcji. To był bardzo dobry czas, jakiś taki słoneczny, ciepły, bardzo przyjemny. W tym roku, jak kręciliśmy, pogoda trochę mniej nam dopisała.
1: Aha.
2: Było zimno, bo to lato było wyjątkowo zimne, a to jednak północ kraju. Ale zdarzały się też piękne dni, ta przyroda tam jest rzeczywiście imponująca. I ja się niesamowicie cieszę, że mogę w tym brać udział i że jestem częścią tego projektu. Więc czekajcie Państwo, jeżeli polubiliście Nic na siłę, to zapraszam do oglądania Podlasia już wiosną. I mam nadzieję, że Państwu się spodoba ta część. Mi się bardzo podobała na etapie scenariusza. Filmu jeszcze nie widziałam, ale mam nadzieję, że będę mogła go zobaczyć przed Państwem i coś zdradzić, może w późniejszym czasie.
1: To czy zdradzisz chociaż, czy dalej podróżujesz konno pomiędzy różnymi urzędami i miejscami w filmie?
2: Tak, koń występuje i to jest ten sam koń.
1: Czyli koń również załapał się na tę samą garzę, w sensie jest nadal aktorem.
2: Jest nadal aktorem, tak.
1: Jak się w ogóle grało ze zwierzętami? Bo tak pomyślałam sobie o tym, że czasami jednak ogarnąć nie tylko konia, ale i kozy albo gęsi, to chyba wcale nie jest proste.
2: To nie jest proste. Oczywiście te zwierzęta mają swoich właścicieli. To są zwierzęta, które są specjalnie do kina przygotowywane. Właściciele tych zwierząt, myślę o koniu i wszelakim ptactwie, które tam wystąpiło, to jest rodzina państwa Rackich, którzy prowadzą firmę Animal Actors i mają właśnie zwierzęta, które są przystosowane do grania. Koń, na którym jeździłam, ja się przygotowywałam na nim, żebyśmy się też zapoznali. Koń, na którym jeździłam, generalnie reaguje na słowo akcja.
1: Okej.
2: Okay. Jest akcja i koń rusza. Bardzo szybko uczy się wszelakich ścieżek, którymi ma podążać przed kamerą, co ma swoje dobre strony, bo oczywiście on sobie też uczy się szybko, więc chodzi sam tam, gdzie trzeba. Mhm. Ale z drugiej strony, jak mu trzeba zmienić trajektorię ruchu, no to jest to, trzeba nad nim zapanować rzeczywiście i go do tego w jakiś sposób zmusić. Na planie o zwierzęta bardzo dbają oni. To muszę przyznać, że oni kochają te zwierzęta, są z nimi zżyci. No, nad koniem zapanować łatwo. Nad kaczkami i wszelakim ptactwem już było gorzej, ale oni mają też swoje sposoby na to. To jest cała grupa ludzi, która poza kamerą po prostu nagania te zwierzęta w odpowiednie miejsca. A jeszcze zupełnie inna historia jest z kozami, które też no, robią co chcą chwilami i niekoniecznie chodzą tam, gdzie byśmy chcieli. No, ale też są pewne sposoby na to wszystko i na te kozy również. Są najedzone w trakcie tego planu po prostu, bo tam cały czas im się podsypuje różne rzeczy. Także no to oni są odpowiedzialni za te zwierzęta i to oni podpowiadali różne triki, jak się obchodzić ze zwierzętami. Mhm. Oraz uczyli mnie na przykład jazdy konnej.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że zwierzęta, nie tylko koń, wracają w Podlasiu.
2: Wracają. Są. Są zwierzaki.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: pracy. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 103 i 4 FM.
1: Aktorka Anna Szymańczyk jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Również taka twoja bardzo duża rola i zresztą bardzo odważna jest w serialu Lady Love. To bardzo odważna chyba postać, którą zagrałaś.
2: Tak, ale też ja skusiłam się na tę postać nie tylko z racji tego, że to jest odważna rola, która wymagała ode mnie dużego ekshibicjonizmu cielesnego, ale również psychicznego, ale przede wszystkim jest to rola, która jest bardzo pełna. Tam właściwie ja mam do zagrania ogromny wachlarz emocji. Jakąś niezliczoną ilość łez do wypłakania, ilość uśmiechów, ale też bardzo trudną relację ze swoją córką, też nieprostą relację z rodzicami, później ze swoimi partnerami. Też gram kobietę, która na początku jest bardzo nieświadoma tego, w czym się znajdzie i że trafi do branży filmów dla dorosłych. Później staje się bossem też w jakiś sposób. Płaci za to cenę ogromną, więc to była taka pełna bardzo rola. Dodatkowo mnie bardzo interesowało to, że ja gram ją przez 3 dekady. Że ta sama aktorka gra ją i 20-parolatkę i 30-parolatkę i właściwie prawie 50-latkę. To było dla mnie też bardzo ciekawe, jak ja się odnajdę też w tych różnych psychikach, bo to nie tylko chodzi o zmianę wyglądu, ale też zmianę świadomości siebie, świadomości ciała, swoich ról społecznych również. Nie tylko jako gwiazda filmów dla dorosłych, ale również jako matka, jako żona, jako producentka. Więc to była dla mnie taka, no, rzeczywiście pełnowartościowa rola. Dodatkowo nie ukrywam, że to było też wyzwanie dla mojego ciała, po prostu też chodzenie w tych kusych strojach i czasami roznegliżowanie się i granie w negliżu. Też mam tego świadomość, że to może już był ostatni dzwonek na to, albo powiedzmy, no jestem już dojrzałą osobą. Nie wiadomo, czy mi się jeszcze taka rola trafi rozbierana. To jest raz. A dwa, ja myślę, że też dorosłam do tego. My jesteśmy uczeni w szkołach teatralnych, że nasze ciało jest naszym instrumentem, ale to od każdego wewnętrznego poczucia zależy, że czy jest w stanie podjąć takiej roli scen rozbieranych, czy nie po prostu. Do mnie ta propozycja przyszła, mnie skusiło najbardziej jej złożoność psychiczna i to, że takiej propozycji jeszcze nie miałam i było dla mnie to bardzo interesujące. I cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym serialu. Ten serial cały czas cieszy się dosyć dużą oglądalnością i jest jakimś takim moim portfolio też małym, mam wrażenie, bo ja się tam bardzo zmieniam po prostu w trakcie tej roli. Miałam świetnego reżysera Bartka Konopkę, wybitnego operatora Jacka Podgórskiego, który właśnie używał bardzo różnych obiektywów i kamer, żeby czasami pokazać kącik mojego oka. Miałam wspaniałych partnerów, bo to jest i Dorota Pomykała i wielu, wielu innych aktorów i również zagraniczni aktorzy. Też część scen jest grana po niemiecku, więc to też dodatkowe wyzwanie. Ja wprawdzie uczyłam się tego języka przez dłuższy czas, ale zupełnie co innego to jest mówić w tym języku, a zupełnie co innego grać w nim. Ja się bardzo bałam.

0: tego, że będę gorzej grała w obcym języku, bo jednak myślimy w takim języku, w jakim jesteśmy sformatowani i po polsku i gdzie się urodziliśmy przeważnie. Ale jakoś mi się udało to ominąć. Miałam wspaniałych właśnie dwójkę wspaniałych partnerów z Niemiec i było to bardzo, bardzo rozwijające i praca z nimi i to, jak oni podchodzą do tego zawodu, jak oni są przygotowani do tego zawodu, jak się przygotowują do scen, jak myślą o scenach. To było bardzo, bardzo rozwijające, więc jestem niesamowicie wdzięczna. Dodatkowo ogromna praca sztabu całego beauty, począwszy od kostiumów i to noszenie tych kostiumów z lat 70., 80. i 90. to było coś fantastycznego. I te fryzury też, moja wielka blond czupryna, którą tam mam, to coś wspaniałego, więc bardzo się cieszę, że mogłam też tak wizualnie się pokazać z innej strony.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM.
1: A dzisiaj Welaisław, moim gościem jest Anna Szymańczyk, aktorka, którą mogli Państwo zobaczyć między innymi w serialu Lady Love.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślałam sobie właśnie w przypadku tego serialu, no bo mówisz, że aktor jest szkolony do tego, żeby traktować ciało jako instrument, jako coś, czym się pracuje, ale tak z kobiecej strony, to chyba czasami jednak to takie myślenie, że aj, muszę się rozebrać, a tu tyle ludzi, nie włącza się?
2: Oczywiście, że się włącza. To znaczy, ja też się przygotowałam psychicznie do tej roli, bo od czasu, kiedy ja otrzymałam te propozycje i wygrałam casting, bo ja wygrałam casting na tę rolę, do momentu zdjęć minęło około 3 miesięcy, więc po pierwsze ja miałam czas, żeby przemyśleć to. Po drugie, obecnie mamy taką funkcję jak koordynacja scen intymnych, która była bardzo aktywna tutaj, prowadzona przez Martę Łachacz przy tym projekcie. I tam też określamy swoje granice, czego nie chcemy grać, czego nie chcemy pokazywać, jakich sfer nie chcemy, żeby partner dotykał, i to jest w dzisiejszych czasach bardzo pilnowane. Oczywiście ten wstyd i stres zawsze jest, ale ta ekipa, którą ja tam spotkałam, była tak oddana temu projektowi, że wszyscy podchodzili z ogromnym szacunkiem do tego, że ktoś się rozbiera, że będzie na gość. I myślę, że nas wszystkich w jakiś sposób radował ten projekt. I wszyscy w niego wierzyliśmy, więc nie było żadnych niewygodnych sytuacji na tym planie. I naprawdę, jeżeli mam sobie pomyśleć o takich warunkach komfortowych do grania takich scen, to ja je miałam. Więc oczywiście jasne, że też patrzyłam w lustro i myślę sobie, kurczę, tutaj jakaś fałda, tam jakiś celulit albo coś. Jestem kobietą, w dodatku nie mam 20 lat, tylko prawie 40. W związku z czym mam świadomość tego, jak ciało się zmienia również. Ale jakoś stwierdziłam, że dojrzałam do tego, że to jest moje ciało. Tak ono wygląda. Skoro mnie wybrano do tej roli, to znaczy, że tak ma być. Po prostu. I że podejmuję to wyzwanie.
1: Gdy myślisz sobie o graniu w filmach, serialach, w teatrze, to co jest takie najbardziej ukochane?
2: Wiesz co, ja mam bardzo dużo miłości do teatru telewizji. Dlatego, że to jest połączenie tych dwóch światów. Ja dzisiaj nie jestem w stanie wybrać, czy wolałabym teatr, czy wolałabym film. To są dwie różne zupełnie materie, które oczywiście mają wspólną jedną rzecz. Tam to wymaga prawdy i szczerości. Szczerości postaci, nie zawsze z twojej prywatnej, ale jakiejś takiej przemyślanej strategii tego, jak postać funkcjonuje w świecie. Natomiast mam rzeczywiście jakąś specjalną miłość do teatru telewizji i zawsze bardzo się cieszę, jeżeli mogę wziąć w nim udział. I nigdy nie odmawiam takich współprac, bo jest to połączenie tego, co jest najlepsze w teatrze, czyli tego, że można coś wypróbować, że można coś wyćwiczyć, i tego, co jest bardzo interesujące w pracy przed kamerą, że mamy bardzo duże zbliżenia. Mamy tę dynamikę zbudowaną również przez pracę operatora. Mamy jakiś wycinek twarzy, postaci, możemy zajrzeć bardzo blisko. Tego w teatrze właściwie nie ma możliwości zrobić, nawet jeżeli gramy na małej scenie. Natomiast moja miłość do teatru jest również ogromna. Do filmu, mam nadzieję, że film będzie mnie kochał tak, jak ja jego kocham, i że będę mogła robić dużo projektów, bo bardzo lubię granie przed kamerą i sprawia mi ono ogromną radość.
1: Czyli jednoznacznej odpowiedzi
2: nie uzyskasz ode mnie jednoznacznej odpowiedzi. Ja po prostu lubię wszelakie aspekty swojej pracy, bo ja też pracuję jako lektor i jako aktorka dubbingowa, i to też kocham. I ja właściwie nie widzę powodu, dla którego miałabym z czegokolwiek rezygnować, chyba że czas, który jest po prostu policzalny i czasami nie da się czegoś upchnąć i coś się bardzo z czymś nakłada, ale ja wtedy bardzo to odchorowuję i bardzo żałuję. W moim życiu zawodowym trafiły mi się 2 czy 3 takie projekty, które straciłam z powodu tego, że po prostu terminy się zazębiły i, i nie dało się tego połączyć. Ja to zawsze długo we mnie siedzi i bardzo to przeżywam. Bo po prostu ja jestem ciekawa przygód, jestem ciekawa tego, co niesie mi jutro, co niesie mi jutro zawód. Też nie lubię siedzieć i stać w miejscu, ja się bardzo szybko nudzę, więc po prostu lubię wyzwania, lubię też ludzi, z którymi pracuję, mam dużo szczęścia do ekip, z którymi mam szansę współpracować, ekip zarówno teatralnych, jak i filmowych i również realizatorów dźwięku, z którymi mogę pracować, więc niesamowicie się cieszę z każdej propozycji pracy i zawsze na dzień dobry mówię tak. I później się zastanawiam, jak to upchnąć.
1: A jak to udaje się upchnąć, to o tym porozmawiamy za chwilę. Anna Szymańczyk jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
10: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once a Miele, always a Miele.
0: Została ostatnia reklama.
18: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
0: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jeśli chodzi o dubbing i o głos, jak ja ciebie słucham, jak mówisz, to myślę sobie, że ja też chyba powinnam zacząć mówić niżej, bo się czuję tak trochę, że mam za wysoki głos.
2: Daj spokój, ja uważam, że wiele głosów jest, potrzebne są różne głosy i byłoby nudno, gdybyśmy wszyscy mówili podobnie.
1: Ale czy ty zawsze mówiłaś takim właśnie niskim, pełnym głosem? Czy to jest jednak szkoła aktorska?
2: Nie, ja dosyć nisko zawsze mówiłam. Mhm. Mam wrażenie, że szkoła teatralna mi podniosła nawet ten głos trochę i świadomie go na scenie czasami używam, używając wyższych trochę rejestrów, bo są lepiej słyszalne po prostu na dużej scenie. Jeżeli nie używamy mikroportów, a jeszcze kilka takich spektakli mam, ja zresztą w ogóle wolę grać bez mikroportu na scenie, no ale czasami są elementy muzyczne albo jakieś inne względy, z powodu których musimy mieć mikroporty i rozumiem, może to jest bardziej komfortowe dla widza. Natomiast to też nad głosem duża moja praca w szkole teatralnej i świadomość tego, że ja chcę używać swojego głosu. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że ja z tego głosu będę żyła w jakiś sposób i że on pozwoli mi też zarobić pieniądze, bo ja w ogóle nigdy się nie interesowałam tymi głosowymi rzeczami. Mi się zawsze wydawało, że po prostu będę grała na deskach teatru i to mi wystarczy. A tak naprawdę te głosowe rzeczy przyszły dosyć szybko, bo na trzecim roku zadebiutowałam w dubbingu i właściwie w nim już zostałam. Zawsze bardzo się cieszę, kiedy mogę brać udział w jakichś dubbingowych projektach.
1: To jest zupełnie inna forma grania w takim dubbingu niż na przykład właśnie w filmie?
2: Tak, to jest zupełnie inna forma grania, dlatego że mamy jeden środek wyrazu. Mamy tylko i wyłącznie głos, nie mamy mimiki, nie mamy gestykulacji, nie mamy motoryki ciała, mamy tylko i wyłącznie tempo, sposób mówienia, wysokość tego głosu, ewentualne wady wymowy, bądź lapsusy wymowy, bądź ich brak. No i właściwie zostaje nam tyle ze środków wyrazu. Rysunek dopowiada nam ten środek wyrazu. Mhm. A jeżeli chodzi o audiobook, no to w ogóle zostaje nam tylko i wyłącznie głos, tempo czytania i to, jak to robimy.
1: Wśród dziennikarzy czasami śmiejemy się z siebie nawzajem, że jak nie domagamy głosowo, to sobie domachujemy ręką, bo nas nie widać. Zdarza się, że w dubbingu też aktorzy domachują sobie.
2: Oczywiście, domachujemy, łazimy, jak gdyby oczywiście w ramach wszystko tego, że musimy się trzymać naprzeciw mikrofonu, ale machamy rękami, sobie tam dziabiemy, wszystko czego nie słychać, taktujemy sobie, więc jest wiele takich rzeczy. Kręcimy się na krzesłach, tak jak ja teraz tutaj zupełnie w studiu, właśnie się złapałam na tym,
1: dobrze, że nas nie widać.
2: Że się wiercolę. Więc tak, oczywiście sobie machamy, bo to dodaje nam ekspresji i pomaga po prostu. Mhm.
1: No właśnie, bo to skoro przy głosie jesteśmy, to Podlasie i tam też głos i forma mówienia wielu aktorów. Ty akurat jesteś tam postacią z Wrocławia, więc tak. Ciebie nie obowiązuje slang podlaski. Ale czy właśnie mówienie w takim lokalnym dialekcie bywa trudne?
2: Na pewno bywa trudne, wymaga słuchu muzycznego. Też jest bardzo ryzykowne zawsze, bo pamiętajmy, że oglądają to również Podlasiacy, którzy wiedzą, czy ktoś mówi odpowiednio, czy nie, i czasami można kogoś niechcący urazić, bo nam się wydaje, że tak jest. Więc w większości są robione konsultacje w tej kwestii po prostu konsultacje językowe, albo już na etapie scenariusza jest napisane taką, a nie inną składnią, bo to nie tylko inne akcentowanie słów, to również inna składnia zdania. Bardzo często, bądź słowa, których nie znamy, które wynikają z gwary albo z regionalizmów. One się pojawiają i to jest zawsze bardzo, bardzo fajne, bo to jest... Zawsze masz wrażenie, że już coś masz, prawda? Bo już ta twoja postać inaczej mówi, ale zarazem jest to bardzo ryzykowne.
1: Wiem też, że jesteś osobą, która bardzo dużo czyta i lubi czytać. Tak. Czy na przykład jak już wiedziałaś, że będziesz w projekcie dotyczącym Podlasia, to zdarzyło ci się czytać coś związanego z Podlasiem?
2: Nie, akurat nie, natomiast już jak robiliśmy, był robiony film, to zakupiłam jakieś regionalne książki i mam je do dzisiaj, więc może dobry pomysł mi teraz poddałaś, że przed tą drugą częścią, zanim ją zobaczę, przed Podlasiem, to może sobie odświeżę jakąś wiedzę. Ja w ogóle bardzo lubię też skanseny zwiedzać, więc rzeczywiście jakoś mi to tak blisko wszystko, więc może właśnie poczytać czas tamte książki.
1: A do rozmowy z Anną Szymańczyk, aktorką, którą znają Państwo chociażby z roli Oliwki w Nic na siłę, wrócimy już dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: tataracem, to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
1: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Markiza do Pergold rzekła.
5: Ta cena dzisiaj mnie urzekła.
4: A stolik na to zachwycony.
6: Nasz leżak pięknie rozłożony.
4: Narożnik na to się odzywa.
7: W ogrodzie słońca się zażywa.
4: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy. W outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet Mebli Ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet Mebli Ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
9: Została ostatnia reklama.
10: Tak, za

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Są takie aktorki, które uwielbiają grać role pierwszoplanowe. Są też i takie, jak mój dzisiejszy gość, które mówią, że uwielbiają grać role drugoplanowe, bo to właśnie tam można się wykazać. Anna Szymańczyk jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na kolejną część naszego dzisiejszego spotkania.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: W Nic na siłę twoja bohaterka znajduje taki chyba spokój ducha na tym Podlasiu. Czy ty też masz takie miejsce, do którego lubisz uciekać?
2: Tak, mam takie miasto, do którego lubię uciekać. Jest to Rzym. Mhm. I to na pewno to jest miasto, które mi pozwala być między ludźmi, ale nie wchodzić z nimi w kontakt, bo jeżdżę bardzo często sama do Rzymu. Mhm. I pomimo tego zatłoczonego i turystycznego miasta są tam miejsca czy budowle, w których możesz odnaleźć jakiś spokój i ciszę. Ale na pewno też wszystkie takie miejsca nad rzekami. Ja bardzo lubię rzekę. I to są na pewno takie miejsca, w których mogę się zaszyć i tam gdzieś być. I zawsze się śmieję, że moim ulubionym środkiem transportu jest kajak na rzece, bo możesz płynąć tylko w jedną stronę i czy machasz wiosłami, czy nie, to cię niesie. Ja w ogóle lubię przyrodę, lubię wieś, więc jak mogę, to uciekam do natury też.
1: Trochę mam wrażenie, że ta wieś też goni cię filmowo. Między innymi też w Znachorze.
2: Tak, ona mnie goni, ona mnie wzywa do odpowiedzi non-stop. Ale ja się z tego bardzo cieszę. Znachor był takim pierwszym momentem, kiedy sobie właściwie uświadomiłam, jak wiele pamiętam z tego okresu dzieciństwa, które spędzałam u moich dziadków, którzy byli rolnikami. Już obydwoje dziadkowie nie żyją, i babcia, i dziadek. Ale myślę ciepło o tym miejscu. Tam żyje cały czas mój wuj i jest mi ono bardzo bliskie. I właściwie jadąc na plan filmowy, pamiętam, że jakoś tak się bardzo denerwowałam i zapytałam mojej mamy. Mówię: mama, jak to tam sobie dać z tym radę? A moja mama: nie bój się, geny zadziałają, przypomnisz sobie. Moja rodzina jest od strony mamy rodziną rzeczywiście związaną z rolnictwem od wielu pokoleń. I ja spędzałam tak wakacje pomiędzy tymi polami i miło to wspominam. Pewnie inaczej bym wspominała, gdybym pochodziła stamtąd, bo to też się wiąże z ciężką pracą. Wieś to nie jest tylko sielanka. To są obowiązki, to jest obowiązek doglądania zwierząt, są obowiązki związane z uprawą roślin, to jest wieczny strach rolników o pogodę i o rzeczy, na które nie mają wpływu. I dzisiaj już wiadomo, że coraz lepiej mamy z wszelakimi opryskami i chwastami, ale ja pamiętam do dzisiaj, jak cała moja rodzina szła z motyką i po prostu pieliła buraki, i to były hektary do opielenia i wszyscy mieli spalone karki. I do dzisiaj to pamiętam. Ja sama tam z motyką też łaziłam, ale to bardziej ja dla zabawy. No, zbierałam również stonkę ziemniaczaną, co to nie wiem, czy dzisiaj się jeszcze w ogóle trafia, ale ja pamiętam, że zbierałam z pola ziemniaków stonkę ziemniaczaną. No, takie zabawy były w latach wczesnych 90. po prostu dla dzieci na wsi.
1: Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa jakby taką historię, że tę stonkę dzieci muszą zbierać.
2: No tak.
1: Tak było powiedziane, czyli to jednak widzę taka ogólnopolska fama.
2: Tak, to była ogólnopolska fama, która się niosła, i rzeczywiście ten Znachor przypomniał mi tę moją miłość taką do tej wsi. Też miejsce, w którym kręciliśmy, było wyjątkowo urokliwe i przepiękne, ale też na przykład właściwie jest tam taka scena, kiedy Zośka, moja postać, chodzi boso, i ja rzeczywiście, jak tylko się robi ciepło, ja uwielbiam chodzić po ziemi boso.
1: Po mieście również?
2: Po mieście już niekoniecznie, ale zdarzyło mi się parę razy po deszczu na przykład, po takim ciepłym asfalcie iść. No ale to jest zawsze bardzo niebezpieczne w mieście.
1: To prawda.
2: Natomiast ja rzeczywiście lubię gdzieś w tej trawie tam buszować stopami i sprawia mi to ogromną radość. I to od zawsze, jeszcze zanim, że tak powiem, pojawiła się moda na to, żeby bosą stopą się uziemiać, to w ogóle nie z tym związane. Jakoś mam taką potrzebę i sprawia mi to ogromną radość.
1: Może właśnie też jakiś taki powrót do korzeni, podświadomy.
2: Możliwe. W każdym razie ja jakoś bardzo mi ta wieś jest potrzebna i W szczególności lato na wsi jest piękne, bo już zupełnie inaczej to wygląda w styczniu, marcu, czy kwietniu, czy późną jesienią. Wieś wtedy nie jest najprzyjaźniejszym miejscem, szczególnie w Polsce, kiedy pada deszcz po prostu i jest błotko.
1: No, albo hałdy śniegu.
2: Tak, ale wsi spokojna, wsi wesoła, po prostu w lato jak najbardziej, tak.
1: Zdradzisz naszym słuchaczom, dlaczego lubisz słuchać Radia Pogoda?
2: Tak, ponieważ ja jestem trochę oldschoolowa, a tutaj jest bardzo dużo takich utworów, które pamiętam albo jeszcze z dzieciństwa, bo były wtedy przebojami, że troszkę mamy tutaj inną muzykę niż w innych radiach.
1: Proszę Państwa, proszę sobie nie myśleć, że ja tutaj tak podpuszczam mojego gościa. Rozmawiałyśmy chwilę przed tym, przed naszą rozmową zarejestrowaną właśnie o tym, że Ania lubi posłuchać Radia Pogoda, stąd pozwoliłam sobie na to pytanie i tutaj tak właśnie wyjaśniam. To jakie masz ulubione piosenki? Coś ci chodzi czasami tak po głowie? No, Zimny drań na przykład.
2: Zimny drań, tak. Gdzie ci mężczyźni? Jeszcze parę innych. Szczerze, no ja bardzo bardzo dużo jakoś tych piosenek różnych mi się tam też w tych filmach zakorzeniło, w których brałam udział, albo w spektaklach. Na przykład piosenka Sherry Sherry Lady zawsze już dla mnie pozostanie ważna. W ogóle moje dzieciństwo przypadło na taki też szał powrotu tego zespołu Modern Talking, więc to na pewno. Na pewno jakieś takie rzeczy Spice Girls, które było jak ja byłam młoda, ale też i starsze piosenki. Wszystkie te takie kabaretowo trochę zabarwione na pewno mnie też interesują. Na pewno Demarczyk, wiele piosenek, na pewno Grychuta, na którym ja się też wychowałam w dużej mierze, na pewno Queen, który jest mi bardzo bliski, dużo twórczości Michaela Jacksona i Jackson's Five, więc tego jest trochę i z tego polskiego rynku też na pewno jest ich wiele po prostu.
1: Co jeszcze gra w sercu Annie Szymańczyk? O tym porozmawiamy już za parę chwil w Radiu Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy na planie Znachora, no jednak ten film już powstawał wcześniej, mieliście takie poczucie, że musicie zrobić coś inaczej, albo że się jednak porównujecie do tego, co było?
2: Nie. Tutaj powiem szczerze, że od początku reżyser przy pierwszym spotkaniu zapowiedział nam, że on robi melodramat. Że on chce zrobić rasowy melodramat po prostu, że nie ścigamy się z żadną legendą. Zresztą moja postać jest tego dowodem. Moja postać jest postacią stworzoną przez scenarzystów na podstawie książki i zawsze się odwoływaliśmy do książki. Natomiast takiej postaci jak Zośka, w takim rozumieniu jak ona, czyli młynarzowa, nie ma. W książce występuje młynarz. To scenarzyści napisali po prostu tę postać i ja ją miałam szansę zagrać. Więc nie mieliśmy poczucia, że się z czymś ścigamy. Decyzje, które podjął reżyser, że na przykład postać córki Znachora nie pracuje w sklepie i nie płoni się na widok panicza, który przyjechał, były związane z czasami, które się zmieniły. Że po prostu też chcieliśmy, żeby ta Marysia miała jakiś bardziej współczesny sznyt. Ale to dlatego, żeby trafić do szerszego odbiorcy, żeby mógł się zidentyfikować z tą postacią. Bo dzisiaj mam wrażenie i mam taką nadzieję, że już żadna z kobiet nie zawstydza się na widok młodzieńca, który wchodzi do sklepu. Nawet jeżeli się zawstydza, to już nie jest to tak obwarowane społecznie po prostu, że ona ma się zawstydzić.
1: Bo tak wypada.
2: Więc myślę, że to głównie też dlatego nastąpiły pewne zmiany w tych postaciach. Natomiast myśmy mieli na pewno poczucie, że robimy coś fantastycznego, że robimy projekt, który się często nie zdarza. Michał Gazda, reżyser, to człowiek o wyjątkowej wrażliwości i ogromnym sercu, ogromnej sympatii do aktorów. Tomek Augustynek, autor zdjęć, to wspaniały w ogóle operator też. Cała ekipa, która tam brała udział, po prostu to wspaniali ludzie i życzyłabym sobie zawsze z taką ekipą pracować. Myśmy mieli takie poczucie, że robimy coś w fajnym gronie, fajnych osób, że się lubimy wszyscy i że gramy do jednej bramki. I to, że ja w roli drugoplanowej miałam szansę tak wybrzmieć, to też ogromny ukłon w stronę Leszka Lichoty, który też po prostu zostawił mi tę przestrzeń na to, żebym ja też mogła ugrać swoje. Że on po prostu jakoś, on po prostu ze mną, my sobie partnerowaliśmy i to było wspaniałe. I to jest wspaniałe w tym zawodzie, jeżeli się zdarza coś takiego, że rzeczywiście gramy w sprawie, a nie staramy się udowodnić, kto jest lepszy. Tylko każdy broni swojej postaci. Jeżeli te postaci mają konflikt, to konfliktujemy je, a jeżeli mają grać do jednej bramki, to grają. I naprawdę to był jakiś taki sielski czas w moim życiu, który wspominam z rozrzewnieniem, absolutną radością, że mogłam być częścią tego projektu.
1: Ale Młynarzowa chyba też była taką nieco uwspółcześnioną postacią, bo tak sobie myślę, że to taka mocno niezależna kobieta w tym filmie jest.
2: Tak, ja nawet do mnie odezwała się jedna z pań badaczek, antropolożek kultury, która powiedziała, że Zośka nie mogłaby tak żyć w tamtych czasach. Oczywiście, w ogóle cała powieść Znachor Dołęgi Mostowicza jest pewną bajką. Ojciec z córką odnajdują się magicznymi po prostu mocami, rozpoznają się. Tam pewne rzeczy dzieją się deus ex machina. Natomiast ja chciałam stworzyć jakąś postać, która jest bardzo niezależna, tej kobiety, która nie mieści się w ramach po prostu tamtego społeczeństwa. Jest też bardzo odważna, bo gdyby nie była tak odważna, to w życiu nie zaprosiłaby obcego mężczyzny do swojego domu. Mhm. Już na tym polega jej odwaga. To, że ona później robi wiele różnych rzeczy i przychodzi do znachora i pomaga mu w operacji i tak dalej, to jest pokłosie tylko jej pierwszej decyzji, że ona go spotkała na drodze, on jej pomógł, i ona go zaprasza do siebie do domu. Więc oczywiście tak, to jest pewne przerysowanie, ale ono jest świadome i konsekwentne. Aczkolwiek ja mam wrażenie, że w polskich kobietach wsi jest bardzo dużo siły. I na pewno przez te wszystkie pokolenia było bardzo dużo siły. Oczywiście na czele rodziny przeważnie stał mężczyzna, ale to szyja kręci głową i myślę, że było wiele kobiet, które wdów, tak jak Zośka, które musiały sobie dać radę i które zarządzały majątkami i które były kobietami, które musiały twardo stać na ziemi, bądź ich mężowie byli nieodpowiedzialni i one zarządzały tak naprawdę rodziną. Mhm. I jestem przekonana, że to jest w ogóle domena kobiet, że my kobiety jesteśmy wielozadaniowe. Jesteśmy matkami, jesteśmy żonami, jesteśmy córkami, czasami przybijamy gwoździe, czasami dlatego, że musimy, czasami dlatego, że nasi partnerzy są nieodpowiedzialni, a czasami dlatego, że lubimy po prostu, ale też potrafimy upiec bardzo malutkie ciasteczko i to jest domena kobiet i myślę, że to nie jest domena kobiet tylko dzisiejszych czasów. Że my kobiety po prostu zawsze tak musiałyśmy działać. Pamiętajmy o czasach powstań, których było w tym kraju bardzo dużo i te kobiety zostawały same w domach. Mhm. I bardzo często zarządzały bardzo dużymi majątkami i musiały sobie radzić w tym świecie zdominowanym przez mężczyzn i ogarniętym, na przykład kraju ogarniętym przez wojnę. Więc jestem przekonana, że ta Zośka jest pewnym uwypukleniem, ale śmiem twierdzić, że takie kobiety na pewno były.
1: Temat silnych kobiet jeszcze dzisiaj w naszej rozmowie powróci. Anna Szymańczyk jest gościem Alei Sław w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Cenisz wyjątkowe i piękne rzeczy? Odwiedź Strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Znajdziesz tu największy wybór oryginalnej ceramiki bolesławieckiej w regionie. Kubki, filiżanki, czajniki, talerze, dzbanki oraz inne elementy zastawy stołowej. Czekają zarówno popularne, jak i unikatowe dekoracje. Przyjdź po gotowe zestawy podarunkowe lub zapakuj wybrane naczynia na prezent. Konkurencyjne ceny i bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Poznań, ulica Romana Maja 1 przy Rondzie Starołęka.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Markiza do Pergoli rzekła:
10: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
9: A stolik na to zachwycony.
11: Nasz leżak pięknie rozłożony.
9: Narożnik na to się odzywa:
12: w ogrodzie słońca się zażywa.
9: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy. W outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Kurzewskiej 37 w Wysogotowie.
13: Reklama.

0: Młynarzowa Zośka w nowej wersji z Nachora, Oliwka w Nic na siłę, czy chociażby Mama Korka w Pieprzyć Mickiewicza w drugiej i w trzeciej części. Anna Szymańczyk jest dzisiaj moim gościem w Alejsław Radia Pogoda i jak sami Państwo słyszą, nie raz i nie dwa zagrała rolę bardzo silnych kobiet.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Również mocno niezależna jest Oliwka w Nic na siłę. Zresztą zostaje postawiona w takiej sytuacji, w której musi sobie poradzić. Czy w Podlasiu ma już trochę więcej pomocy, czy dalej jest Zosia Samosia?
2: Ona ma to w charakterze. Pamiętajmy, że w dużej mierze spędzała wakacje u babci, a babcia to jest dopiero niezależna.
0: To prawda.
2: Więc wydaje mi się, że to jest jakaś cecha charakteru po prostu jej, że ona po prostu chce stanowić sama o sobie. Co nie znaczy, że nie ma serca i nie jest chwilami bardzo delikatna, bo jest.
0: Dopytam ponownie, czy będzie wspierana przez kogoś w Podlasiu?
2: Będzie wspierana przez całą swoją familię i wszystkich sąsiadów.
0: Same tajemnice, drodzy Państwo. To w takim razie zapytam, wrócę do Znachora, ponieważ jak wiemy, była też książka Profesor Wilczur. No i czy tutaj na przykład coś wiadomo w temacie filmu?
2: Nic absolutnie na ten temat nie wiem.
0: A jak wiem, to nie powiem.
2: Nie. Nic mi na ten temat nie wiadomo. O ile wiem, takich planów nie ma. Aczkolwiek gdyby były i gdyby było dla mnie tam miejsce, to ja bym bardzo chętnie wzięła w tym udział. Szczególnie z tym samym zestawem ludzkim. Bo pamiętajmy, że wiele rzeczy udaje się, bo akurat ci konkretni ludzie się spotykają. Mhm. I oni to współtworzą, to nie jest tak, że my sami robimy film. Nie, na to się składa, my sami myślę o aktorach. My świecimy twarzami, ale za nami stoi cały szereg osób. Od scenografii, przez lokacje, charakteryzacje, producenckie rzeczy. To, jak my jesteśmy zadbani, też psychicznie, to wszystko rzutuje na film. Po prostu i na to, czy dobry produkt wychodzi.
0: Też myślę, że warto czasem nawet spojrzeć na napisy końcowe, ile rzeczywiście tych osób jest wymienionych w produkcji filmu i jakie nawet czasami role, których chyba byśmy się nawet nie spodziewali, potrafią pełnić.
2: Tak, jest bardzo dużo funkcji też nowych, związanych z komputeryzacją tej branży filmowej. Nie myślę tu o AI, myślę o udoskonalaniu kamer i tym podobnych. To są bardzo często zawody, które jeszcze kilka lat temu nie istniały, które dopiero wchodzą na polski rynek. Ja szczerze mówiąc, niektórych funkcji sama nie rozumiem, czasami czym się zajmują, a ci ludzie pracują i ta lista osób, które pracują przy filmie, jest naprawdę bardzo długa.
0: Mówisz o tym, że masz różne grupy osób, z którymi lubiłaś grać, z którymi jeszcze byś chciała pracować, a czy masz jakąś taką rolę, do której taką chyba największą sympatią pałasz?
2: Znaczy na pewno jakąś taką ważną rolą dla mnie była rola Zośki, bo po tym rzeczywiście szerszej publiczności mogłam się pokazać. To też pierwszy raz, kiedy ja wzięłam udział w streamingu. Ja każdą, ale nie mogę powiedzieć, że na przykład Lucynę Lis, czyli Lady Love mniej lubię, albo Oliwkę. Nie, absolutnie nie. Ja mam właściwie też w serialach codziennych są postaci, które ja bardzo lubię. Każda ma co innego i każda stawia przede mną inne wyzwanie i ukazuje inny aspekt też mnie jako Anny Szymańczyk, jako aktorki. I właściwie każdą z nich lubię. Każda też z nich trafiła mi się na innym etapie życia. Nasze życie nie stoi, ono się zmienia. Też czasami niektóre powodują... Czasami w życiu prywatnym dzieją się jakieś rzeczy z nami i te role nam albo pomagają się wyciągnąć z tego na przykład stanu, który jest nie za fajny, albo sprawiają, że po prostu zastanawiamy się nad pewnymi aspektami życia, albo pchają nas do przodu jako ludzi, albo poznajemy ludzi, którzy nam później w ogóle zmieniają życie. Poznajemy czasami na tych planach, więc to jest wszystko razem powiązane. Aktorstwa nie da się trochę odczepić od życia. Szczególnie jeżeli uprawiasz bardzo intensywnie ten zawód. Oczywiście to jest, ja bym chciała, żeby to był fach i żeby to była praca rzemieślnicza. I powinno tak być. I tak jest, ale to nie znaczy, że każda rola zostawia w nas jakiś ślad, chociażby w postaci osób, które tam spotkaliśmy. Mhm. Nie tylko czasami tego, że coś przeżyliśmy jako aktor, ale czasami po prostu spotkania z jakimiś ludźmi, których poznajemy na planie, są dla nas ważne w życiu.
0: Powiedziałaś, że dzisiaj byłaś na planie, jutro będziesz w teatrze. Zawsze się zastanawiam, jak to jest w życiu aktora, że dzisiaj gra postać X, a jutro jest totalnie w postaci Y. To się gdzieś nie miesza?
2: Nie.
0: Jest jakaś wyraźna po prostu tutaj stop, pauza, teraz jestem inną postacią?
2: Tak, na pewno jest coś takiego. My czasami w ciągu dnia gramy ileś postaci, bo to też się zdarza. Tak, przede wszystkim jest kamera stop. Oklaski widowni w teatrze. I dobrze by było, żeby to się wtedy kończyło. Czasami jakieś elementy zostają, zwłaszcza kiedy są to trudne sceny. Natomiast my zapamiętujemy emocjonalnie pewne rzeczy, to się w ogóle nie miesza. Te role są przeważnie nacechowane jakimiś rzeczami. Też dostajemy kostium, który nam coś zmienia w nas, prawda? Mhm. Ja się zawsze śmiałam, że miałam tak genialnie zrobiony kostium w Zośce, że już nie musiałam nic grać. Rzeczywiście te spódnice takie, które mnie powiększały, buty miałam takie, pewnie mało kto zwraca uwagę, ale ja mam takie człaptusiowe buty, takie kurcze, prawie męskie, za duże w dodatku, więc to było bardzo ciekawe w ogóle, jak ja wchodziłam w nie. No już nie wspominając o kostiumie Lucyny Lis, po prostu, który jest w ogóle bardzo charakterystyczny, czy tak jak mam kostiumy w teatrze, które czasami są kostiumami epokowymi. To jest natychmiast przenosi mnie w inny świat.
0: No tak, ale jakby masz takie poczucie, że głowa też od razu się przenosi, czy jednak
2: tak,
0: potrzebujesz chwilę adaptacji?
2: Nie, ja mam akurat to na pstryk, ale to jest każdego sprawa indywidualna po prostu, jak on się przenosi. Są aktorzy, którzy nie potrafią robić kilku projektów naraz i wolą robić jeden, skupić się na nim i być w jednym projekcie. Ja akurat lubię ten płodozmian i to mnie gdzieś napędza. I tak jak gdyby mam wrażenie, że rozćwicza moją wrażliwość na różne rzeczy i tak mam czasami wrażenie, że ten mój środek jest jak taka plastelina i im więcej pociągnę w jakieś różne strony, tym jest to szerszy płachetek i po prostu mam większe możliwości.
0: To nie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Do rozmowy z Anną Szymańczyk jeszcze za chwilę wrócimy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wielu aktorów nie lubi śpiewać. Ty lubisz śpiewać na scenie?
2: Zdarza mi się. Biorę udział w spektaklach muzycznych bądź musicalach. Nie jest to moja domena i pierwszy środek wyrazu. Mhm. Ale tak, w teatrze dramatycznym w trzech spektaklach wykonuję piosenki. Jest to dla mnie bardzo ogromny stres zawsze. W czterech, przepraszam, już teraz cztery mam te spektakle. Jest to dla mnie ogromny stres zawsze. Ja się długo uczę tych piosenek, ale już później, jak je umiem, to już po prostu śpiewam. Ja skończyłam też szkołę muzyczną, więc no powiedzmy, słoń na ucho mi nie nadepną, ale myślę, że mamy tak wielu wspaniałych teraz aktorów musicalowych, bo powstał taki kierunek studiów też. Jak ja byłam na studiach, to jeszcze go nie było. Między innymi w Warszawie go nie było, teraz już jest. Że czasami mam wrażenie, że może ja nie powinnam śpiewać. A z drugiej strony też wiem, że aktor po prostu może wykonywać piosenkę. Jeżeli mu to nie sprawia przykrości, no to powinien śpiewać. Ja im jestem starsza, tym bardziej lubię to robić. Bo może też zdjęłam sobie taką odpowiedzialność, że wiem, że to jest po prostu wykonanie piosenki w postaci. I najbardziej lubię na przykład wykonuję w spektaklu Sługa dwóch panów w teatrze dramatycznym, wykonuję na przykład piosenkę po włosku. I bardzo lubię ją śpiewać, bo śpiewają moja postać, więc również ta piosenka jest przesiąknięta nią. Albo śpiewam piosenkę Self Control w spektaklu Anioły w Warszawie, również w teatrze dramatycznym i w duecie z moją koleżanką Helą Urbańską. I też mi to sprawia ogromną radość, ponieważ też śpiewa to moja postać, która jest w konkretnej kondycji. Więc w momencie, kiedy zrozumiałam, że to postać śpiewa, a nie ja, trochę jakby mi ulżyło, zdjęło mi się trochę tej odpowiedzialności i tak, lubię. Lubię i nawet czekam na takie projekty.
1: A czy czekasz jeszcze na jakąś taką rolę, którą sobie wymarzyłaś na przykład jako mała dziewczynka?
2: Oj, teraz bym takiej nie przytoczyła, ale ja w ogóle czekam na propozycje. Jak gdyby czekam na to, żeby życie mnie zaskakiwało, to życie zawodowe. Lubię role drugoplanowe, bo one są obarczone mniejszą odpowiedzialnością za całość projektu, a czasami są bardzo soczyste i bardzo barwne. Ale też nie ukrywam, że ogromną radość sprawiają mi granie głównych ról i pierwszoplanowych, więc tak naprawdę czekam, co przyniesie jutro, pojutrze, może za rok, oby jak najszybciej, i żeby to były wyzwania dla mnie jako aktorki z ciekawymi ludźmi. I nie myślę tu tylko o ciekawych aktorach, ale również o ciekawych ekipach. Ciekawe tematy, może jakieś piękne miejsca. Jeżeli miałabym powiedzieć, że coś jest fajne, bardzo fajne w tym zawodzie, to często miejsca, w których normalnie bym się nie znalazła, gdyby nie ten zawód, ponieważ nie mamy tam wstępu na przykład. Jako normalni ludzie, a ja jako aktorka mogę wejść w jakieś dziwne miejsca na zaplecza albo na wieże jakieś, i jest to niesamowite i sprawia mi to ogromną radość, kiedy mogę się w takich miejscach znaleźć. Chciałabym mówić o rzeczach ważnych, ale też nie ukrywam, że uważam, że mój zawód, oprócz tego, że powinien poruszać ważne tematy społeczne, to powinien też dawać wytchnienie. I powinien być również rozrywkowy. W związku z czym feel good movie, taki rodzaj filmów, które sprawiają, że my się dobrze czujemy i że jest nam lepiej, i że może podnoszą nas na duchu i łatwiej nam się patrzy na świat, i zwracają nam wiarę w drugiego człowieka, to na pewno to jest ważne, żeby takie filmy powstawały. I teraz miałam przyjemność wziąć udział też w takim jednym filmie. On już jest w kinach. To jest film Dalej Jazda 2. I jest mi niezmiernie miło, że takie filmy powstają. A zarazem są mądre po prostu. I zresztą mam wrażenie, że w ogóle większość tych filmów, w których wzięłam udział, to są albo filmy o ważnych tematach społecznych, albo filmy, które mają sprawić też przyjemność. I są dla różnego odbiorcy. Od młodego widza po bardzo dojrzałego. Nie brałam jeszcze udziału w żadnym filmie dla dzieci, co też mnie interesowało, bo to jest zupełnie inne granie. Mhm. Nie brałam w żadnym filmie takim epokowym, żebym musiała nosić suknię. Nie brałam w żadnym szpiegowskim udziału, więc mam nadzieję, że jeszcze sporo jakichś takich możliwości przede mną. Nigdy nie grałam super bohaterki. Postać policjantki grałam tylko epizodycznie w Domu Dobrym Wojtka Smarzowskiego, który między innymi porusza ważny społeczny temat.
1: To życzę ci, żeby te wszystkie różne drogi, które często stoją otworem właśnie przed aktorem, otworzyły się jak najszybciej.
2: Bardzo ci nie dziękuję i bardzo dziękuję zarazem. I obyśmy mogli się widzieć jak najczęściej z Państwem i słyszeć. I żebym mogła dostarczać Państwu dobrych emocji. Dobrych, choć nie zawsze łatwych, bo może czasami warto zastanowić się nad tym, co to kino nam niesie i czego nas uczy.
1: Dzisiaj w roli pierwszoplanowej Walejsław, Radio Pogoda, Anna Szymańczyk. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: A po więcej zapraszam na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radio Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz wyjątkowego prezentu ślubnego? Odwiedź strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Największy sklep z ceramiką bolesławiecką w Polsce. Tysiące produktów, ogromny wybór dekorów i wzorów oraz atrakcyjne ceny. Wybierz gotowy zestaw prezentowy dla nowożeńców, skomponuj własny lub podaruj voucher prezentowy. Strefa Bolesławiec, Poznań, ulica Romana Maja obok Ronda Starołęka. Dla klientów bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Prezent ślubny, który zostaje na lata.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Szukasz wyjątkowego prezentu ślubnego? Odwiedź Strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Największy sklep z ceramiką bolesławiecką w Polsce. Tysiące produktów, ogromny wybór dekorów i wzorów oraz atrakcyjne ceny. Wybierz gotowy zestaw prezentowy dla nowożeńców, skomponuj własny lub podaruj voucher prezentowy. Strefa Bolesławiec, Poznań, ulica Romana Maja obok Ronda Starołęka. Dla klientów bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Prezent ślubny, który zostaje na lata.

tararara. Monsieur dame, monsieur dame, monsieur dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Domyślamy się, gdzie Morel miał załatwiać owe interesy i z kim miał się spotkać. Rozstawszy się z hrabią, skierował się wolno ku domostwu Wilfortów. Powiadamy wolno, miał bowiem pół godziny, aby przejść 500 kroków. Ale choć miał tyle czasu, pragnął pożegnać hrabiego jak najprędzej, by móc pozostać sam na sam z myślami. Wiedział dobrze, o której ma być na miejscu. Była to godzina, o której pan Noirtier jadał śniadanie. Valentine pomagała wtedy dziadkowi i było pewne, że nikt nie przeszkodzi jej w tym zbożnym obowiązku. Noirtier i Valentine pozwolili mu na odwiedziny dwa razy w tygodniu i szedł właśnie, by skorzystać ze swojego prawa. Gdy przyszedł, Valentine już na niego czekała. Zaniepokojona, niemal przerażona, chwyciła go za rękę i zaprowadziła do dziadka. Niepokoiła się tak bardzo, gdyż plotka o awanturze, jaką urządził w Openerze Albert, zdążyła się już rozejść. W wielkim świecie wszyscy o wszystkim wiedzą. U Wilfortów nikt nie wątpił, że konsekwencją tej kłótni będzie pojedynek. Valentine odgadła swoim kobiecym instynktem, że Morel będzie sekundantem hrabiego, a znając odwagę Maksymiliana i wiedząc o przyjaźni, jaką darzył hrabiego, lękała się, że nie zdoła ograniczyć się do biernej roli sekundanta. Rozumiemy więc, jak chciwie wypytywała o szczegóły i słuchała opowieści ukochanego. W jej oczach Maksymilian mógł wyczytać niewymowną radość, gdy dowiedziała się, że owa straszliwa sprawa zakończyła się równie szczęśliwie, co nieoczekiwanie. A teraz, rzekła Valentine, dając znak Maksymilianowi, by usiadł obok pana Noirtiera i siadając na podnóżku, porozmawiajmy trochę o naszych sprawach. Wiesz, że dziadek chciał kiedyś wyprowadzić się z domu i zamieszkać gdzie indziej? Tak, oczywiście, odparł Maksymilian. Pamiętam te plany i nawet im przyklasnąłem. A więc klaskaj, Maksymilianie, bo dziadunio wrócił do tych planów. Brawo, zawołał Maksymilian. A wiesz, jaką podaje przyczynę tych zamiarów? Noirtier spoglądał na wnuczkę, chcąc nakazać jej milczenie, ale Valentine nie patrzyła na dziadka. Jej spojrzenie, uśmiech, wszystko było dla Maksymiliana. No, jakąkolwiek przyczynę podaje, oświadczam, że ma rację, wykrzyknął Morel. I to jaką? Twierdzi, że nie służy mi powietrze naszej dzielnicy. No tak, słuchaj, Valentine, pan Noirtier może mieć rację. Wydaje mi się, że od 2 tygodni coś ci dolega i to coraz bardziej. Chyba tak. I dlatego dziadek ustanowił się moim lekarzem, a ponieważ wie wszystko, ufam mu jak nikomu. To ty naprawdę źle się czujesz? Zapytał z niepokojem Morel. No Boże, trudno to tak nazwać. Jestem ogólnie osłabiona i to wszystko. Nie mam apetytu i wydaje mi się, jakby mój żołądek z czymś walczył. Noirtier przysłuchiwał się uważnie słowom Valentine. A co zażywasz na to osłabienie? To bardzo proste. Codziennie rano wypijam łyżkę mikstury, którą przynoszą z apteki dla dziadka, to znaczy zaczęłam od jednej łyżki, a teraz piję już 4. Dziadek twierdzi, że to panaceum. Valentine uśmiechała się, ale w uśmiechu krył się jakiś smutek, jakieś cierpienie. Maksymilian, upojony miłością, patrzył na nią w milczeniu. Była piękna, jak zawsze, ale jej blada cera zmatowiała, oczy błyszczały gorączkowym blaskiem, dłonie o perłowym odcieniu skóry stały się żółtawe jak z wosku. Maksymilian przeniósł spojrzenie na pana Noirtiera. Starzec obserwował swoim przedziwnie bystrym wzrokiem dziewczynę, pochłoniętą w tej chwili przez swoją miłość. On także przyglądał się śladom owej skrytej choroby, tak mało zresztą widocznym, że nikt ich nie dostrzegł do tej pory poza dziadkiem i ukochanym. Ale ta mikstura, odezwał się Morel, jest przecież przepisana panu Noirtierowi, a ty zażywasz już 4 łyżki? Wiem tylko, że jest bardzo gorzka. Tak gorzka, że wszystko, co piję, smakuje mi gorzko. Noirtier spojrzał na Valentine pytająco. Tak, dziadziu, właśnie tak. Chwilkę temu, zanim do ciebie przyszłam, napiłam się wody z cukrem. I cóż, zostawiłam pół szklanki. Taka mi się wydała gorzka. Noirtier zbladł i dał znak, że chce coś powiedzieć. Valentine podniosła się, żeby przynieść słownik. Noirtier śledził ją wzrokiem wyraźnie pełnym niepokoju. Rzeczywiście, krew uderzyła dziewczynie do głowy, pokrywając policzki rumieńcem. No, coś takiego? Zawołała, nie tracąc pogody. Ćmi mi się w oczach, chyba oślepiło mnie słońce. I uchwyciła się klamki u okna. Nie ma dziś słońca, rzekł Morel, zaniepokojony bardziej wyrazem twarzy starca niż zasłabnięciem Valentine. I podbiegł do dziewczyny. Valentine uśmiechnęła się. Nie martw się, dziadziu, nie martw się, Maksymilianie, to nic, już mi przeszło. Ale słuchajcie, chyba słychać jakiś powóz na dziedzińcu. Otwarła drzwi, wybiegła na korytarz, a wyjrzawszy przez okno wróciła natychmiast. Tak, to pani Danglars z córką, przyjechały w odwiedziny. Do widzenia, muszę uciekać, bo jeszcze po mnie tu przyślą. Ale zostań z dziadkiem, Maksymilianie, obiecuję, że nie będę ich zatrzymywać. Maksymilian odprowadził ją oczyma do drzwi. Słyszał, jak wchodziła po schodach prowadzących do jej i macochy pokojów. Gdy tylko znikła, Noirtier dał mu znak, aby wziął słownik. Morel wykonał polecenie, Valentine nauczyła go szybko porozumiewać się ze starcem. Ale choć umiał to robić, trzeba było przecież recytować raz za razem cały alfabet, a potem szukać słów w słowniku i dopiero po 10 minutach złożył myśli starca w następujące zdanie. Idź po szklankę i karafkę do pokoju Valentine. Morel wezwał służącego, który zastąpił Barois i w imieniu pana Noirtiera powtórzył jego rozkaz. Służący był zaraz z powrotem. Karafka i szklanka były puste. Noirtier dał znak, że chce znów przemówić. Dlaczego szklanka i karafka są puste? Valentine wypiła przecież tylko pół szklanki. Składanie tego zdania trwało 5 minut. Nie wiem, odparł lokaj, ale w pokoju panienki Valentine jest pokojówka, może to ona wszystko wylała. Idźcie ją zapytać, rzekł Morel, wyrażając myśl zawartą w spojrzeniu Noirtiera. Lokaj wyszedł i natychmiast wrócił. Panienka Valentine, idąc do pani de Villefort, wstąpiła do swojego pokoju, rzekł, a ponieważ chciało jej się pić, wypiła wszystko, co zostało w szklance. Wodę z karafki wylał panicz Edward, robił staw dla swoich kaczek. Noirtier wzniósł oczy do nieba, niczym gracz, który stawia wszystko na jedną kartę, po czym utkwił wzrok w drzwiach i już go od nich nie odrywał. Tak jak zdawało się Valentine, były to rzeczywiście pani Danglars i Eugenia. Poprowadzono je do pokoju pani de Villefort. Dlatego właśnie Valentine wstąpiła do swojego pokoju. Od pokoju macochy dzielił ją tylko pokój Edwardka. Kobiety weszły do salonu z miną uroczystą, jaką przybiera ktoś, kto ma oznajmić jakąś oficjalną wiadomość. Ludzie z tej samej sfery wyczuwają takie niuanse i pani de Villefort przybrała taką samą uroczystą pozę. W tym momencie weszła Valentine i znów zaczęły się rewersy. Droga przyjaciółko, odezwała się pani Danglars, gdy dziewczęta chwyciły się za ręce. Przyjechałyśmy z Eugenią, aby oznajmić, że niebawem nastąpi ślub mojej córki z księciem Cavalcantim. Danglars podkreślał tytuł Cavalcantiego. Bankier, stronnik ludu, uznał, że książę to znacznie lepiej niż hrabia. A więc pozwól, bym ci złożyła najszczersze gratulacje, odpowiedziała pani de Villefort. Książę Cavalcanti, jak mi się wydaje, to młody człowiek pełen rzadkich cnót. Proszę posłuchać, droga przyjaciółko, uśmiechnęła się baronowa. Mówiąc między nami, książę jeszcze nie rozwinął swoich możliwości tak, jak rozwinie. Ma w sobie trochę cudzoziemszczyzny, którą każdy Francuz rozpozna na pierwszy rzut oka u szlachcica włoskiego czy niemieckiego. Ale wygląda na to, że ma dobre serce. Jest błyskotliwy, a jeśli chodzi o pozycję, to mój mąż utrzymuje, że ma ogromny majątek, tak mi powiedział. A poza tym, wtrąciła Eugenia, kartkując album pani de Villefort, dodaj, mamo, że masz szczególną słabość do tego młodzieńca. A nie potrzebuję chyba pytać, rzekła pani de Villefort, czy ty, Eugenio, też masz do niego słabość? Ja? Ależ nie, wcale, odparła Eugenia, jak zwykle prosto z mostu. Moim powołaniem nie są więzy małżeńskie i podporządkowanie się kaprysom mężczyzny, kimkolwiek by był. Moim powołaniem jest poświęcić się sztuce, a więc moje serce, osoba i myśli muszą być wolne. Eugenia wypowiedziała te słowa tonem tak ostrym i stanowczym, że Valentin zarumieniła się. Nieśmiała dziewczyna nie mogła pojąć tej energicznej natury, która jakby zupełnie wyzbyła się kobiecej powściągliwości. Zresztą, ciągnęła Eugenia, jeśli już muszę wyjść za mąż, po dobrej czy złej woli, powinnam podziękować opatrzności za wzgardę, jaką mi okazał pan Albert de Morcerf. Gdyby nie opatrzność, byłabym dziś żoną człowieka okrytego hańbą. To prawda, dodała baronowa z ową naiwnością, którą można czasem spotkać u wielkich dam, a której nie tracą, nawet gdy przestają z ludźmi z gminu. To prawda. Gdyby nie to, że Morcerfowie się wahali, Eugenia wyszłaby za Alberta. Generałowi na tym bardzo zależało, był nawet u nas i próbował przymusić mojego męża. Ale przecież, wtrąciła nieśmiało Valentin, czy hańba ojca spada na syna? Zdaje mi się, że pan Albert nie jest winien zdrady, jakiej dopuścił się generał. Wybacz, kochana, rzekła nieugięta Eugenia. Pan Albert zasługuje na swój udział w hańbie i sam się o to upomniał. Wczoraj w operze wyzwał hrabiego Monte Cristo, a dziś, tuż przed pojedynkiem, przeprosił go. Niemożliwe, zawołała pani de Villefort. No, droga przyjaciółko, odezwała się pani Danglars, wciąż z tą samą naiwnością. To pewne, powiedział mi o tym pan de Bray, który przy tym był.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Valentine wiedziała, jak się miały rzeczy, ale nie odezwała się słowem. Przez tę rozmowę ożyły w niej wspomnienia i myślami przeniosła się do pokoju pana Noirtiera, gdzie czekał na nią Maksymilian. Zatopiona w rozmyślaniach, przestała interesować się rozmową. Nie byłaby nawet w stanie powtórzyć, o czym mówiono od paru minut. Nagle pani Danglars położyła jej dłoń na ramieniu i wyrwała ją z zadumy. Słucham, proszę pani, zapytała, wzdrygając się pod dotykiem. Kochana Valentine, czy przypadkiem nie czujesz się źle? Zapytała baronowa. Ja? Rzekła dziewczyna i przeciągnęła dłonią po gorącym czole. No tak, popatrz w lustro. W ciągu minuty na przemian czerwieniłaś się i bladłaś ze 4 razy. Rzeczywiście, zawołała Eugenia, jesteś straszliwie blada. Nie martw się, Eugenio, wyglądam tak już od paru dni. I Valentine, choć nie była zbyt przebiegła, zrozumiała, że to dobry pretekst, aby wyjść. A pani de Villefort jeszcze jej w tym pomogła. Idź, Valentine, rzekła, naprawdę źle się czujesz. Obie panie wybaczą ci, to napij się wody, to cię postawi na nogi. Valentine ucałowała Eugenię, pozdrowiła panią Danglars, która zresztą już szykowała się do wyjścia, i opuściła salon. Biedne dziecko, rzekła pani de Villefort, gdy Valentine zniknęła za drzwiami. Poważnie się o nią niepokoję. Nie zdziwiłabym się, gdyby nagle ciężko zachorowała. A tymczasem Valentine w gorączkowej ekscytacji, z której nie zdawała sobie sprawy, przeszła przez pokój Edwardka, nie odpowiadając na jakąś złośliwą zaczepkę chłopca, i doszła przez swoją sypialnię na schodki. Zeszła już niemal na dół, brakowało tylko 3 stopni. Już słyszała głos Maksymiliana, gdy nagle pociemniało jej w oczach, zachwiała się i runęła w dół. Maksymilian jednym skokiem dopadł drzwi i ujrzał Valentine leżącą na ziemi. Błyskawicznie porwał ją na ręce i posadził na fotelu. Valentine otwarła oczy. Ależ ze mnie gapa, już nie umiem chodzić, zapomniałam, że są jeszcze 3 schodki, mówiła gorączkowo. Nic sobie nie zrobiłaś? Wykrzyknął Morello. Boże, Boże! Valentine rozejrzała się wokół, zobaczyła, że w oczach dziadka maluje się straszliwa obawa. Nie martw się, dziadziu, rzekła, próbując się uśmiechnąć. Nic mi nie jest, zakręciło mi się tylko w głowie i ot wszystko. Znowu ci się zakręciło w głowie, rzekł Morel, składając ręce. O, proszę cię, uważaj na siebie. Ależ nie, to nic takiego, mówię wam, że już mi przeszło. A teraz posłuchaj, Maksymilianie, mam nowinę. Za tydzień wychodzi za mąż Eugenia, a za 3 dni będzie wielka feta, przyjęcie zaręczynowe. Jesteśmy zaproszeni, ojciec, macocha, ja, przynajmniej tak zrozumiałam. A kiedy my będziemy mogli wreszcie zająć się takimi sprawami? Kochana, masz taki wpływ na dziadka, przekonaj go, aby odpowiedział wkrótce. Czyli liczysz na to, że przyspieszę bieg rzeczy i przypomnę o wszystkim dziadkowi? Tak, i na litość jak najszybciej. Tak długo, jak nie będziesz należeć do mnie, będzie mi się zawsze wydawało, że mi się wymkniesz. Ejże, odparła Valentine, wzdrygając się. Naprawdę jesteś zbyt bojaźliwy jak na oficera, jak na żołnierza, który podobno nie wie, co to lęk. I wybuchnęła ostrym, bolesnym śmiechem. Ręce jej zesztywniały i wyprostowały się. Głowa opadła na oparcie fotela, znieruchomiała. Oczy Noirtiera krzyczały na trwogę. Morel zrozumiał, trzeba było wołać o pomoc. Zatargał sznurem dzwonka, pokojówka, która była właśnie w sypialni dziewczyny, i lokaj, następca Barła, wbiegli jednocześnie. Valentine była tak blada, zimna, tak bez życia, że nie słuchając rozkazów Maksymiliana, ogarnięci strachem, który czuwał bez przerwy nad tym przeklętym domem, wybiegli na korytarz, wrzeszcząc o pomoc. Pani Danglars i Eugenia właśnie wychodziły. Zdążyły się więc dowiedzieć, jaka była przyczyna tych hałasów. Przecież mówiłam, zawołała pani de Villefort, biedna mała. W tejże chwili zabrzmiał z gabinetu głos pana de Villeforta. Co się dzieje? Morel spojrzał pytająco na Noirtiera. Starzec odzyskał już zimną krew i wskazał mu wzrokiem gotowalnię, w której Morel już raz krył się w podobnych okolicznościach. Chwycił tylko kapelusz i rzucił się z

0: pan kiedyś potrzebował pomocy, proszę przyjść do mnie, mogę wiele. Szybciej niż biegnie myśl, popędził przed mieściem Saint-Honoré i ulicą Matignon, aż znalazł się na polach elizejskich. Tymczasem Villefort dotarł dorożką przed dom pana Davriniego. Zadzwonił tak gwałtownie, że przeraził odźwiernego, który otwarł przed nim drzwi. Villefort rzucił się w kierunku schodów, nie mając siły wyrzec choć słowa. Odźwierny znał go, więc wpuścił go do środka i tylko krzyknął za nim: w gabinecie, panie prokuratorze, w gabinecie! Villefort otwierał już gwałtownie drzwi. A to pan, rzekł lekarz. Tak, to ja, odparł Villefort, zamykając za sobą drzwi. To ja teraz zapytam, jesteśmy sami, doktorze, na moim domu ciąży klątwa. Coś takiego, odparł Davrini zimno, z pozoru, choć w głębi duszy zadrżał. Czyżby znowu ktoś zachorował? Tak, zawołał Villefort, rwąc sobie konwulsyjnie włosy. Tak! Wzrok Davriniego mówił: ostrzegałem pana. I powoli zapytał: a więc kto z kolei umrze u pana? Jaka nowa ofiara oskarży nas o słabość przed Bogiem? Z piersi Villeforta wyrwał się szloch. Przysunął się do lekarza i ścisnął go za ramię. Valentin, kolejna Valentin. Pańska córka, wykrzyknął zdumiony i zdjęty przerażeniem Davrini. Widzisz pan, myliłeś się, wyszeptał prokurator. Przyjdź do mnie i proś konającą o przebaczenie za te podejrzenia. Za każdym razem, gdy mnie pan wzywałeś, było za późno. Nieważne, idę, ale spieszmy się, przy takim wrogu, jaki działa w pańskim domu, nie ma czasu do stracenia. O, tym razem, doktorze, nie będzie mi już pan wyrzucał słabości. Tym razem odnajdę mordercę i zmiażdżę go. Najpierw spróbujmy uratować Valentin, potem pomyślimy o zemście. Chodźmy. Kabriolet uwiózł Villeforta i Davriniego do domu, a w tej samej chwili Morel pukał do drzwi Monte Cristo. Hrabia był w gabinecie i czytał, mocno zatroskany, list, który otrzymał od Bertuccia. Gdy zaanonsowano Morela, z którym rozstał się zaledwie 2 godziny wcześniej, uniósł głowę. Również u Morela musiały zajść jakieś nowe okoliczności, skoro młody człowiek, który żegnał go 2 godziny temu z uśmiechem na ustach, powracał teraz tak wstrząśnięty.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Hrabia wstał i podbiegł do Maksymiliana. Co się stało, Maksymilianie? Zapytał. Jesteś pan blady, spływa z ciebie pot. Morel osunął się na fotel. Tak, biegłem tutaj, odparł. Muszę z panem pomówić. Czy pańska rodzina ma się dobrze? Spytał hrabia ze szczerą życzliwością. Tak, dziękuję, rzekł młody człowiek, wyraźnie zakłopotany. Nie wiedział, od czego ma zacząć. Wszyscy zdrowi. To dobrze, ale chcesz mi pan o czymś powiedzieć? Podjął hrabia, coraz bardziej zaniepokojony. Tak, wyszedłem z domu, do którego zawitała śmierć i pobiegłem do pana. Czyżby od państwa de Morkerfów? Nie, ktoś tam umarł? Generał strzelił sobie w łeb. Ach, co za okropne nieszczęście! Wykrzyknął Maksymilian. No ale nie dla hrabiny, ani nie dla Alberta. Lepiej, gdy ojciec i mąż umiera, niż gdyby miał żyć z piętnem hańby. Krew je zmywa. Biedna hrabina. To jej mi żal przede wszystkim, taka szlachetna kobieta. Żałuj też i Alberta. Uwierz mi, to godny syn swojej matki, ale wróćmy do ciebie. Przybiegłeś do mnie. Czyżby spotkało mnie to szczęście, że mnie potrzebujesz? O tak, potrzebuję, to znaczy pomyślałem, jak szalony, że może zdołałby mi pan pomóc w sprawie, w której pomóc może tylko Bóg. Mimo to powiedz, o co chodzi. Sam nie wiem, czy wolno mi wyjawić komuś taką tajemnicę, ale los, konieczność mnie do tego zmusza. Morel zawahał się. Wierzy pan, że jestem panu przyjacielem? Odezwał się Monte Cristo, biorąc serdecznym gestem dłoń Maksymiliana w swoje dłonie. No, dodajesz mi pan odwagi, a poza tym coś mi mówi. Tu Morel przyłożył dłoń do serca, że nie powinienem mieć przed panem tajemnic. Ma pan rację. To Bóg podszeptuje te słowa pańskiemu sercu, a serce podszeptuje je panu. Proszę powtórzyć, co też to serce panu powiada? Hrabio, mógłbym posłać Baptystę, by dowiedział się, co się dzieje u kogoś, kogo pan zna? Powiedziałem, że jestem do pańskiej dyspozycji, a więc moja służba również. O, bo nie uspokoję się, dopóki się nie dowiem, że jest z nią lepiej. Mam zadzwonić po Baptystę? Nie, sam z nim porozmawiam. Morel wezwał Baptystę i cicho coś do niego powiedział. Lokaj natychmiast wybiegł. I co, załatwione? Zapytał hrabia, gdy Morel wszedł do pokoju. Tak, i zaraz się trochę uspokoję. No, a ja czekam, odezwał się Monte Cristo z uśmiechem. Tak, już mówię. Pewnego wieczoru byłem w pewnym ogrodzie. Ukrywałem się w kępie drzew i nikt nie domyślał się, że tam jestem. Obok mnie przeszło dwóch ludzi. Na razie nie wyjawię ich nazwisk. Rozmawiali cicho, ale tak mnie to zaciekawiło, że nie straciłem ani słowa z tego, co mówili. Zapowiada się na ponurą historię, jeśli wierzyć pańskiej bladości. Drży pan. O tak, to bardzo ponura historia, przyjacielu. Umarł właśnie ktoś z rodziny właściciela ogrodu. Jedną z tych osób był właśnie pan domu, drugą lekarz. Pan domu wyznawał mu swoje obawy i cierpienia. To już drugi raz w tym miesiącu śmierć atakowała nieoczekiwanie ten dom, jakby jakiś anioł śmierci wskazywał go rozgniewanemu Bogu. No, wtrącił Monte Cristo, wpatrując się uważnie w młodzieńca. I obrócił niedostrzegalnie fotel tak, aby usiąść w cieniu i aby na twarz Maksymiliana padało światło. Tak, ciągnął Maksymilian, w ciągu tego miesiąca śmierć dwukrotnie nawiedziła ten dom. A co odpowiedział lekarz? Odpowiedział, że ta śmierć nie była naturalna i że przyczyniła się do niej trucizna. Doprawdy, rzekł Monte Cristo lekko pokasłując, kasłaniem tym pokrywał duże wzruszenie, rumieniec, bladość albo zaintrygowanie. Naprawdę słyszałeś takie rzeczy? Tak, kochany hrabio, słyszałem i lekarz dodał, że jeśli coś takiego się powtórzy, będzie zmuszony zawiadomić policję. Hrabia słuchał lub udawał, że słucha z największym spokojem. I cóż, ciągnął Maksymilian, śmierć uderzyła po raz trzeci i ani pan domu, ani lekarz nic nikomu nie powiedzieli. Śmierć uderzy teraz być może po raz czwarty. Hrabio, jak pan sądzi, do czego zobowiązuje mnie znajomość takiej tajemnicy? Drogi przyjacielu, opowiadasz mi tu historię, jaką chyba każdy zna. Znam dom, w którym to podsłuchałeś, a przynajmniej tak mi się zdaje. Dom z ogrodem, pan domu, lekarz. Dom, w którym nastąpiły 3 dziwne, niespodziewane zgony. No więc spójrz na mnie. Nie podsłuchiwałem nikogo, mimo to wiem o tym wszystkim tak dobrze jak pan. A czy gnębią mnie jakieś wyrzuty sumienia? Nie, nie obchodzi mnie to. Mówi pan, że anioł śmierci wskazuje ten dom rozgniewanemu Bogu. A może tak rzeczywiście jest? Nie wnikaj w to, czego nie chcą znać ci, których to powinno interesować. Jeśli do tego domu zawitała sprawiedliwość Boża, a nie Boży gniew, odwróć głowę, Maksymilianie, i przepuść boską sprawiedliwość. Maksymilian zadrżał. W głosie hrabiego pobrzmiewało coś posępnego, uroczystego i straszliwego. A zresztą ciągnął hrabia głosem, zmienionym do tego stopnia, że wydawało się, jakby przemówił nagle ktoś inny. Skąd możesz wiedzieć, że to zacznie się znowu? Ale już się zaczyna, hrabio, wykrzyknął Morel. Dlatego przybiegłem do pana. Ale co ja mam na to poradzić, kapitanie? Może przypadkiem chciałbyś, abym uprzedził prokuratora królewskiego? Monte Cristo położył taki nacisk na te słowa, że Morel porwał się z miejsca i wykrzyknął: hrabio, ależ pan wie, o kim mówię? Oczywiście, drogi przyjacielu, a dowiodę ci tego, stawiając kropkę nad i, a raczej nazwę ludzi, o których mówiłeś. Przechadzałeś się po ogrodzie pana de Villeforta. Z tego, co mi powiedziałeś, wnioskuję, że było to w wieczór, gdy umarła pani de Saint-Méran. Podsłuchiwałeś, jak pan de Villefort rozmawia z panem d'Avrignim o śmierci pana de Saint-Merana i nie mniej dziwnej śmierci markizy. Pan d'Avrigny mówił, że podejrzewa otrucie, a nawet 2. A pan, wcielenie uczciwości, od tej chwili zgłębiasz swoją duszę, sądujesz sumienie i zastanawiasz się, czy wyjawić ten sekret, czy też nie. To nie średniowiecze, kochany przyjacielu, nie ma już świętej Weme i sądów kapturowych. Czego u diabła chcesz pan od tych ludzi? Sumienie? Czegóż ode mnie chcesz? Mówi Stern. Ejże, mój drogi, zostawże ich, niech sobie śpią, jeśli sypiają, a jeśli cierpią na bezsenność, pozwól im tak zmizernieć. I na litość boską sam się wysypiaj, nie dręczą cię przecież wyrzuty sumienia. Na twarzy Morela odmalowało się okropne cierpienie. Chwycił Monte Cristo za rękę. Ale to się znów zaczyna, czy pan nie słyszy? Ejże, to niech się zaczyna, odparł hrabia, zdumiony tym uporem, którego nie pojmował, i spojrzał uważnie na Maksymiliana. To rodzina Atrydów. Bóg ich potępił, a jego wyrok zostanie wykonany. Choćby ich było 200, rozsypią się jak zabaweczki z papieru pod tchnieniem pana. 3 miesiące temu pan de Saint-Méran, 2 miesiące temu markiza, ostatnio Barois, a dziś stary Noirtier albo panna Valentine. Wiedział pan o tym? Zakrzyknął Morel z taką zgrozą, że Monte Cristo zadrżał. On, który zachowałby spokój, nawet gdyby niebo runęło na ziemię. Wiedział pan o tym i nic pan nie mówił? A co mnie to obchodzi? Odparł Monte Cristo, wzruszając ramionami. Czy ja znam tych ludzi? Czy miałem ocalić jedno z nich, aby pogrążyć drugie? Do licha nie. Wszystko mi jedno, kto jest tam ofiarą, a kto mordercą. Ale ja, ryknął z rozpaczą Morel, ja ją kocham. Kogo kochasz? Zawołał Monte Cristo, zrywając się na równe nogi i chwytając Morela za ręce, które młodzieniec załamywał i wznosił do nieba. Kocham jak szaleniec. Kocham tak, że dałbym z siebie całą krew wytoczyć, aby oszczędzić jej jednej łzy. Kocham Valentine, którą chcą zamordować, rozumiesz pan? Kocham ją i pytam Boga, pytam pana, jak mogę ją uratować? Monte Cristo wydał ryk, niczym zraniony lew. Nieszczęsny, wykrzyknął, załamując ręce. Nieszczęsny. Kochasz Valentine, kochasz tę córkę przeklętego rodu.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

płyną nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłości.

0: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
1: Coraz góry krzyknie.
0: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

jestem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląs.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. Środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie pamiętam ja, nie pamiętam gdzie, nie pamiętam. Zapytałam, chcesz? Powiedziałeś, chcę.

a dzisiaj znowu tam ciebie spotkam. A miejsce to uliczko zakochanych zwą, z księżycem tędy w jasną noc.

Lecz choć u nas trwa od rana Sodomką Gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?